0: 21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko, w wyniku wczorajszego silnego trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu, przekazuje włoska obrona cywilna. Wstrząs o magnitudzie 4,7 spowodował znaczne szkody. Zawaliło się kilka niezamieszkałych na szczęście budynków. Doszło również do przerw w dostawie prądu. Siła wstrząsu była najwyższa z dotychczasowych tam rejestrowanych. Uniewinniono 17 osób oskarżonych w sprawie brutalnego zabójstwa Iwony Cygan w małopolskim Szczucinie sprzed 28 lat. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Rzeszowie. To decyzja w pierwszej instancji, nie jest prawomocna. Szczegółowe informacje zebrał reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. Paweł K., oskarżony o brutalny mord i mający mu pomagać jego ojciec Józef K., do tego przyjaciółka zamordowanej Renata G., a także 14 lokalnych policjantów, którzy mieli utrudniać śledztwo. Dziś sąd wszystkich uniewinnił, twierdząc, że nie udało się usunąć pojawiających się wątpliwości. Wytknął też prokuraturze, że nie pojawiły się dowody na sprawstwo i winę oskarżonych. Sędzia wskazywał, że na miejscu zbrodni nie wyodrębniono śladów DNA, odcisku palca czy żadnego przedmiotu, a zeznania świadków oskarżenia są sprzeczne z materiałem dowodowym i są niespójne. Natomiast wszyscy kluczowi świadkowie nie żyją. Proces rozpoczął się w 2018 roku, po tym jak prokuratura ogłosiła, że udało się przełamać zmowę milczenia i zdobyć kluczowe dowody. Wcześniej sprawę umarzano. Iwona Cygan, nastoletnia mieszkanka Szczucina, została brutalnie zamordowana w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Sprawca bądź sprawcy pobili ją i udusili. Obnażone zwłoki dziewczyny znaleziono w pobliżu Szczucina nad Wisłą.
0: Michał Drewnicki będzie wspólnym kandydatem Rozwoju Plus, Mateusza Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości w przedterminowych wyborach prezydenckich w Krakowie. Te odbędą się 27 września.
2: Nie planujemy wystawiać kandydata innego. Do tej pory świetnie prowadził kampanię. Czerpał także z dorobku prorozwojowego, który prezentował też premier Mateusz Morawiecki i inni działacze i Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj także części Rozwój Plus.
0: Mówił poseł Łukasz Kmita z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
3: Świat nauki. W faktach RMF FM.
0: Naukowcy z Uniwersytetu Columbia odkryli biologiczne podstawy ciekawości. Wyniki ich badań pokazują, że myszy, podobnie jak ludzie, poszukują informacji nawet wtedy, gdy nie przynosi im to żadnego konkretnego pożytku. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
4: Zespół opracował specjalny eksperyment. Myszy miały do wyboru dwa przejścia. W jednym z nich pojawiała się informacja w postaci neutralnego zapachu, na przykład świeżo skoszonej trawy, czy za chwilę otrzymają w nagrodę wodę. Drugie przejście nie dawało żadnej dodatkowej informacji, ale szansa na otrzymanie wody była taka sama. Zdecydowana większość gryzoni wybierała przejście, które zdradzało im, co je czeka, nawet wtedy, gdy naukowcy zmieniali zasady gry i dawali im po tej decyzji mniejsze ilości wody. To sugeruje, że zwierzęta są gotowe zapłacić za informacje, nawet rezygnując z części nagrody. Analiza aktywności mózgu pokazała przy tym, że za tę ciekawość odpowiadają neurony kory oczodołowo-czołowej, obszaru mózgu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji. To dzięki niej wolimy wiedzieć niż nie wiedzieć.
0: W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.
5: Na Lubelszczyźnie spadł pocisk, to już wiemy, rosyjski pocisk H-101. To jest celowe działanie Rosjan?
6: To będzie przedmiotem analizy, ale z mojego punktu widzenia to nie ma znaczenia. Dlatego, że sytuacja, w której Rosjanie wysyłają pociski manewrujące, balistyczne, uzbrojone drony tuż do granicy polskiej, aby atakować cele na Ukrainie, na zachodzie, oznacza, że godzą się na ryzyko, że nawet w wyniku działania obrony przeciwlotniczej czy powietrznej ukraińskiej ten środek walki może zboczyć na teren Polski. A więc podejmują to ryzyko świadomie, za co ponoszą odpowiedzialność. Z tego, powtarzam, punktu widzenia
5: należy... Wiem, że to nie ma znaczenia, czy to był błąd, czy ona się wymknęła i jeżeli podjęli takie działanie, to jest działanie celowe.
6: I za to ponoszą odpowiedzialność. I chcę powiedzieć, bo to nam trochę umyka w tej bardzo ważnej dyskusji o tym, czy systemy powiadamiania zadziałały, czy nie zadziałały. Dzisiaj widać wyraźnie, że one muszą być usprawnione, że one muszą być lepiej sprzężone z systemem obrony powietrznej, jeżeli chodzi także o przepływ informacji do obywateli. To jest, myślę, że dzisiaj wniosek, który MSW wyciąga, to jest oczywiste. Natomiast mamy do czynienia z nową jakością. Otóż na Polskę spadł pocisk uzbrojony. Drony, które zaatakowały Polskę we wrześniu, nie były uzbrojone. Ten pocisk był uzbrojony.
5: Czy to jest element, o którym słyszeliśmy od jakiegoś czasu, że Rosja będzie wspinać się na drabinkę eskalacyjną?
6: Tak. Mówimy również o tym, dlatego że Rosja im więcej ma problemów na Ukrainie, a te problemy ma także dlatego, że Zachód, w tym Polska, pomaga, skutecznie pomaga, będzie chciała osłabić zdolność Zachodu do tego pomagania, podważając zaufanie do polityki władz, które to czynią. I wczoraj, muszę powiedzieć, to jest taka bardzo przykra konstatacja, jak słuchałem opozycji, która często słusznie odnosiła się do kwestii ważnych, acz szczegółowych. Ważnych, acz szczegółowych.
5: No, mówili o alertach, to tak. Jest jednak zarzut poważny.
6: Ale powiedziałem, ważnych. To miałem wrażenie, że dla pana Morawieckiego czy dla pana Bosaka wrogiem nie jest Rosja, tylko polski rząd. I w tym sensie ta akcja, to wydarzenie, niezależnie od tego, czy zostało intencjonalnie wykonane, czy też miało miejsce w wyniku działania obrony powietrznej ukraińskiej, myślę, że odniosła efekt z punktu widzenia rosyjskiego, dlatego że wczoraj mieliśmy do czynienia z obrazem tak silnego podziału Polski i tak silnego podważania zaufania do polityki, która tak naprawdę jest jedyną dobrą polityką, która odsuwa ten konflikt od nas, bo utrzymuje go na granicy, na froncie rosyjsko-ukraińskim, że myślę, że Rosja może być zadowolona.
5: Przed chwilą nasza koleżanka, ja zresztą też, na telefon dostaliśmy alert RCB, żeby zapoznać się z poradnikiem dotyczącym ucieczki. Nie za późno, to znaczy dzisiaj to jest trochę po zawodach.
6: Rosja usiłuje nam narzucić życie w warunkach wojny, gdy Polska tej wojny nie prowadzi.
5: No, usiłuje doprowadzić. Prowadzi, no bo spadają na nas bomby. Znaczy, no nie prowadzimy bezpośrednio wojny.
6: Panie redaktorze, to co pan powiedział teraz ma bardzo poważne konsekwencje. To jest właśnie intencja rosyjska. To znaczy, Rosjanom chodzi o to, panie redaktorze, wczoraj rozmawialiśmy o tym i dzisiaj będziemy o tym rozmawiali i to jest rzecz do poprawy i niewątpliwie, powtarzam raz jeszcze, system powiadamiania ludności musi być lepiej sprzężony z Centrum Obrony Powietrznej. Te informacje muszą być precyzyjniejsze, chociaż nie zawsze one są precyzyjne. Natomiast jeżeli są zastrzeżenia do tego, że ten alarm był za późno, no to chcę powiedzieć, że ten pocisk był w przestrzeni powietrznej naszego kraju 6 minut. Alarmy na Ukrainie są z dużo większym wyprzedzeniem wysyłane, dlatego że Ukraińcy mają czas. Wiedzą, kiedy startuje rakieta, wiedzą, kiedy startują samoloty, które te rakiety mogą odpalić. Mają więcej czasu. I teraz Rosjanom tak naprawdę chodzi o to, aby wprowadzić taki mechanizm, że każdy atak na Ukrainę powoduje zadziałanie systemów alarmowych w Polsce. Bo tak naprawdę to jest ten czas, którego systemy alarmowe potrzebują, aby zadziałały. I na tym polega problem, tak? Czy my chcemy rzeczywiście... To jest bardzo poważne pytanie, panie redaktorze. I powtarzam raz jeszcze. Musimy lepiej połączyć systemy...
5: To jest bardzo poważne pytanie, ponieważ
6: Musimy lepiej połączyć systemy ostrzegania ludności z systemem obrony powietrznej. Tutaj nie ma wątpliwości, ale
5: to
6: pytanie jest
5: poważne
6: takie.
5: Pytanie także dlatego, że mamy bardzo blisko Kraśnika, czyli nieopodal tego miejsca, gdzie spadła rakieta. Na szczęście nikomu nie stała się krzywda, ale ona była uzbrojona. Mamy ośrodek przemysłu obronnego. Tam buduje fabrykę amunicji.
6: Panie redaktorze,
5: to są pytania fundamentalne.
6: Tych ośrodków obrony, tych ośrodków, w których są firmy współpracujące z polskim przemysłem zbrojeniowym, jest więcej na wschodzie. Natomiast ja chcę pokazać jedną rzecz, że Rosjanie tak naprawdę chcą sparaliżować życie Polski na wschodzie. Chcą doprowadzić do sytuacji takiej, w której ludzie będą żyli w strachu, będą się obawiali powtarzania tego typu sytuacji. I to ma swoje bardzo poważne konsekwencje, bo to ma swoje konsekwencje dla kapitału, który tam nie będzie inwestował, dla gospodarki, dla wszystkich elementów życia społecznego. I teraz my musimy w bardzo racjonalny sposób pogodzić kwestie bezpieczeństwa. A powtarzam, Polska mimo tego, co się wydarzyło wczoraj, tak, jest w stanie pokoju z skuteczniejszym informowaniem obywateli i skuteczniejszą obroną powietrzną. Jeżeli chodzi o te kwestie związane z obroną powietrzną, ja jestem za to odpowiedzialny także.
5: Panie ministrze, to może trzeba zacząć atakować te rakiety, które lecą w kierunku Polski i najpierw je wykrywać, a potem atakować jeszcze na terenie Ukrainy.
6: Bardzo interesujący wniosek, ale do tej pory prowadziliśmy politykę polegającą na tym, aby nie wchodzić na teren Ukrainy i aby nie operować z terenu Polski na Ukrainie.
5: Ale do tej pory nie spadały uzbrojone rakiety na teren Polski.
6: I powtarzam, panie redaktorze, bardzo interesujący wniosek. Bardzo interesujący wniosek. I myślę, że to, co się wczoraj wydarzyło, będzie wymagało przewartościowania naszego podejścia do tego, co się dzieje.
5: Czyli co, będziemy się zastanawiać, czy nie atakować jednak
6: tych rakiet wcześniej? Panie redaktorze, jestem wiceministrem obrony, ja nie mogę powiedzieć nic więcej. Na tym etapie także nie chcę. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli chodzi o obronę powietrzną, bo to jest dla nas kluczowe zagadnienie. Przecież operujemy wszyscy w warunkach bardzo ograniczonych zasobów. Wiemy, jak trudno jest uzyskać... Zresztą muszę powiedzieć i przypomnę to, bo to naprawdę jest ważne, tak? To minister Macierewicz wycofał się z rozmów z Raytheonem, jeżeli chodzi o zainstalowanie w Polsce systemu Patriot. I gdyby te kontrakty, które były zapoczątkowane w 2015 roku, były przez Macierewicza kontynuowane, dzisiaj mielibyśmy więcej efektorów, a nie mniej. I to jest ważne, bo dzisiaj takie rzeczy trzeba rozliczać.
0: Usłyszał Tomasz Telikowski od wiceszefa resortu obrony Pawła Zalewskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Twoje zdanie, bo oczywiście jesteśmy w samym środku wakacji, 31 lipca, ale co też istotne, jesteśmy w piątek razem z wami, a w piątek zawsze twoje zdanie na antenie Radia RMF 24. W Dolinie Kościeliskiej zaparkował nasz wóz satelitarny i oczywiście Maciej Pałachicki. Dzień dobry, panie Maćku.
2: Dzień dobry, jeszcze raz.
1: No i co teraz, turyści razem z tobą, czy ci, którzy te mieszkania, czy kwatery wynajmują, którzy żyją z turystyki?
2: Nie, są ze mną turyści, Agnieszka, Marcin i Ignaś. Ignaś w tej chwili skończył lody, więc nie ma czasu z nami rozmawiać, którzy wrócili z Jaskini Mroźnej. No właśnie, porozmawiajmy o tych wakacjach. Jak to w waszym przypadku w tym roku wygląda? Polska tylko, czy też zagranica?
3: W tym roku tylko Polska generalnie, z braku czasu tak naprawdę, ale wszystkie poprzednie lata spędzaliśmy właściwie za granicą. Także to takie pierwsze polskie wakacje od kilku lat.
2: Czyli tak troszeczkę z musu, tak? Ten wybór?
4: Troszeczkę z musu, ale to nie jest tak, że my nie lubimy i nie doceniamy Polski, ponieważ wcześniej wiele razy byliśmy już też tutaj w Zakopanem, ale i podróżujemy po innych okolicach, więc to nie to, że ze smutkiem tutaj przyjechaliśmy, myślę, że z radością i żeby też dziecku pokazać nasze takie rodzime okolice bardziej.
2: Mm-hmm. No właśnie, co zdecydowało, że w tym roku Tatry?
3: No generalnie przymus, bo byłem tutaj akurat na rehabilitacji, więc teraz też fajnym elementem dalszej rehabilitacji są takie górskie spacery.
2: No, noga zrehabilitowana, można pospacerować po górach.
3: Oczywiście.
2: Świetnie, a powiedzcie mi, czy
3: Polskie są takie górskie spacery?
2: Noga zrehabilitowana, można pospacerować po górach.
3: Oczywiście.
2: Świetnie, a

0: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Więc też liczymy siły na zamiary i zwykle udaje nam się zrealizować te atrakcje, które zobaczyć, te, które sobie założyliśmy.
2: A to może pogoda pokrzyżowała plany?
3: Nie, generalnie nie. Wszystkie dotychczasowe wakacje, które planowaliśmy, to się odbyły, także nie było takich problemów.
2: No to macie fantastyczne tutaj rozeznanie i duże szczęście do pogody. No to jeszcze tak na koniec powiecie, co byście polecili na wypoczynek w Polsce?
3: No zdecydowanie właśnie Tatry, wszelkie doliny, Kościeliska, Ruszynowa Polana, bardzo fajne na spacery, takie rodzinne, niezbyt ciężkie.
2: Coś jeszcze?
1: My oczywiście polecamy Góry Świętokrzyskie. Jesteśmy z Gór Świętokrzyskich. Jeżeli ktoś nie był, to bardzo dużo takich miejsc, które można nawet z dziećmi i dla osób starszych, ale i też dla osób, które po prostu cenią sobie wypoczynek na świeżym powietrzu. Super miejsce.
2: To na koniec zdanie eksperta. Ignaś, co tobie się najbardziej podobało?
4: Ja nie wiem.
2: No tak myślałem właśnie. Ale atrakcji tutaj u nas nie brakuje i turystów, jak słyszysz, również. Także można zawsze coś sobie miłego zaplanować.
5: Maciej Pałachicki z naszego wozu satelitarnego w Dolinie Kościeliskiej. Maciej, mnie interesuje jeszcze jedna sprawa w tym naszym cyklu. Twoje zdanie, gdy rozmawiamy o wakacjach. Obserwujesz, znasz Zakopane jak własną kieszeń. Mieszkasz tam przecież od wielu, wielu lat. Czy ty też widzisz, że zmieniła się baza, że jakby ten standard usług, wiadomo, są droższe teraz, ale czy ten standard usług też się zdecydowanie podniósł w stosunku do tego, co było, nie wiem, 5 na przykład, czy 7 lat temu?
2: To jest naprawdę nieporównywalne, bo w tej chwili często taki zwykły pensjonat ma standard hotelu 5-gwiazdkowego i to z roku na rok się rzeczywiście zmienia. Także nawet turyści zagraniczni, jak przyjeżdżają tutaj w Tatry, przyjeżdżają do Zakopanego czy Kościeliska, w którym w tej chwili jesteśmy, to też mówią o tym, że ten standard jest wręcz już nieporównywalny do tego, co można spotkać w Europie Zachodniej. No, idziemy do przodu rzeczywiście i odskakujemy. Miejmy nadzieję, że za tym ceny nie pójdą do góry.
5: Twoje zdanie w radiu RMF24. Dzisiaj z Doliny Kościeliskiej, dzisiaj od Maćka Pałachickiego z Zakopanego. Gdzie lepiej spędzać wakacje? W Polsce czy za granicą? Bardzo dziękujemy, Maciej.
2: Dziękuję bardzo.
6: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Gdy wywieszyska przestają bić, w mieście zawsze dzieje się coś złego. Wywieszysko w RMF FM.
1: Aleksander odnosił wrażenie, że Sułecka coś przed nim ukrywa. Jakby bała się przyznać, że wciąż utrzymuje kontakt z Namirskim. To przecież nic złego, pomyślał, ale nie zamierzał ciągnąć jej za język. Odpowiadając na twoje pytanie, chciałbym, żebyś dała mi znać, co wykaże sekcja, powiedział. Dwie dziewczyny znalezione martwe w tym samym miejscu. Nie wierzę w przypadek. Myślisz, że... Cholera. Naprawdę sądzisz, że sprawy śmierci Dominiki i Ingi się łączą? Minęło 15 lat. Nie twierdzę, że tak jest, ale wolałbym się upewnić. Mówiłeś, że Dominikę zamordował jakiś pijaczek, który się powiesił, więc to niemożliwe, by sprawca wrócił i zabił ponownie. Teoretycznie. Co masz na myśli? Może Andrzej Musiał był niewinny? Policja chciała szybko zamknąć sprawę, a idealnego kandydata miała pod ręką. Uniósł dłonie. To tylko hipoteza. Ale jeśli jest prawdziwa, to oznacza, że prawdziwy morderca cały czas był na wolności i... spojrzał na zarośla. Być może zabił ponownie? Nie podoba mi się ten facet, mruknął Bojarski. Wsunął dłonie do kieszeni i spojrzał na Romę spod łba. I nie podoba mi się, że się tutaj kręci. Sułecką piekły oczy, ale usiłowała powstrzymać się od płaczu. Odwróciła głowę i odetchnęła głęboko. Nie wiem, czego od niego chcesz, odparła. Chciała zabrzmieć pewnie, ale głos jej drżał. I nie chcę wiedzieć. Nie mieszaj mnie w to. Wiktor zdawał się być pochłonięty własnymi myślami. Zerknął na ścieżkę prowadzącą ku głównemu wejściu. Detektyw właśnie zniknął za zakrętem. To śliski typ, powiedział. Uważaj, żeby nie wplątał cię w swoje gierki. O czym ty mówisz? Wiesz, kim on jest? Roma bezradnie rozłożyła ręce. To nie jest jakiś tam podrzędny detektyw, oznajmił z mocą Wiktor. Jego obecność oznacza problemy. Zapamiętaj moje słowa. Zależy mu na rozgłosie, bo kiedy ludzie o nim mówią, zarabia pieniądze. To jest jego cel. Zresztą, pewnie wyniósł poglądy z domu. Jego ojciec na pewno nie doszedł do fortuny w legalny sposób. Sułecka poczuła, że Bojarski przekroczył pewną granicę. Dzieci nie mają wpływu na to, kim są ich rodzice, warknęła. Mam gdzieś, co o nim myślisz, Wiktorze, to. Dzięki niemu znaleźliśmy ciało Ingi. Przecież przyszłaś tutaj, żeby sprawdzić bagniska. Znalazłabyś ją prędzej czy później. Może tak, a może nie. On mnie do niej zaprowadził, taka jest prawda. No właśnie, spojrzał na Romę wymownie. Czy to nie podejrzane? Roma głośno wypuściła powietrze z płuc. Miała tego podziurki w nosie. A właściwie co wy tutaj robiliście? Zapytał Wiktor. Głos mu złagodniał, a wcześniejsza buta zniknęła. Zamojski chce odnaleźć Hazelów. Mówisz poważnie? Tak. Bojarskiemu trudno było ukryć zdziwienie. A jaki to ma związek z rezerwatem? W 2008 roku zniknęli Hazelowie, ale kilka dni wcześniej została zamordowana 17-letnia Dominika Okulska. Patrzył na nią bez zrozumienia. Ciało Dominiki znalazł jakiś facet nad ranem, wyjaśniła Roma. Niemal w tym samym miejscu, co ciało Ingi. Dlatego tam poszliśmy i natknęliśmy się na zwłoki.

0: Wiktor przeszedł kilka kroków i zawrócił, by z całej siły kopnąć leżący na ziemi kamień. Bywał impulsywny. To cecha, której dobry gliniarz powinien się pozbyć. Policjant nie może działać pod wpływem impulsu. I chociaż Wiktor przez wybuchowy charakter jeszcze nie narobił sobie problemów, Roma uważała, że to tylko kwestia czasu. Przysiadła na ławce. Nie spodziewała się, że odnalezienie zwłok Ingi tak nią wstrząśnie. Wciąż miała nadzieję, że dziewczyna wróci do domu cała i zdrowa, że uciekła z chłopakiem albo chciała zrobić na złość rodzicom i zasmakować samodzielnego życia. Myślisz, że to on? Zapytał Bojarski. Zabił ją tajemniczy chłopak? To byłoby najbardziej logiczne wyjaśnienie. Kiedy w telefonie dziewczyny odnaleźli wiadomości z nieznanego numeru, Roma jeszcze kilka razy rozmawiała z jej przyjaciółkami. Próbowała wyciągnąć z Oli i Karoliny informacje, z kim Inga się spotykała, ale zapewniały, że nie mają pojęcia. Twierdziły, że nigdy nie spotkały chłopaka przyjaciółki. Sułecka nie wiedziała, czy im wierzyć, ale niewiele mogła zrobić. Sprawdzili także nagrania z monitoringu w szkole. Mężczyzny zarejestrowały dwie kamery. Jedna na szkolnym placu, ale niewiele było widać. Facet odwracał głowę, gdy ją mijał. Miał na głowie czapkę i kaptur. Ręce trzymał w kieszeniach. Drugi raz dał się złapać przy wejściu do hali sportowej, ale chyba dobrze wiedział, jak unikać zarejestrowania. Nie mieli jego twarzy, aby sporządzić portret pamięciowy. Jedyną informacją, jaką udało się uzyskać, to postura i wzrost. Wycinek z monitoringu udostępnili w mediach, a potem walczyli z telefonami i informacjami od ludzi, którzy uważali, że na nagraniu widzą swojego brata, sąsiada albo kolegę z pracy. Chłopak, czy raczej mężczyzna, z którym pisała Inga, był nieuchwytny, a to tylko potwierdzało tezę, że powinien znaleźć się pierwszy na liście podejrzanych. Za bardzo zależało mu na tym, by nikt go nie rozpoznał. Najważniejsze jest to, kiedy została zamordowana, odezwał się Wiktor. Od tego zaczniemy. No i liczę, że zostawił jakieś ślady. Jest tu monitoring, prawda? Bojarski zerknął w kierunku głównej ścieżki. Kamery na pewno są wzdłuż trasy spacerowej i nad tarasem widokowym, zauważył. Tutaj raczej ich nie ma. To prawda. Na głównej ścieżce były kamery, kosze na śmieci i ławki, ale na bocznej dróżce 200-300 metrów od tarasu widokowego jedyne, na co mogli liczyć, to drzewa i wysokie trawy. Warto sprawdzić, ale nie sądzę, by był takim idiotą, żeby ładować się pod oko kamery, skwitował. Jeśli jest bystry, przyszedł od północnej strony i wrócił tą samą drogą. Mówimy, jakbyśmy zakładali, że przytargał tutaj ciało Ingi. Racja. Równie dobrze mogli przyjść razem i zabił ją na miejscu. Ale nie tam. Roma wskazała teren, gdzie kręcili się policyjni technicy. Gdyby tak było, trawa byłaby bardziej wydeptana. Wiktor już miał odpowiedzieć, kiedy dostrzegł zbliżające się sylwetki dwóch mężczyzn. Szli w ich stronę. Kurwa, mruknął. Gościmy na pokładzie samą śmietankę. Roma spojrzała w tamtym kierunku. Prokurator i naczelnik wydziału byli coraz bliżej.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko Kingi Wójcik.

Zje pan z nami? Zapytała Agnieszka, wpuszczając Aleksandra do domu. Detektyw zdjął płaszcz i powiesił na wieszaku. Dziękuję, nie chcę robić problemu, odparł. Żaden problem. Kubik machnęła ręką, zapraszając go do kuchni. Proszę usiąść, zaraz będę nakładać. Zrobiłam kotlety mielone z ziemniakami. Mam nadzieję, że pan lubi. Lubię, ale... Pan się z nią nie kłóci, odezwała się Krystyna Trochowska, mijając go w progu. Kiedy moja córka się uprze, nic nie jest w stanie jej przekonać. Dzisiaj umyśliła sobie, że zrobi obiad. Chociaż to ja jestem jej matką i to ja powinnam go dla niej przyrządzić. Nie gadaj głupstw, mamuś. Kiepsko się czułaś, więc usmażyłam kotlety. Kubik wskazała Zamojskiemu krzesło. Detektyw posłusznie zajął miejsce przy stole. W zasadzie chciał porozmawiać z Agnieszką, ale kiedy otworzyła drzwi, nie dała mu dojść do słowa. Obecność Krystyny trochę skomplikowała sprawę. Po porannej wizycie w domu Daniela i Iwony nie wyglądała najlepiej i nie chciałby znów jej denerwować, ale teraz wydawała się być w lepszej formie. Sprawiała wrażenie zaintrygowanej i był pewien, że nie da się zbyć i nie wypuści go, dopóki się nie dowie, po co przyszedł. Położył ręce na blacie. Staruszka zajęła miejsce naprzeciwko i wbiła w niego zaciekawione spojrzenie. Wpadł pan na coś? Zapytała. Zerknął kontrolnie na stojącą przy kuchence Agnieszkę. Kiwnęła głową. Najwyraźniej z matką naprawdę było znacznie lepiej. Odchrząknął. Nie do końca chodzi o naszą sprawę, odparł. Pogrzebałem trochę w archiwalnych materiałach Tomaszowskiej gazety i... jakby to ująć, wpadłem na coś ciekawego. Chciałem sprawdzić jedną rzecz i w tym celu udałem się do rezerwatu Niebieskie Źródła. Aleksander umilkł. Nie był pewien, czy mówić kobietom o zwłokach Ingi. Chciał porozmawiać z nimi o morderstwie Dominiki, ale uznał, że jeśli nie wyjawi im prawdy, ta rozmowa nie będzie miała sensu. Postanowił podejść do tematu z innej strony. Wiedzą panie, co ludzie mówią o rezerwacie, prawda? Zapytał. Pokiwały głowami. Ludzie różnie gadają, odparła Trochowska, rozmasowując dłonie. Jedni wierzą, inni uważają, że to bzdury, ale ja wiem swoje. Mamo, daj spokój, wtrąciła Agnieszka, ale Krystyna uciszyła ją ruchem ręki. Wiele rzeczy o źródłach się mówi, ciągnęła. To oczywiście piękne miejsce. Bardzo ładny teren do spacerów, a teraz podobno wyremontowali, więc jest jeszcze bardziej atrakcyjny. Dzięki rezerwatowi do Tomaszowa przyjeżdżają turyści. Za dnia źródła rzeczywiście zachwycają urokiem. Ale w nocy dzieją się tam niepokojące rzeczy. Jestem stara i wiem, że to prawda. Swoje przeżyłam. O czym pani mówi, pani Krystyno? Ludzie od zawsze plotkowali, że nocą lepiej się tam nie zapuszczać.

0: Mieszkam w tym mieście od urodzenia. Pan dobrze wie, że one nigdy nie zamarzają. Były bardzo mroźne zimy, ale wywierzyska wciąż pulsowały. Niektórzy mówią, że biją sercami ludzi, których pochłonęły. Agnieszka brzęknęła szklankami, które wyjmowała z szafki. Przepraszam, bąknęła. Nie chodzi tylko o współczesne czasy, zaznaczyła Krystyna. Legenda mówi, że podczas potopu szwedzkiego szły tędy wojska i rabowały, co im wpadło w ręce, a gdy żołnierze odchodzili, pozostawiali po sobie śmierć i łzy. Kiedyś zastała ich ulewa, więc zatrzymali się na nadpilicznych zboczach, a tam odnaleźli kapliczkę. Postanowili się w niej schronić przed deszczem, ale los wreszcie ich ukarał za to, ile krzywdy wyrządzili innym ludziom. I razem z kaplicą zapadli się pod ziemię. W miejscu, gdzie stała świątynia, biją źródła, a na rezerwacie od tamtej pory ciąży klątwa. Jak byłam małą dziewczynką, babcia przestrzegała mnie, żebym pod żadnym pozorem sama tam nie chodziła. Mieszkaliśmy na Ludwikowie. Razem z dzieciakami biegaliśmy po okolicznych lasach i polach, ale do rezerwatu baliśmy się chodzić. Wiele ludzi straciło tam życie. Aleksander czuł, że powinien coś powiedzieć, ale dziwnie zaschło mu w gardle. Odkąd mój wujek tam umarł, mama wierzy w klątwę, powiedziała Agnieszka, stawiając na stole szklanki. Stasiek, tak. Trochowska drżącą ręką chwyciła dzbanek z kompotem, który po krótkiej chwili odstawiła, jakby uznała, że nie ma dość sił, by go podnieść. Córka pospieszyła jej z pomocą i nalała kompot. Starsza pani uśmiechnęła się z wdzięcznością. Stasiek to mój młodszy brat. 15 lat miał, jak umarł. Biedny, nie zdążył życia poznać, a już odszedł z tego świata. Ale nie on jedyny zginął w tym przeklętym miejscu. Co się z nim stało? Zapytał Zamojski. Trochowska poprawiła się na krześle, jak gdyby szykowała się do długiej opowieści. Och, Stasiu, to był mały łobuz. Od dziecka broił i robił rodzicom na przekór. Chadzał własnymi ścieżkami i zgubiła go brawura. Wybrał się z kolegami na źródła. Wszyscy powtarzali mu, żeby tam nie chodził, ale musiał zrobić po swojemu. Tamci później mówili, że to było takie wyzwanie. Zabawa dla żądnych przygód chłopaków. Jeden ukradł ojcu butelkę bimbru, spili się i poszli. Staszek wpadł do wody i uderzył głową w kamień, a tamci zamiast go ratować uciekli. Gdyby któryś zareagował, brat pewno żyłby do dziś. Tak się nie stało, bo stracił przytomność i utonął. Kiedy nie wracał, ojciec zaczął się denerwować. Poszedł do jednego z kolegów, a tamten powiedział, co się stało. Nocą tata wyłowił jego ciało. Minęło tyle lat, a pamiętam, jakby to było dzisiaj. To był wypadek, powiedziała Agnieszka. Wysypała na półmisek parujące ziemniaki, a na talerz wyłożyła kotlety. Mógł zdarzyć się wszędzie.
1: Za moment fakty RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach wybije godzina trzecia. Czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Trzy osoby zginęły, pięć zostało rannych w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Donald Trump tymczasem nie zgadza się na to, by Ukraina produkowała u siebie pociski do systemów Patriot. W faktach, także ważne informacje dla kierowców z S8, podpowiadamy również, gdzie warto spędzić sobotni wieczór. Co najmniej trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów, informuje mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. W ostatnich tygodniach Rosja nasiliła ataki na ukraińskie miasta. W nocy ze środy na czwartek rakiety spadły na obwody kijowskie, a także te w zachodniej i centralnej części kraju. Wtedy zginęło co najmniej 8 osób, w tym dwoje dzieci. Jedna z rosyjskich rakiet wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną i spadła w okolicy wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Stany Zjednoczone nie wydały tymczasem zgody na produkcję Patriotów przez Ukrainę. Oświadczył to amerykański prezydent Donald Trump. Dodał, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy, ale Amerykanie muszą uważać, z kim dzielą się technologią. Na razie się na to nie zgodziliśmy. Rozmawiamy o tym, ale trudno jest oddawać taką technologię. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski, który we wtorek gościł w Białym Domu, zapowiedział, że prezydent Trump zgodził się na przekazanie Kijowowi licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie. Kierowcy, musicie uważać na trasie S8 w łódzkim Wieluniu. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Inflacja idzie mocno w górę. Na półmetku wakacji roczne tempo wzrostu cen w Polsce przyspieszyło z 2,5% do 3%. To wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego za lipiec. Z czego wynika to nagłe przyspieszenie? To wyjaśni Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM.
1: To jest przede wszystkim efektem decyzji rządu o zakończeniu programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Rząd wycofał się z ustalania maksymalnej dopuszczalnej ceny benzyny i diesla, wprowadził wyższe opodatkowanie paliw. W efekcie w miesiąc podstawowa benzyna podrożała z 6 zł do poziomu nawet 7,50. Diesel podrożał z okolic 6,20 do 8,20. Jest bardzo drogo, no i dlatego inflacja poszła mocno w górę. Co pocieszające, to się na razie nie przekłada na ceny żywności. One w lipcu spadły, co jest oczywiście efektem sezonowych, bogatych zbiorów.
0: Szymon Giżyński żegna się z Prawem i Sprawiedliwością. Dołącza on do klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Tym samym klub, na czele którego stoi były premier Mateusz Morawiecki, liczy już 41 posłów. Tamara Łempicka i Fryderyk Chopin, Iga Świątek oraz Robert Lewandowski to bohaterowie widowiska w multimedialnym parku z fontannami w Warszawie. Ten wodno-świetny spektakl z muzyką, który widzowie oglądali na ogromnym ekranie z rozproszonej mgły, to nasza propozycja w cyklu Wakacje po zmroku.
2: Proszę sobie wyobrazić, że jest to gigantycznych rozmiarów, kilkadziesiąt metrów szerokości, wysokości, ekran z wody, na którym widzimy projekcję. Mamy też efekty laserowe, które bardziej jeszcze podkręcają całe widowisko. No i do tego cała masa przepięknie podświetlonych dyż wodnych. Jest ich tutaj około 400.
3: A jeśli nam się nie uda w wakacje się tu wybrać, to też nie wszystko stracone, prawda? Bo w zimą woda może stąd znikać, ale efekty, które mogą robić wrażenie, już nie.
2: Od grudnia do lutego mamy tutaj taką instalację świetlną. Ona też imituje fontannę i też robimy takie pokazy z muzyką.
0: Zachęcała Anna Wojtkowiak ze stołecznej estrady w rozmowie z Igorem Skrzypkiem. Pokazy są bezpłatne. Możecie je zobaczyć w piątki i w soboty do końca września.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, był gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM. Posłuchajmy.
5: To jeszcze pytanie o drony, skoro jesteśmy już przy tej obronie przeciwlotniczej. Jak te systemy dronowe, obrony przeciwdronowej, bo tym razem to była rakieta, ona jest dużo szybsza, tak. Ale i drony wlatywały na teren Polski, tak. Można je uzbroić, do tej pory były nieuzbrojone, zawsze je można uzbroić, można też uzbroić przechwycone drony ukraińskie, żeby wywołać jeszcze większy chaos.
6: Wnioskiem z tej sytuacji, która miała miejsce we wrześniu, jest system SAN, system zintegrowanej obrony antydronowej, ten najniższy pułap obrony powietrznej, który jest przygotowywany we współpracy z Norwegami. To jest kluczowe pytanie dotyczące zdolności polskiego przemysłu który dzięki środkom SAFE dostał zastrzyk pieniędzy i jest w stanie rozwijać
5: się. Czyli kiedy? W ciągu roku, w ciągu półtora roku, w ciągu
6: pierwsze
5: pięciu
6: systemy,
5: lat?
6: Pierwsze systemy będą gotowe w przyszłym roku.
5: A kiedy będą skutecznie, na tyle skuteczne, żeby rzeczywiście ochronić całość terenu?
6: Panie redaktorze, nie będę informował naszych adwersarzy, bo to jest pytanie nie tylko ważne dla nas, ale także dla naszych adwersarzy.
5: Skoro jesteśmy przy polityce i adwersarzach, Grzegorz Braun zapowiedział, że w przyszłorocznych wyborach do Sejmu Komitet Konfederacji Korony Polskiej umieści funkcjonariusza służb mundurowych na stałym piątym miejscu listy wyborczej w każdym z 41 okręgów w Polsce. Co na to Ministerstwo Obrony Narodowej? Żołnierze startujący, oficerowie startujący na listach prorosyjskiej, antynatowskiej, antyamerykańskiej formacji?
6: Polski system powoduje, że oficer, który zostanie wybrany do Sejmu, musi zrzucić mundur.
5: No tak, ale jak nie zostanie wybrany, to wróci do służby.
6: Bo nie może być czynnym politykiem. Natomiast ja sobie nie wyobrażam, aby polscy patrioci, i to najlepsi, bo ci ryzykują w wojsku, w straży pożarnej, w policji, w innych służbach mundurowych, ryzykują życie, chcieli kandydować z formacji, która dzisiaj służy interesom moskiewskim w Polsce.
5: Panie ministrze, ale jeżeli będą startować, to co? No wystartują, nie dostają się i co? Wracają do wojska?
6: Panie
5: i co?
6: I
5: ktoś im będzie dawał dokumenty? No jakby szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, żeby oficer, który jednoznacznie opowiada się po stronie partii, która mówi, nasze sojusze są niedobre, powinniśmy współpracować z Rosją, mógł być dalej oficerem i tylko dlatego, że nie dostał się do Sejmu z list korony.
6: A poglądy polityczne nie są przedmiotem analiz, czy też może inaczej, nie są elementem, który na dzień dobry, nazwijmy to w ten sposób, dyskwalifikuje poglądy polityczne, mogą być co najwyżej takim punktem zaczepienia dla służb.
5: Ale to nie są
6: SKW.
5: Poglądy polityczne, to jest decyzja.
6: Już mówię, dotyczących tego, czy dana osoba gwarantuje to, że na przykład nie będzie poddawana różnego rodzaju próbom werbunku przez Rosję. Panie redaktorze, ja sobie również tego nie wyobrażam. Podobnie jak
5: Czyli jakieś działania mogą zostać podjęte. Wróćmy jeszcze do baz amerykańskich w Polsce. Amerykanie powołali zespół do spraw stałej bazy amerykańskiej w Polsce. O tym informowała wiceminister Sobkowiak-Czarnecka. Czy to oznacza, że oni już naprawdę na poważnie podchodzą do tego pomysłu, czy wciąż mogą się wycofać? Bo przypomnijmy na przykład w sprawie patriotów i ich produkcji licencji dla Ukrainy. Mamy trochę taki taniec na linię. Już była zgoda, teraz jej nie ma. Znaczy nie wiemy, czy jest, czy jej nie ma, tak bym powiedział.
6: Zostałem powołany przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza na szefa polskiego zespołu, który rozpoczął już negocjacje. Te negocjacje prowadzimy z urzędnikami Pentagonu, którzy znajdują się w ramach ambasady amerykańskiej w Polsce, również z przedstawicielami Departamentu Stanu, jak również z przedstawicielami Pentagonu. Ja nie tak dawno rozmawiałem z podsekretarzem Kolbim, który odpowiada za kwestie polityczne na ten temat. Ustaliliśmy, że bardzo ważne kwestie. Amerykanie rozpoczęli przegląd stacjonowania swoich sił zbrojnych w Europie.
5: Czyli będą odwoływać.
6: Ustaliliśmy, po pierwsze, że Polska nie będzie, nazwijmy to, negatywnie oceniona w ramach tego przeglądu, to znaczy, że nie będzie żadnego wycofania jednostek amerykańskich z Polski. Po drugie, ustaliliśmy, że te rozmowy będą prowadzone od razu, zanim jeszcze Amerykanie dokonają tego i ogłoszą te wyniki tego przeglądu, po to, aby nie tracić czasu, bo wiadomo, że zbudowanie stałych baz będzie trwało. My chcemy tutaj i mamy własne propozycje wariantowe, które będą dotyczyły różnych jednostek, które mogłyby w Polsce uczestniczyć, mogłyby w Polsce funkcjonować na zasadzie
5: to jest jakieś nowe jednostki
6: stałych,
5: również?
6: Stałych baz. Postawię kropkę tam, gdzie to powiedziałem. Zakładamy również, że to ten proces może mieć charakter stopniowy, to znaczy, że pewne jednostki, które nie wymagają tak wyrafinowanego zaplecza, mogą zacząć funkcjonować wcześniej, inne będą wymagały czasu. Także jesteśmy bardzo elastyczni. Amerykanie również przygotowali pewne propozycje, które podlegają zatwierdzeniu po amerykańskiej stronie. I wiemy jedno, Amerykanie te negocjacje traktują bardzo poważnie.
5: A my już mamy pieniądze na te... No to jest jednak też ogromny wydatek. Ważny dla nas ogromnie, ale ogromny.
6: To jest kluczowy punkt tego projektu. Dlatego Rada Ministrów upoważniła pana premiera Kosiniaka-Kamysza do rozmów na ten temat, że za tą decyzją idą pieniądze budżetowe, które musi zagwarantować większość, która ten rząd tworzy. I dla nas będzie bardzo ważne, aby przekonać Polaków, że te wydatki, duże to będzie ładnych kilka miliardów złotych, będą miały sens, ale także my w Ministerstwie Obrony będziemy musieli przekonać naszych, pana premiera Tuska po pierwsze, także naszych kolegów w rządzie, Ministerstwo Finansów, że te pieniądze powinny być dodatkowe do tych środków, które mamy, dlatego że te środki, które mamy, są przeznaczone na modernizację, na realizację planu modernizacji.
5: Musieli, czyli oni jeszcze nie są do tego przekonani?
6: Panie redaktorze, to jest proces. Jak pan doskonale wie, negocjacje budżetowe mają swoją dynamikę. Minister finansów, bardzo słusznie i za to go bardzo cenię, chroni polski budżet po to, żeby nie uległ załamaniu, po to, żebyśmy również mieli środki na modernizację armii, więc ta rozmowa, znaczy ja zawsze miałem wrażenie, że po stronie ministra finansów mamy bardzo mądrego partnera, który rozumie potrzeby obronności, ale także rozumie potrzeby budżetu.
5: Czyli rozumiem, że tych pieniędzy jeszcze w sensie ścisłym nie ma, ale będą.
6: No bo, panie redaktorze, też budżetu na to nie ma, bo on będzie wynikiem naszych negocjacji. Natomiast jest deklaracja polityczna większości rządzącej. Mam nadzieję, że w tym przypadku uzyskamy poparcie także opozycji i pana prezydenta, aby te środki na ten projekt, kluczowy z punktu widzenia odstraszania, przeznaczyć.
0: Usłyszał Tomasz Telikowski od wiceszefa resortu obrony narodowej Pawła Zalewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Obok dwupasmowej drogi leżą dwa ciała mężczyzn. Są to ludzie związani z Pruszkowem.
2: Cały teren był otoczony przez antyterrorystów. Jednak zaplanowana akcja całkowicie wymknęła się spod kontroli.
3: Sceny zbrodni w RMF FM.
4: Dobry wieczór, powracamy. Kamil Barnowski
5: i Daniel Dyk. Dzień dobry, jakbyście jednak słuchali nas za dnia.
4: No, też można tak zrobić. No i właśnie, wy mieliście długi weekend, a my przygotowaliśmy dla was coś zupełnie nowego, zupełnie specjalnego. Opowieści mafijne i to w wykonaniu scen zbrodni. Zapraszamy.
5: Skupiamy się na początkach mafii polskiej. Jeżeli nie znacie tego tematu, to mam nadzieję, że wciągnie was tak, jak wciągnął nas.
3: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
6: Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm.
5: No właśnie, skończył się w Polsce komunizm, zaczęła się w Polsce, można powiedzieć, przestępczość zorganizowana. I o tym dzisiaj w mafijnych opowieściach w RMF FM, o początkach mafii w Polsce. Skoro początki te same, najpierwsze, to kradzieże krów, owoców, ziemniaków, później samochody z Niemiec.
4: Pamiętna wojna o bramki w dyskotekach, o tym nie zapominajmy.
5: Generalnie kontrabanda szła przez granicę, kończyło się to wszystko na handlu narkotykami, na gigantycznym

0: etyczną niewyobrażalną wcześniej skalę.
1: Ale tutaj pojawia się pytanie, skąd wzięli się ci ludzie?
0: Polska mafia.
1: Tak.
0: No początkowo byli to drobni przestępcy, recydywiści, przemytnicy, cinkciarze, kto pamięta jeszcze to słowo, ludzie handlujący obcą walutą. Generalnie ludzie, jakich tysiące w Polsce.
1: Ja znalazłem taką informację, że jeden z późniejszych baronów polskiej mafii, Henryk Niewiadomski, pseudonim Dziad, rozpoczynał od przekrętów na żywności. Na przykład na śmietanie. Jeździł samochodem i sprzedawał prawdziwą, nierozcieńczoną mlekiem, takiej, jakiej nie można było dostać w sklepie. Sprzedawał też na bazarach pyzy. No ale tutaj o żadne jedzenie nie chodziło, tylko chodziło o piwo, ale tego słowa powiedzieć na głos nie można było.
0: Pyzy, tak, zupełnie innego znaczenia nabiera dzisiaj obiad. No ale generalnie zauważmy, że to byli zwykli mieszkańcy bloków, sąsiedzkich domów. Czasami byli to studenci, pracownicy fabryk, którzy w pewnym momencie, na przykład rozczarowani słabymi zarobkami, decydowali się wybrać bardziej dochodowy biznes, który się okazjonalnie pojawił.
1: No właśnie, a w tym czasie alternatyw nie było za dużo. Po upadku komunizmu, po transformacji politycznej, w kraju rozpoczęły się przekształcenia własnościowe, czyli prywatyzacja. Fabryki upadały, bezrobocie rosło, zarobki były słabe, generalny brak perspektyw.
0: No i dodatkowo, w tym samym czasie milicja zmieniała się w policję. To, co najważniejsze, zlikwidowano pion odpowiadający za przestępczość gospodarczą. Wielu uważa, że właśnie stąd wziął się przemyt alkoholu, papierosów, wszelkiego rodzaju przestępstwa gospodarcze. To, co wydarzyło się później, czyli egzekucje, strzelaniny, zamachy bombowe, przewiercanie kolan, w skrócie wojna gangsterów, to wszystko było już spowodowane wcześniejszą luką w przepisach.
1: Dodatkowo, na początku lat 90. policja była niedoinwestowana. No tak naprawdę nieprzygotowana do nowego typu przestępczości. Broń, którą posługiwali się funkcjonariusze, była często starsza od nich, o innym wyposażeniu nawet nie wspominając.
0: No można też powiedzieć, że przyszli gangsterzy zostali na początku zbagatelizowani, a gdy wszyscy zorientowali się, z jakim przeciwnikiem mają teraz do czynienia, no to było już za późno. Osoby wyspecjalizowane w ściganiu przestępstw gospodarczych odeszły już na emeryturę, zajęły się innymi, spokojniejszymi zawodami.
1: I właśnie tak w Polsce, w kraju nad Wisłą, powstało prawdziwe Eldorado dla przestępców. Przestępców, którzy bogacili się w niespotykanym wcześniej tempie. Jak powiedział Massa w jednym z późniejszych wywiadów, na początku lat 90. nieprzygotowana policja została przez nas zgnieciona.
2: Ludzie, którzy trzymali w garści całą Polskę. Opowieści mafijne. Narodziny polskiej mafii w RMF FM.
1: Jesteśmy nadal w latach 90. Wtedy w Polsce brakowało dosłownie wszystkiego. Dlatego bardzo dobrym biznesem był import przeróżnych rzeczy z zachodu. Przestępcy doskonale o tym wiedzieli, dlatego zaczęli napadać na tiry i przyjmować ich zawartość, często wraz z samochodem.
0: Na początku lat 90. popularną metodą przejęcia takiego tira była metoda na rowerzystę.
1: Czyli?
0: Wyobraźcie sobie noc, bezludna okolica, na środku drogi leży człowiek, a obok niego pokiereszowany rower. Tak myśli kierowca. Rowerzysta pewnie miał wypadek albo zasłabł. Wychodzi z samochodu, żeby udzielić pomocy. To jest
1: naturalny odruch.
0: Oczywiste. Samochód zostawia z kluczykami w stacyjce. W końcu jest noc, a jedyne światło to właśnie reflektory jego ciężarówki. Mhm. Wychodzi z kabiny, podchodzi do poszkodowanej osoby, no i wtedy zza krzaków, jak się domyślacie, wybiega jakiś inny przestępca, wsiada do tira, odjeżdża z towarem. Kierowca biegnie za nim. W tym czasie rowerzysta, jakby nigdy nic, zdrowieje, wsiada na rower, odjeżdża z miejsca kradzieży. Perfekcyjna akcja, żadnych świadków, no nie było słabych punktów.
1: Ale a propos tirów, gangsterzy byli bardzo przebiegli, dlatego zaczęli robić bardziej finezyjne zasadzki na samochody przemytników.
0: No czyli to nie trzeba przemycać, wystarczy na nich zaczekać.
1: To jest idealny cel. W samochodzie były towary bez akcyzy, nielegalnie przewiezione do kraju, nikt o nich oficjalnie nie wie. Dalej, jeśli okradniesz takiego przemytnika, no to on nie pójdzie na policję. Przecież nie przyzna się, że w trakcie, gdy popełniał przestępstwo, ktoś go okradł. A nawet jeśli, no to szukaj wiatru w polu.
0: Jeszcze inną ważną informacją jest fakt, że gangsterzy współpracowali z byłymi funkcjonariuszami tajnych służb. Tacy ludzie mieli dostęp do informacji na wagę złota, czyli gdzie znajdują się najlepsze szlaki przemytu. Wiedzieli, jakich metod używa policja.
1: Tak, a w przypadku niepowodzenia pomagali odzyskać towar.
0: Za swoją pracę brali oczywiście odpowiedni procent.
1: W Polsce głośno o przestępczości zorganizowanej zrobiło się po masakrze w Siestrzeni. I trzeba przyznać, że gangsterzy w mediach otrzymali dla siebie najlepszą możliwą reklamę.
0: Ale o tym już za chwilę.

0: mafijne opowieści, czyli początek mafii w Polsce. Jeśli do tej pory nasza opowieść była miejscami, no może nawet sielankowa, tak uznaliście, to teraz się to wszystko kończy. Czas na pierwszą egzekucję w świecie polskiej mafii.
1: Podwarszawska wieś, Siestrzeń, 29 maja 1990 roku, trasa katowicka. Obok dwupasmowej drogi leżą dwa ciała mężczyzn. Janusz S., pseudonim Lulek, i Andrzej B., pseudonim Słoń. Ludzie związani z Pruszkowem.
0: Kulisy tej masakry wyszły na jaw dopiero w 2001 roku. Jak do tego doszło? Wojciech K., pseudonim Kiełbasa, zamawia u Bogdana B., małolata, Mercedesa.
1: I tutaj dodajmy, że małolat był wtedy chyba najlepszym specjalistą od kradzieży samochodów w całym kraju.
0: Kiełbasa wedle życzenia dostaje Mercedesa, no ale zdecydowanie nie była to ta najnowsza sztuka. Wytarta skóra, porysowana tapicerka, no takiego samochodu on nie zamawiał, nie chce go. Małolat więc odjeżdża i parkuje samochód pod swoim domem. Ale gdy Kiełbasa zdecydował się jednak ponownie na ten samochód, no przemyślał, chce tego Mercedesa. Jego jednak już nie ma. Ktoś ukradł go małolatowi sprzed jego domu.
1: Pamiętajmy, lata 90. no Mercedesów w Polsce za dużo nie było. Zamki tego były już sfatygowane po pierwszym włamaniu, dlatego ktoś wykorzystał tę okazję. No ale czegoś takiego gangsterzy się nie spodziewali. Złodziej okradł złodzieja.
0: Trzeba było sprawę wyjaśnić, dlatego Kiełbasa ponownie umawia się na spotkanie z małolatem.
1: I według późniejszych zeznań chcieli dać mu nauczkę, pobić, okraść z kosztowności, dokładnie z diamentów, na których on robił przekręty.
0: Małolat wiedział, co się święci, czuł to, dlatego wziął ze sobą dwóch Rosjan, bandytów do wynajęcia.
1: I ludzie Pruszkowa zablokowali ruch na trasie katowickiej. Do samochodu małolata wsiadł Lulek i Słoń. Oni mieli dopilnować, żeby dotarł na miejsce, a gdy w obstawie dojeżdżali do lasu, samochodowi małolata udało się ominąć kolumnę pruszkowskich. Widząc, co się dzieje, Słoń zaczął dusić małolata, a Lulek kierowcę samochodu. Wtedy do akcji wkroczył Rosjanin, który siedział z tyłu, wbił Słoniowi nóż w szyję. Następnie małolat wyciągnął broń i trzykrotnie strzelił w kierunku przeciwników.
0: Gangsterzy zginęli na miejscu, a ciała pruszkowskich wyrzucono z samochodu jadącego 170 km na godzinę. Jeden z bossów, Janusz P., parasol, no takich spraw nie mógł zostawić. Wydaje na małolata wyrok śmierci, ale jakimś cudem udało mu się uciec z miasta i słuch o nim wszelki zaginął.
1: Aż do roku 2013. Wtedy został odnaleziony w Hiszpanii. Wpadł dokładnie przez odciski palców, które zostawił po jednej kradzieży. Już w Polsce przez polski sąd został skazany na 10 lat więzienia. Bogdan B., pseudonim Małolat, w trakcie przesłuchań twierdził, że jest niewinny. To Pruszków chciał go pobić i okraść. On chciał się tylko bronić, ale wszystko wymknęło się spod kontroli.
0: I właśnie te wydarzenia z 29 maja 1990 roku pokazały, jak bezwzględni są ci nowi gangsterzy. W latach 90. zamiast pałek, które szły w ruch do tej pory, teraz do wyjaśniania nieporozumień będą używali pistoletów, a później także bomb.
2: W tym świecie rządzi strach i pieniądze. Opowieści mafijne. Narodziny polskiej mafii.
0: Teraz strzelanina pod motelem George. To jest ważny punkt w historii mafii. To była pierwsza policyjna akcja przeciwko mafii w historii wolnej Polski. 6 lipca 1990 roku. Wtedy przestępczość zorganizowana trafiła po raz pierwszy na czołówki gazet i wiadomości telewizyjnych, a o niewielkim Pruszkowie mówiło się w jednym tylko kontekście.
3: Pruszków, kilkanaście kilometrów od Warszawy. Zna go cała Polska, ale raczej jest to zła sława. Pruszków może kojarzyć się jednoznacznie. Mafia.
1: A ja jeszcze znalazłem taki nagłówek w jednej z gazet właśnie po strzelaninie pod motelem George. Policja wydała wojnę gangsterom, bossowie nie będą bezkarni.
0: Takie były zapowiedzi, posłuchajcie, jak to się skończyło. Podkreślamy, to właśnie wtedy po raz pierwszy użyto broni wobec policji.
1: Chociaż też istnieje inna wersja, co wydarzyło się tej nocy.
0: Okej, do tego też jeszcze wrócimy, ale opowiedzmy o tym, co wiemy na pewno. Były członek gangu pruszkowskiego Mirosław P. przyjechał do Polski z Niemiec, jednak u swoich byłych kolegów z gangu miał niespłacony dług. Gdy pruszkowscy dowiedzieli się, że jest w mieście, uprowadzili mu jego luksusowy samochód. Dokładnie był to znowu Mercedes.
1: Wszystko rozchodziło się wtedy o te samochody.
0: Ale ze względu na dawną znajomość pomiędzy panami, dawne interesy wspólne, chcieli z nim pójść na układ. Oddamy twój samochód, jeśli ty oddasz nam nasze 15 tysięcy dolarów.
1: Ale Mirosław P. poszedł na policję. Zeznał, że skradziono mu samochód, a złodzieje chcą w zamian pieniądze. Istnieje też inna wersja, według której policja dowiedziała się w jakimś sposób o tej kradzieży i namówiła po prostu Mirosława P. do współpracy.
0: No tak czy siak zorganizowano ustawione przekazanie pieniędzy. Na miejscu transakcji wybrano wspomniany hotel George w Ruścu, niedaleko Nadarzyna. Hotel położony blisko znanej, słynnej gierkówki. Mirosławowi P. towarzyszył uzbrojony policjant w cywilu, który grał po prostu rolę jego ochroniarza. Dodatkowo cały teren był otoczony przez antyterrorystów, którzy podobno mieli nawet do dyspozycji śmigłowiec. Jednak zaplanowana akcja całkowicie wymknęła się spod kontroli.
1: I tak, według wersji policji gangsterzy zorientowali się, że to pułapka, dlatego zaatakowali policjanta po cywilu. Funkcjonariusz został uderzony w głowę, w odpowiedzi wyciągnął broń i zastrzelił Andrzeja C., pseudonim Szarak, i poważnie ranił Janusza P., pseudonim Parasol.
0: No, taka była wersja policji. Według gangsterów policjant jako pierwszy wyciągnął broń, miał grozić gangsterom. Dodajmy, że rzeczywiście nie znaleziono przy nich broni. Gdy zaczęli uciekać, no, śmiertelnie postrzelił w plecy Szaraka. Dodatkowo w trakcie procesu ustalono, że policjant został zaatakowany od tyłu, a za nim stał wtedy tylko Mirosław P.
1: Generalnie w procesie było bardzo dużo wątpliwości, brak twardych dowodów. Należy też pamiętać, że policjanci posłużyli się prowokacją operacyjną, a wtedy nie było czegoś takiego w kodeksie karnym. Po prostu policja popełniła sporo błędów.
0: Jak było naprawdę, nie wiadomo. Pewne jest tylko to, że wszystkich gangsterów biorących udział w tej wymianie uniewinniono.
1: Natomiast w Polskę ruszyła wiadomość, że mamy mafię, która działa dokładnie tak, jak na amerykańskich filmach.

0: kontynuujemy nasze mafijne opowieści.
1: Dzisiaj początki mafii w Polsce. No więc skoro pojawił się Pruszków, musi pojawić się i Wołomin.
0: A to oznacza wojnę gangów, dlatego koniecznie zostańcie z nami.
2: Opowieści mafijne. Narodziny polskiej mafii. Prezentują Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
1: No tak, mówimy dzisiaj o początku mafii polskiej, ale słowo mafia na początku lat 90. było zarezerwowane dla Sycylii przede wszystkim.
0: Dla Stanów Zjednoczonych.
1: Tak. W Polsce to były gangi. Dopiero za rządu Jerzego Buzka ówczesny minister spraw wewnętrznych Marek Biernacki powiedział oficjalnie to, o czym media mówiły od dawna. W Polsce istnieje mafia.
0: I mówiliśmy do tej pory o mafii pruszkowskiej. O niej było głośno, o niej pisały media. Gdziekolwiek szefowie mafii pruszkowskiej jechali, tamtejsze gangi chętnie deklarowały, że przyłączą się do struktur. Tak mocna była zła sława Pruszkowa.
1: No więc pruszkowscy po krótkim czasie swoje wpływy mieli praktycznie we wszystkich większych regionach kraju.
0: Ich największym początkowo współpracownikiem, a później śmiertelnym wrogiem była mafia wołomińska.
1: No jeśli by się zastanowić, która z tych mafii była pierwsza, no to Wołomin chwali się początkami sięgającymi jeszcze międzywojnia. To drobni przestępcy działający na warszawskiej Pradze oraz, no właśnie, w podwarszawskich Ząbkach, bo pod chwytliwym hasłem Wołomin kryje się tak naprawdę mafia ząbkowsko-praska.
0: Początki Wołomina to właściwie historia dziada, czyli Henryka Niewiadomskiego, tego pana od śmietany, o którym dzisiaj wspominaliśmy.
1: Drobny przedsiębiorca.
0: Znany jako miły, spokojny, starszy pan, miłośnik gołębi i właśnie w Ząbkach miał kantor, lombard, prowadził również zakład kamieniarski. Mniej legalnie handlował spirytusem ze wschodu. Jak sam mówił, zarobił na tym 4 miliony dolarów.
1: Jeśli Pruszków kontrolował większość Polski, to Wołomin miał pod wyłączną kontrolą wschodnią granicę.
0: Dziad twierdzi, że taki właśnie pseudonim nosił w młodości jego brat i przez pomyłkę i jego zaczęto tak nazywać.
1: Do brata jeszcze wrócimy.
0: I z kolei sąd nigdy nie udowodnił, że ten mafijny dziad i Henryk Niewiadomski to ta sama osoba.
1: Dodajmy, że zmarł 30 października 2007 roku w więzieniu w Radomiu w trakcie zajęć na świetlicy. Akurat grał w ping-ponga, gdy dostał tak zwanego wylewu krwi do mózgu. Ale jako, że kończył odsiadywanie wyroku i w tym samym czasie kończył także pisać książkę, która miała ujawnić mafijne tajemnice, no nie wiadomo, czy ten wylew był rzeczywiście naturalną przyczyną zgonu.
0: Natomiast jedna z najbardziej spektakularnych akcji dziada to słynny napad na transport papieru, na którym miały być wydrukowane rosyjskie ruble. I żeby było jasne, Rosjanie nic o tym zamówieniu nie wiedzieli. Po prostu dziad zlecił w Niemczech produkcję papieru ze znakami wodnymi.
1: Gdy transport przekroczył polsko-niemiecką granicę, trafił od razu pod nadzór Urzędu Ochrony Państwa. UOP miał przecieki, że coś dużego się szykuje. Dziad jednak, no, zupełnie skompromitował nasze służby specjalne w tajemniczych okolicznościach. Ukradł to swoje 5 ton papieru.
0: Żeby było jasne, o jakich ilościach mówimy. Ekonomiści są zdania, że gdyby wszystko to przerobić na fałszywe ruble, wprowadzenie ich na rynek mogłoby w latach 90. doprowadzić do upadku rosyjską gospodarkę.
1: Szykowała się pełna kompromitacja, szykował się międzynarodowy skandal, więc UOP, no, chciał dogadać się z dziadem i rzeczywiście udało się. Dziad oddał papier, ale tylko nieco ponad 3,5 ton. Nareszcie gangsterzy wydrukowali fałszywe ruble. 1,5 tony. Praktycznie nie do odróżnienia od prawdziwych.
0: Wspomnieliśmy już o podziale Polski na dwie strefy mafijnych wpływów. Policja widziała to tak. Na zachód od Wisły pruszkowscy, na wschód wołomińscy i mimo, że gangsterzy nie pochodzili z okolic tych miejscowości, to ten podział podłapały media.
1: Mówiliśmy, że obie mafie ze sobą współpracowały. Był nawet taki epizod, gdy domniemany, podkreślamy to, szef Wołomina dziad, został złapany na transporcie nielegalnego spirytusu równocześnie z zarządem Pruszkowa, ze Słowikiem, z Oczkiem. Ale w 93 roku między mafiami wybuchła krwawa wojna.
0: Tak, poszło o pieniądze i poszło o wariata. Mówiliśmy już, że dziad, domniemany szef Wołomina, miał starszego brata. Jak często się zdarza w rodzinie, bracia byli zupełnym przeciwieństwem. Wiesław Niewiadomski był gwałtowny, szybko podejmował decyzje, nie myśląc o konsekwencjach i to dlatego zaczęto go nazywać wariatem.
1: W Woli Karczewskiej, niedaleko Warszawy, stworzył fabrykę amfetaminy, która stała się szybko największą taką w Europie. Jego apetyt na wpływy rósł. Szukał coraz to większych pieniędzy. No i w pewnym momencie nie wiadomo było, który z braci rządzi mafią. To wariat wydawał rozkazy w tych najbardziej głośnych sprawach. To on kazał porwać Pruszkowskiego bossa Wańkę, co się nie udało. To on zlecił zastrzelenie Pershinga, ale kule zamiast bossa Pruszkowa trafiły jego ochroniarza i kierowcę Florka.
0: Tego Pruszków nie mógł tak zostawić. Szukał odwetu. W Warszawie wybuchały bomby podkładane pod samochody oraz w restauracjach i klubach nocnych konkurencji. Gangsterzy ginęli w ulicznych strzelaninach.
1: Brat wariata, przypomnijmy, wśród licznych legalnych interesów dziad prowadził zakład kamieniarski i on wyliczył, że na zmarłych kolegach z branży dorobił się naprawdę okrągłej sumy. Wyprodukował około 70 nagrobków z nazwiskami mafiozów. Dziad o tej wojnie gangsterskiej w Warszawie mówił krótko. To był Mały Wietnam.
0: I ta wojna, ten Wietnam, skończył się po 5 latach, gdy pruszkowscy dopadli wariata. Dokładnie 6 lutego 98 roku wysiadł z auta pod Delikatesami na ulicy Płowieckiej w Warszawie. Tu dosięgły go kule z broni automatycznej. Sprawcy do tej pory nie ustalono. Kontynuujemy. Jesteśmy na etapie, gdy mafiozi w Polsce stawali się celebrytami. Ich wpływy sięgały 50 milionów dolarów. To są informacje od świadków koronnych. 50 milionów dolarów rocznie. Z takimi pieniędzmi żyli w Polsce jak królowie.
1: Mówimy o początku lat 90., gdy generalnie po PRL-u wszystkiego nam brakowało, a oni to mieli. Oni mieli najlepsze samochody, mieli domy z basenami, mieli te przysłowiowe złote klamki.
0: Chłopaki z małych miejscowości, z wykształcenia, mechanik samochodowy, jak Pershing, ogrodnik jak Nikoś, oni stali się kimś, o kim pisały gazety.
1: Pershing starał się być blisko polityki, utrzymywał kontakty z wicepremierem, z ministrem sportu, bywał na walkach Andrzeja Gołoty i nawet szeptano, że najsłynniejszy polski pięściarz jest jego ochroniarzem, czemu, podkreślamy to, Andrew oficjalnie zaprzeczył.
0: Dodatkowo Pershing regularnie korzystał z porad znanego jasnowidza, Krzysztofa Jackowskiego, i to on podobno miał mu przepowiedzieć, że umrze śmiercią naturalną. Ale jak się miało okazać parę lat później, zginął od kul mafijnej konkurencji, no co można uznać rzeczywiście dla mafiozów lat 90. za coś w rodzaju naturalnej przyczyny śmierci.
1: Skoro o tym mówimy, no to odsiadujący wyrok za zabójstwo Pershinga Ryszard Bogucki, on sprzedawał polskim celebrytom luksusowe samochody, dostał nagrodę srebrnego asa polskiego biznesu, ożenił się z Miss Polski, mówimy o tych związkach z tym takim światem. Aha. Z pierwszych stron gazet, no to musimy też powiedzieć, że był sponsorem głównym wyborów Miss Polonia i przyczyną jednego z głośniejszych skandali.
3: Miss Polonia 92, pani z numerem 7, Ewa Wachowicz.
0: No i według różnych, zaznaczamy, nieoficjalnych informacji, podarowany przez jego legalnie działającą firmę samochód dla najpiękniejszej, jak się okazało, w trakcie przeglądu okazał się kradziony. Organizatorzy wystąpili do sponsora o zapłatę równowartości auta w gotówce.
1: Czy tak było, na pewno nie wiemy, ale to jest jedna z tych szeptanych informacji. Nikoś z kolei w latach 80. założył w gdańskim Ilitkowie nielegalny dom gry i do tego kasyna przyjeżdżało podobno wielu znanych i bogatych.
0: Został też jednym ze sponsorów Lechii Gdańsk, pomógł klubowi wejść do pierwszej ligi, dostał wtedy tytuł zasłużonego obywatela Gdańska, no i dodatkowo zagrał w filmie Sztos Olafa Lubaszenki epizod u boku Jana Nowickiego.
4: Erik?
5: A, cześć.
4: Co słychać?
5: Cześć. Porządku.
1: No i dodajmy, że Nikoś pomógł też wielu osobom z pierwszych stron gazet. Jak komuś sławnemu kradziono auto, a to się często zdarzało, podobno wystarczyło zwrócić się do niego, a on potrafił je w jakiś cudowny sposób odzyskać.
0: Przejdźmy teraz do Słowika. On swoją sławę gangsterską zyskał po tym, jak udało mu się w 93 załatwić ułaskawienie od Lecha Wałęsy, a już po tym, jak wyszedł kolejny raz z więzienia w 2013 roku, były boss Pruszkowa stał się prawdziwym celebrytą, za którym biegali paparazzi. Wystąpił nawet w teledysku znanych polskich raperów.
1: Była żona Słowika także zrobiła karierę. Pamiętamy wywiady o życiu mafii, książki ze wspomnieniami.
0: No ale skoro już mówimy o życiu gangstera celebryty, to musimy powiedzieć o Masie, nazywanym pierwszym polskim świadkiem koronnym.
6: Zawsze trenowałem na masę.
1: Człowiek o najniższym tembrze głosu w Polsce. Kiedyś znaliśmy go tylko i wyłącznie z takich właśnie zniekształconych zeznań.
0: Ale tak naprawdę jego zeznania pozwoliły rozbić mafię pruszkowską. Ponadto jego książki, wywiady, konsultacje przy produkcji filmów i seriali, to wszystko stało się częścią polskiego polskiego showbiznesu.
1: Jakkolwiek to zabrzmi, mafia lat 90. stała się częścią naszej kultury, a przynajmniej ci, którym udało się nie zginąć.
2: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM.
1: No i chciałoby się więcej. To jest taki temat, że im bardziej się w to wszystko zagłębiasz, tym więcej ciekawych szczegółów do ciebie trafia.
0: Ale kto wie, co będzie w następnym odcinku naszego podcastu. Może właśnie pociągniemy taki temat, jeśli naszym słuchaczom oczywiście się to spodoba, bo my zawsze liczymy się z waszym zdaniem.
1: Dajcie po prostu znać w komentarzach. Za dzisiaj bardzo dziękujemy. Daniel Dyk
0: i Kamil Barnowski. Do usłyszenia.
2: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.

0: przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. Zbliża się czwarta. A na początek o śledztwie w sprawie rosyjskiej rakiety, która spadła na terytorium Polski. Wszczęła go prokuratura w Lublinie. Potem o podatku cyfrowym dla Big Techów, który według planów ma wejść w życie z początkiem nowego roku. Będzie też sport. Nasi siatkarze zawalczą dziś o awans do finału Ligi Narodów. Lubelska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. W czwartek na polach w Tarnawie Kolonii rozbiła się rosyjska rakieta CH-101. Według śledczych została ona wyprodukowana w tym roku w obwodzie moskiewskim. Jednak w obecnej sytuacji geopolitycznej współpraca z Rosją, prawna współpraca, wydaje się niemożliwa.
1: Nie mamy możliwości wykonywania żadnych czynności w drodze międzynarodowej pomocy prawnej ani z Federacją Rosyjską, ani z Republiką Białoruś. Tak, tutaj nie ma żadnych kanałów oficjalnych. Ale to nie zwalnia z nas z obowiązku, aby zebrać materiał dowodowy, wszcząć w tej sprawie śledztwo oraz zgromadzić materiał dowodowy, który pozwoli przynajmniej zabezpieczyć dowody, które umożliwią nam przedstawienie konkretnym osobom odpowiedzialnym za to zdarzenie odpowiedzialności. Czy to będzie możliwe? Na tym etapie to jest zbyt wcześnie do rozstrzygania.
0: Zauważa Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. W sprawie rakiety do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany wczoraj rosyjski ambasador w Polsce. Jak przebiegło to spotkanie? O tym reporter RMF FM Igor Skrzypek.
2: Wizyta ambasadora w resorcie trwała zaledwie kilka minut. Otrzymał notę protestacyjną. Wszystko odbyło się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, więc nie było miejsca na dyskusję. Georgij Michno usłyszał, jakie jest polskie stanowisko. Powtórzył je po spotkaniu rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
3: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
2: Nie ma decyzji co do dalszych kroków dyplomatycznych. Resort podkreśla, że nie zamierza zrywać stosunków z Rosją. Z drugiej strony pula działań odwetowych skurczyła się. Poprzednio w ramach odpowiedzi na agresywną politykę Moskwy zamykane były rosyjskie konsulaty w Polsce. W listopadzie ubiegłego roku zamknięta została ostatnia taka placówka, konsulat w Gdańsku.
0: Do 4 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Rannych zostało w sumie 13 osób. Według władz stolicy Ukrainy uszkodzonych zostało też wiele budynków mieszkalnych. Największe globalne firmy technologiczne działające w Polsce będą musiały płacić 3% podatku od przychodów, jeśli w życie wejdzie projekt ustawy autorstwa resortu cyfryzacji. Został już opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji i skierowany do konsultacji publicznych. Nowe przepisy, według aktualnych planów, będą obowiązywać od początku przyszłego roku. Chińskim Ningbo o awans do finału Ligi Narodów powalczą dziś polscy siatkarze. Biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Słowenii. Będzie to 9 starcie tych reprezentacji w fazie pucharowej. Obie reprezentacje miały wczoraj dzień wolnego. Nasza kadra wykorzystała to na trening.
4: Wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu. Także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a my pewnie wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie.
0: Mówił przyjmujący naszej reprezentacji Tomasz Fornal. Początek tego meczu o 9 polskiego czasu, a w drugim półfinale o 13:30 reprezentacja Stanów Zjednoczonych zagra z Japonią.
5: Cieszą nas takie fakty.
0: 1 300 000 zł. Taka rekordowa wygrana padła wczoraj w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Ogromne pieniądze powędrują do naszej słuchaczki pani Dagmary z Pszczyny. Razem ze zwyciężczenią zadzwoniliśmy z radosną wiadomością do jej męża, Darka.
6: Stoisz czy siedzisz?
7: Stoję.
6: To lepiej usiądź albo od razu się połóż. Drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 zł.
7: Jest. A nic nie mówiłaś, że grałaś. Super.
8: Darku, to ja zapytam, a czy ty też grałeś i nie mówiłeś?
7: Też grałem i nie mówiłem.
8: Słuchaj, Darku, nie wiem, czy ty wiesz, Dagmara to już słyszała pewnie wielokrotnie, ale to jest w ogóle absolutny rekord w historii polskiej radiofonii. Dagmara z Pszczyny i, jak się okazuje, również Dariusz wygrali 1 300 000 zł.
7: Pięknie. Super.
0: Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w naszej zabawie. Dziś w kalendarzu 1 sierpnia, a więc 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O 17 w godzinę W w wielu polskich miastach zawyją syreny. My w Faktach RMF FM zadajemy pytanie, czy sukienka może być mundurem? To tytuł nowej wystawy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ekspozycja opowiada o tym, jak od lat 30. przez okupację i powstanie zmieniały się strój i moda mieszkańców stolicy. Na spacer po muzeum zapraszają kuratorzy Dorota Rakowska i Adam Jerzewski.
9: Te ubrania miały duże znaczenie w codziennym życiu. No i tutaj właśnie widzimy te wieczorowe, między innymi suknie, perły, broszki, etole, kapelusze, lisy, no i te już buty.
10: Tak, i buty z pracowni Lucjana Leszczyńskiego, czyli jednego z wybitniejszych szewców warszawskich. To są buty z wężowej skóry, więc jakby najwyższej klasy produkt, który też przetrwał powstanie i brał udział. Czy na przykład ciemna strona tutaj też lat 30. to jest marynarka męska, w środku ma, tutaj nie widać niestety, naszywkę, która świadczyła o tym, że została wykonana przez szewców, którzy są Aryjczykami. Czyli walka już w latach 30. jakby z producentami żydowskiego pochodzenia.
9: Następna część wystawy to jest już okupacja. No i tutaj widzimy zmiany, jakie nastąpiły. Po pierwsze, wszechobecny brak. Brak materiałów, bo wszystko oczywiście szło do przemysłu wojennego, więc kobiety przestały nosić kapelusze, przestały nosić pończochy, nikogo już nie dziwiły gołe nogi. Ten strój stawał się coraz bardziej prosty. Ludzie zaczęli przerabiać ubrania, które przed wojną właśnie nosili na balach i na imprezach. Teraz z takich sukienek balowych robili sobie bluzki, sukienki. Wszystko było przerabiane. Tutaj na przykład takim pięknym naszym obiektem jest ta sukienka komunijna, wykonana z niebieskiej organdyny, domowo uszyta. I dziewczynka podczas okupacji poszła właśnie w tej sukience do komunii. Podczas powstania, kiedy jej rodzina została wypędzona z domu, spakowała najlepsze swoje rzeczy do walizki, między innymi właśnie tą sukienkę, i zakopała ją w piwnicy w Śródmieściu. I po powstaniu udało się tą walizkę odnaleźć i sukienka ocalała. No, wygląda prawie jak nowa i w zasadzie jej model jest taki, że również dzisiaj można by było założyć coś takiego. Kolejną bardzo interesującą rzeczą podczas okupacji i w ogóle II wojny na całym świecie były ubrania szyte ze spadochronów. I tutaj te trzy bluzeczki, ta żółta kolejna, taka też w kolorze masełkowo-żółtym i jasno-zielona, to są bluzeczki szyte ze spadochronów. Ta środkowa bluzeczka uszyta ze spadochronu, z czaszy spadochronu bawełnianej, należała do Róży Nowotnej, która była studentką medycyny i poszła do powstania jako sanitariuszka. Poszła właśnie w tej bluzeczce i w spódnicy w kropki, i 12 sierpnia Róża brała ślub ze swoim narzeczonym i właśnie ten ślub brała dokładnie w tej bluzeczce i w spódnicy w kropki, w tym ubraniu, w którym poszła do powstania, w tym też wzięła ślub. Co jest ciekawe, ubrania ze spadochronów mogą nam się kojarzyć zazwyczaj z białymi, prawda, spadochrony. Ale spadochrony były w różnych kolorach. Tak jak widzimy, tutaj były żółte w różnych odcieniach, zielone mogły być czerwone bądź różowe, mogły być w kolorze khaki. Wszystko zależało od tego, co na takich spadochronach było zrzucane. Na spadochronach w kolorach żółtych zazwyczaj zrzucane były środki medyczne, co jest zresztą powiązane z Różą Nowotną, która była sanitariuszką, więc pewnie taki spadochron trafił do szpitala, w którym pełniła służbę, i z tegoż spadochronu została prawdopodobnie uszyta ta bluzeczka.
10: Wiemy, że powstańcy wspominają o tym, że jednak ulica wyglądała inaczej. Były to sportowe stroje, specjalnie przygotowane. Tu w gablocie ta jasno-sztruksowa kurtka należała do pana Bogdziewicza, założyciela łódzkiej filmówki. I on przeszedł w tej kurtce całe powstanie, ale tak naprawdę wiemy z przekazów rodzinnych, że używał tej kurtki też po powstaniu i to długo po powstaniu. Była to jego ulubiona kurtka. Więc zakładamy też, że mógł łódzką filmówkę zakładać właśnie nosząc tą kurtkę. Zresztą tych kurtek i ubrań często powstańcy wykorzystywali po powstaniu i to długo po powstaniu, bo nie było ubrań, były braki, więc jakby dobrej jakości ubranie przetrwało długo. Mamy też drugą kurtkę z naszytą biało-czerwoną opaską, kurtka jednej z powstanek, którą jej syn w latach 60. wykorzystywał do szkoły. Ona podobnie miała jeszcze naszyty krzyż na ręku, bo pani była sanitariuszką, ale prawdopodobnie odturty albo zamieniony. W zasadzie zakładamy, że w ogóle opaska mogła być spruta, kiedy chłopiec nosił ją w szkole, a potem przekazana do muzeum z powrotem z tą opaską.
9: Ja zawsze jak patrzyłam na zdjęcia powstanek, to zastanawiałam się, jak to się działo, że one na tych wszystkich zdjęciach mają tak fantastyczne ułożone włosy, że one są takie zadbane. Wiecie państwo, w czasie powstania, gdzie był wszechobecny brak, nie było ubrań na zmianę, one w zasadzie chodziły cały czas w tym samym ubraniu. Czasem nie miały nawet jak się umyć, to w zasadzie fryzura była tą jedną rzeczą, która stanowiła o takim zadbaniu, o takim trzymaniu fasonu, o takim niepoddaniu się. Więc one starały się mieć chociaż ułożone włosy, żeby trzymać morale. Nie tylko swoje, ale też całego otoczenia. Ta lokówka została znaleziona w gruzach po powstaniu na ulicy Żelaznej. I takie lokówki służyły do robienia fal marcelowskich. Fale Marcela, ta nazwa pochodzi od wynalazcy tego żelazka i tych fal marcelowskich, czyli francuskiego fryzjera Marcela Grateau. No i właśnie taką lokówką nagrzewało się ją nad jakimś źródłem ciepła, nie wiem, palnikiem i potem następnie sprawdzało na białej kartce, czy ta kartka się nie spali. Jeżeli kartka się nie spalała, to oznaczało, że włosy też wytrzymają tą temperaturę. No i tym układało się właśnie loki. Co ciekawe, w warunkach powstańczych, kiedy był ten taki wszechobecny kurz i brud, te fryzury lepiej się trzymały niż na czystych, świeżych włosach. Taki paradoks trochę.
10: I ostatnia część, czyli ta militaryzacja stroju. Powstańcy zdobywali składy, gdzie pozyskiwali właśnie na przykład celty czy bluzy maskujące zwane panterkami. Były bardzo pożądane, no bo kto zdobył taką panterkę, no to był to ktoś. I po prostu chwalił się, że po prostu jakby mógł być kimś i był waleczny, zdobył tą panterkę. Ale na przykład mamy tutaj hełm niemiecki należący do Tadeusza Hauko, polskiego poety, który do tego hełmu przytwierdził opaskę biało-czerwoną, bo to jest niemiecki hełm, ale w środku jeszcze wyrył swoje imię, jakby odczarowując ten hełm, nadając mu taką polskość, ale też właśnie własność. I tu widzimy po prostu też na oryginalnych kronikach, które zostały podkolorowane, jak ci powstańcy wyglądali w tych ubraniach, jakie nosili. To był ten moment, kiedy myśleli też, że zwyciężą, ale na końcu w epilogu jeszcze tłumaczymy, że po prostu to, co teraz dla nich było symbolem chwały, zwycięstwa, zaraz stało się obiektem, który trzeba było zniszczyć bądź schować. Jak wychodzili do niewoli, część oczywiście wyszła jako żołnierze i wtedy wychodzili z opaskami na ramieniu, ale część z decyzją dowódcy po prostu chowała te opaski, niszczyła panterki, bo było przeświadczenie, że jak Niemcy zobaczą kogoś w panterce, to będą sądzili, że po prostu zdobył ją zabijając człowieka.
0: Nową wystawę w Muzeum Powstania Warszawskiego można oglądać do czerwca przyszłego roku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Informacji w RMF FM.
1: Teraz troszkę o sporcie, troszkę o polityce właściwie, prawda, panie redaktorze?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ale ma pan dzisiaj nastrojowy głos.
1: Prawda?
2: Nastrojowy nastrój.
1: Bo sprawa rzeczywiście jest poważna, chociaż mówimy o piłce nożnej. Chodzi o spór między FIFA a UEFA. I tak, FIFA, czyli Światowa Federacja, proponuje częściowe skomercjalizowanie organizowanych przez nią imprez, jakby do tej pory nie były skomercjalizowane.
2: No tak, tak. Ale jeszcze bardziej.
1: Jeszcze bardziej. Chodzi między innymi o Mistrzostwa Świata oczywiście. Natomiast Europejska Federacja, czyli UEFA, w związku z tym zapowiada bojkot mundiali, czyli generalnie nie ma krajów europejskich na mundialu.
2: Jeżeli Polska by nie zagrała na mundialu, że no, tak żartuję.
1: No. Oczywiście tak. Ale to rzeczywiście robi się z tego poważna sprawa, bo oczywiście tak, pewnie tak. W tej sprawie chodzi o pieniądze. I jaka jest szansa, że UEFA torpeduje ten pomysł Infantino?
2: Ja myślę, że się dogadają koniec końców, ale to ja oczywiście...
1: Nikomu się to nie opłaca, prawda?
2: Wydaje mi się, że skończy się to po prostu jakimś obopólnym dogadaniem się. Pytanie, czy skończy się tym, że FIFA zawiesi ten wspaniały pomysł, który zaraz opowiem, na czym polega tak dokładnie. Natomiast UEFA i dodajmy jeszcze strefa CONCACAF, czyli Ameryka Północna, Karaiby, Ameryka Środkowa, także jest przeciw. To jest 96 głosów na ten moment na 211 federacji, czyli jednak jest to mniejszość. Mhm. Ale ciekaw jestem szczególnie, co powie Ameryka Południowa. No bo tam jest 10, zdaje się, federacji, w tym Brazylia, w tym Argentyna.
1: No nie, no bez Europy, bez Ameryki Południowej nie ma Mistrzostw Świata. To jest
2: no jeżeli by CONMEBOL jeszcze zagroził, czyli Ameryka Południowa, że opuszczają Mistrzostwa Świata, no to no zresztą już bez Europy tak naprawdę nie da się tego wyobrazić. No i wiadomo też, że jest to ukłon Gianniego Infantino, te propozycje w kierunku nie bynajmniej tych najbogatszych, no i najlepszych też federacji, mówię tutaj o poziomie reprezentacji, tylko w kierunku Afryki, Azji, Oceanii. Co dobrze tutaj zilustrował mi mój rozmówca Michał Listkiewicz, czyli były prezes PZPN.
1: No, który się zna na dyplomacji piłkarskiej, prawda?
2: No, tak, i zna się na FIFA, bo był członkiem komisji sędziowskiej, także posłuchajmy, jak to jest.
3: Tam jest wiele małych federacji, dla których jakaś tam kwota, nie robiąc żadnego wrażenia na federacjach europejskich, typu 100 czy 200 tysięcy, czy nawet pół miliona dolarów, no tam to jest roczny budżet. Bardzo atrakcyjny propozycja, no ale myślę, że nie dojdzie aż do takiej otwartej wojny. Na razie ona jest wojną słów. Również Południowa Ameryka, CONMEBOL, oni myślę też się przyłączą do UEFA, czyli tak wielkie piłkarsko kraje jak Brazylia, jak Argentyna.
2: Natomiast Gianni Infantino, muszę dodać, że już troszeczkę wprowadza taki łagodniejszy ton. FIFA wydała oświadczenie, w którym zapowiedziała, że zmiany nie zostaną wprowadzone w życie, jeżeli większość będzie przeciw.
1: Na razie ale to jak rozumie tą większość? To jest pytanie, no bo z tego, co wspomniałeś, na razie
2: jest jeszcze mniejszość. Pytanie, no chyba teraz tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, co powie Ameryka Południowa. I bardzo jestem ciekaw. Natomiast Gianni twierdzi, że

0: nikt nie chce sprywatyzować futbolu.
1: No tak, oczywiście. Cóż ma powiedzieć. Natomiast, Czarek, bo jest poważne zagrożenie, jeśli chodzi o imprezę organizowaną w Polsce, prawda?
0: Znaczy tak, ja nie wiem na ile poważne, bo we wrześniu odbędą się u nas Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Mm-hmm. Nie jest to oczywiście tak duża impreza jak Mundial, ale kiepsko by było, gdyby dostała ta impreza rykoszetem. We wrześniu odbędzie się na stadionach w Łodzi, Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej. Co na ten temat mówi Michał Liskiewicz, posłuchajmy.
2: Co to za Mistrzostwa Świata, nawet jeśli to są tylko Mistrzostwa Kobiet do lat 20, bez drużyn europejskich. Przecież w piłce kobiecej drużyny europejskie odgrywają wiodącą rolę. To byłaby taki kadłubek tych mistrzostw. To będzie pierwszy sprawdzian, bo na razie to żadnych innych imprez FIFA nie ma w najbliższym czasie. No później będą klubowe Mistrzostwa Świata, więc też nie wyobrażam sobie Mistrzostw Świata klubowych bez najlepszych drużyn z Ligi Mistrzów, czyli z Hiszpanii, z Anglii, z Niemiec, z Francji, z Włoch i tak dalej.
0: No już nie mówiąc o mundialach w ogóle, także cóż.
1: Czarek, to teraz spróbujmy sobie to wszystko jeszcze usystematyzować, jeśli chodzi o propozycję FIFA. O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi?
0: Spróbuję, bo sprawa robi się oczywiście coraz bardziej zawiła, ale w skrócie to jest tak, że Gianni Infantino zaproponował sprzedaż około 20% udziałów FIFA, organizacji, prywatnym inwestorom. Do tych prywatnych inwestorów zaraz dojdę. Na tym ma FIFA zarobić 4 miliardy dolarów. Ma zostać powołana organizacja FIFA Forward Enterprise, FE. I miałaby pod kątem marketingowym właśnie zajmować się mundialami młodzieżowymi, mundialami seniorów. Takie też są rozgrywki. Natomiast kwestie sportowe pozostałyby dalej w gestii FIFA. No ale teraz, co FIFA obiecuje krajowym federacjom? Oczywiście pieniądze. No i tak jak tutaj już rozmawialiśmy, są szczególnie małe kraje łase na kilka milionów dolarów. No i rzeczywiście federacje miałyby otrzymywać w kolejnych latach znacząco więcej pieniędzy. Najpierw ten skok z 8 do 20 milionów, a potem 20, więcej. Także jest to solidne.
1: No dobrze, ale tak mówi FIFA, a tak naprawdę na stole jest bardzo prozaiczna propozycja, bo nad za tym wszystkim stoi, rozumiem, czysty interes między innymi rodziny Donalda Trumpa.
0: O tym się mówi, to znaczy, no oczywiście nie jest to oficjalna informacja, ale rozpisują się światowe media o tym, że nabywcą tych 20% akcji ma zostać fundusz Free Capital, założony, uwaga, przez kogo? Przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który to jest zięciem Donalda Trumpa. No a wiemy, jakie są powiązania Gianniego Infantino z Donaldem Trumpem, nawet nagrodę mu dał, także sprawa śmierdzi na kilometr.
1: Cezary Dziwiszek.
0: Dziękuję.
1: Redakcja sportowa RMF FM.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: RMF FM.
1: Tu Justyna Steczkowska i program Diva w kapciach. Dziś bez kapci. Zrobię wam dzisiaj moją ulubioną kawę. Wracając do mojej kawy, to jest moja ulubiona filiżaneczka, którą jak jestem w domu, to muszę się z niej napić kawy. I wyobraźcie sobie, ona jest z jakiegoś XIX wieku, może nawet wcześniej, jest po prostu śliczna, to jest mało powiedziane. I któregoś dnia zbił się spodek. Nie wiem, czy dzieci, czy kot. W każdym razie wracam do domu, biorę filiżankę do ręki. Ja mówię, a gdzie jest moja góra? A zbiła się. Ja mówię, nie, gdzie to jest? A już wyrzuciłam do śmieci. Ja mówię, ale gdzie są te śmiecie? Wyniosłam już dawno. Ja mówię, no nie. Poszłam do tych śmieci, wygrzebałam każdą skorupkę z tego śmieciowego syfu, jakby to nie powiedzieć. I potem to wszystko po prostu pieczołowicie posklejałam, a potem jeszcze oddałam do takiego miejsca, żeby to jeszcze tak porobili, żeby to było jest. Odżyła. To jest moja historia o tej filiżance, ale od XIX wieku, wyobraźcie sobie, ile tu historii musi być przy tej filiżance. Dlaczego ona trafiła do tego antykwariatu, a potem jeszcze do moich rąk, a kto z niej pił, a może jakaś królewna, a może król, a może jakiś złoczyńca, kto to wie, a może kochanek, a może kochanka, żona, mąż, nie wiadomo. Tylko ja mogę z niej pić. To sobie, może jak mnie nie ma w domu, to ktoś z niej pije. Nie wiem, ale nie radzę. Także tylko ja. Ja sobie ją stawiam na swojej specjalnej półeczce i tam, no, po prostu czeka sobie na mnie. Tak czy inaczej, historii pewnie jest tysiąc. Ja właśnie zalewam swoją kawę. Słuchajcie, jak zalewam swoją kawę, którą już wrzuciłam do środka, to tutaj mam olej kokosowy. Olej kokosowych jest dużo. Ja znalazłam taki mój ukochany, gdzie jest robiony na takim etapie, gdzie jest po prostu słodki i on idealnie pasuje do kawy. Taka kawa nie dość, że energetycznie długo cię trzyma. To jeszcze muszę powiedzieć, że jest najlepszym deserem, jaki można sobie wymyśleć, bo jest w miarę zdrowy, słodki, a do tego mocno trzyma. Także jest, uważam, super. Wiem, że dziwnie brzmi, że piję ją z olejem kokosowym, ale póki nie spróbujecie, to się nie przekonacie, jaka jest fantastyczna. Także wszystkich, którzy słuchają naszego programu, zapraszam na YouTube, żeby zobaczyli, jakie to jest małe dzieło sztuki. Takie po prostu cudeńko. Ja w ogóle do 40 roku życia nie piłam alkoholu i nie piłam tak naprawdę kawy. Lubiłam jej zapach, ale jakoś niespecjalnie wzruszało mnie to, że mogę się jej napić. Dopiero nauczyłam się pić takiego mocnego espresso na Kubie, takiego naprawdę taki zajzajer z plasterkiem cytryny. I do dzisiaj to piję. Uwielbiam po prostu i w ogóle bardzo lubię kawę teraz. I od tej pory jak gdyby zakochałam się w tym smaku i robię różne eksperymenty. Kawy korzenne, takie, siakie, różne. Bardzo lubię, naprawdę. Natomiast nie piłam też do 40 roku alkoholu, ponieważ jako 18-letnia dziewczyna przeżywałam swoją 18 ze swoimi przyjaciółmi, którzy mnie tak upili. No, była moja 18, że ja po prostu rano wstałam i wydawało mi się, że moje życie już się skończyło. Wszystko mnie bolało. To był jakiś chyba mega kac, to się nazywa. I od tej pory do 40 roku życia nie ruszyłam żadnego alkoholu. Na samą myśl w ogóle, to już mi się robiło słabo. Z alkoholem mam takie wspomnienia, jakie mam. Trzymam się od niego z daleka. Poza tym w mojej pracy alkohol uważam, że jest kompletnie zbędny i wręcz robi dużo krzywdy ludziom.
0: Diva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: O, zwierzaki to jest po prostu radość życia absolutna. To są tak zwane nasze małe dzieci, tak? Jest tak, Bezunia, harpia cudowna, do tego Czesio, jej brat. I teraz, ponieważ żyją razem, no to jest jego i siostra, i żona, i kochanka, i najgorszy wróg, i najlepszy przyjaciel, bo są razem ze sobą bardzo zaprzyjaźnione, więc raz się kochają, raz się pogryzą, raz o coś się pokłócą. Są cudowne. Dwa małe, białe pomeraniany, które tak mnie bronią, bo im się wydaje, to jest taki charakter psa, im się wydaje, że są lwami wielkimi, a to są takie mikrusy małe, śmieszne. Ale jak ktoś przechodzi obok mnie, a one na przykład siedzą u mnie na kolanach, bo cały czas siedzą na kolanach, to jest po prostu taka jatka. Wszystkich chcą zjeść. Wszystkich. Nie szczekają tylko na mojego męża. Nie szczekają na dzieci. Jak nie mam je w domu nocą, to one nie śpią w sypialni. A jak wracam, to natychmiast pakują się do łóżka. Jest jeszcze emeryt Brutusek. Przeszliśmy bardzo dużo z Brutusem. Miał ze 3 operacje różne, bo był psem, który uwielbiał podróżować, tak? Ale gubił się. Nie umiał wrócić do domu, więc raz zginął nam na 4 dni. Ja już przepłakałam, że został zagubiony. Zobaczyłam go na Facebooku u kogoś, że ktoś znalazł psa. Ja mówię, przecież to jest mój pies! Więc natychmiast tam telefon i tak dalej do tej kobiety, ale zgłosiła się też druga kobieta, że to też jest jej pies. Ja mówię, ale jak? Przecież to jest na pewno nasz pies. W ogóle to jest niemożliwe. No i ta babka nie wiedziała, co zrobić i czyli to jest pies naprawdę, więc ja jej zdjęcia, wszystko. A tamta kobieta go gdzieś znalazła. On do niej przylgnął, ale jej uciekł, bo chciał wrócić do domu. Ale zgubił się znowu i inna kobieta go znalazła, wystawiła zdjęcia na Facebooku i dzięki temu wrócił do domu. No i tak się historia skończyła. Napadły go też psy kiedyś, bo on lubił wychodzić sobie za bramkę do lasu. Gdzieś tam jakieś dzikie psy go napadły. Prawie umarł. Okropne historie, ale odratowałam go. No i teraz już ma prawie 11 lat, więc jest takim, no, troszeczkę emerytem, ale daje sobie radę.
0: Diva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Nie, no to jest w ogóle, to jest pies historii, on jest cudowny. To jest taki pies, który szukał swojej własnej wolności i ja bardzo to w nim szanuję. Dlatego za każdym razem, jak coś nabroił, w ogóle robiłam wszystko, żeby dalej żył i dobrze się miał. Mówię, że to jest absolutnie cudowny charakter wolności. No ja bardzo podziwiam to w nim. No jest jeszcze kot. Mieliśmy kilka kotów przez ten czas. Wszystkie znajdy. Wszystkie przychodziły do nas, odchodziły. Ostatni kot niestety zginął, bo jak to koty? One sobie, to były koty, które do nas przyszły, wychowywały się na łąkach albo gdzieś u kogoś, tego nie wiem, zamieszkały z nami, ale dalej były wolnymi kotami. Nie można było ich uwięzić w żaden sposób. Przychodziły do domu, kiedy chciały. No i ten ostatni kotek zginął niestety niedaleko domu. Samochód go potrącił. Bardzo to przeżyliśmy. Teraz mamy kota, dwa zmarły po prostu ze starości. Teraz mamy kota, którego ma babcia nasza, która mieszka z nami i to jest taki też dachowiec. Ale babcia go ma od małego, on się trzyma domu i tam wychodzi, ale zawsze wraca, przez okienko sobie wchodzi i taki jest taki zwierzyniec w domu. Jeszcze był jeden wspaniały mój kot, nazywał się Bejba, jeszcze jest na Instagramie u mnie. To był Brytyjczyk, długowłosy i niestety okazało się, że kupiłam kota z wadą serca. Nie wiedziałam tego, bo dostałam papier, że jest zdrowy. I jak on zmarł, po prostu nagle, to ja nie wiedziałam, co się stało. Myślałam, że on się może zatruł, że ja coś źle zrobiłam. Byłam tak załamana. Zawiozłam, żeby zrobili mu sekcję zwłok. Bo myślałam, że jeśli to jest mój błąd, to ja sobie nie mogę wybaczyć. Ja sobie tego nie wybaczę, więc chciałam sprawdzić, co się tak naprawdę temu kotu stało. Bo nic nie wskazywało na to, że coś zjadł. No nic takiego się nie wydarzyło. No i okazało się, że miał wadę serca, taką ukrytą, której i tak nie dałoby się, zapomniałam, jak to się nazywa, jakaś taka dziwna nazwa, której i tak nie dałoby się wykryć w żaden sposób, a jeśli nawet, to w zasadzie nie ma możliwości wyleczenia kota z tego. On po prostu z tym żyje, czasem dłużej, czasem krócej. Po prostu tak jest. Tak mnie poinformowano wtedy w tym szpitalu. No i powiedziałam, no ale to co ja mam, proszę pana, zrobić? No po prostu, a jak jeszcze będę kiedyś chciała mieć kota, to jak mam to sprawdzić? Ja już drugi raz nie przeżyję czegoś takiego. No nie sprawdzi pani tego. No po prostu. Poza tym nawet proszę sobie wyobrazić, że pani to wie. No to przecież przy każdym wyjściu z domu będzie pani umierała ze strachu, że coś mu się stanie. To się tak nie da. No i powiedziałam, że tak. Więc na razie ja już kota nie kupiłam od tego czasu, bo boję się takiej sytuacji. No a kot babci, no to przewrandował z babcią, bo to jest mama mojego męża i mieszka z nami, więc ona z tym kotkiem przyjechała. No i ten kotek tak się jakoś zadomowił. Ale to jest typowo jej kot. Można go czasem pogłaskać, jak ma dobry humor. A jak ma niedobry humor, to się patrzy i tak łapką odejdź, nie drażnij mnie, nie dotykaj. No więc ja już tego nie dotykam, bo wiem, że on kot to jest kot.
0: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Myślę, że każdy kocha swój dom. Jeśli to jest dom, który kocha rzeczywiście, tak? Lubi w nim być, bo przybywają tam ludzie, którzy go kochają, w których towarzystwie czuje się po prostu sobą. Więc myślę, że każdy lubi wracać do takiego domu. I fajnie, jak taki dom ma. Natomiast scena jest czymś zupełnie innym. No scena to jest ruch, to jest energia, to jest po prostu porozumienie z publicznością. Zawód to jest zawód, tylko nie traktuję tego jak zawodu, tylko jak swoją prawdziwą pasję, odkrywanie siebie przez zawód, rozwijanie siebie przez mój zawód i moją pasję i też możliwość wyrażania siebie przez muzykę. No to jest chyba najpiękniejsze, co mogło mi się zdarzyć w życiu. Wiem, że nie każdy miał na tyle siły i odwagi, żeby być sobą i podążyć tą drogą, którą sobie wybrał, że czasem życie ludzi po drodze złamało, czasem zabrakło im siły, czasem odwagi, czasem wiele elementów złożyło się na to, żeby nie mogli podążać swoją drogą, a im zabrakło siły. Takich ludzi też jest wiele, niespełnionych artystów, nie tylko w dziedzinie muzyki, ale też innych dziedzinach. Zawsze jak słyszę takie historie, to czuję taką olbrzymią empatię do takich ludzi, bo wiem, że jednak sztuka bardzo ci pomaga w życiu. Tak gdyby wyrażanie siebie przez sztukę, jeśli do tego masz talent i chęć, bo nie każdy czegoś takiego potrzebuje. Moja asystentka na przykład spełnia się w liczeniu. Ja mówię, Jezu, jakie to musi być nudne to ciągłe liczenie. Nudne? No co ty? Naprawdę cię to kręci? Uwielbiam to, jak wrzucam wszystko w Excela, to wychodzi i w ogóle to jest wszystko takie poukładane, takie doskonałe. Wow, okej, super, jak to jest twoja pasja, to jestem szczęśliwa, okej. Przepraszam cię, jeśli cię uraziłam. Nie sądziłam, że tabelka może tak robić na jakimś takie wrażenie, ale każdy jest inny i cudownie.
0: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Przez wiele lat tłukły mi się myśli po głowie różne, jak zasypiałam i jak gdyby nie potrafiłam tego jakoś ogarnąć. Pewnie tak jak większość ludzi, ale w momencie, kiedy już wiele lat temu, z 15, kiedy zaczęłam taką świadomą drogę swojego własnego duchowego rozwoju, to doskonale wiedziałam, że jak zasypiasz, to bardzo ważne jest to, z jaką ostatnią myślą zamykasz oczy. To jest mega ważne. bo jeśli ta myśl jest niepokojąca, to też takie będą twoje sny i taki będzie następny dzień. Wtedy odpływasz zupełnie inną przestrzeń. Dusza podróżuje, czasem jest z tobą, czasem jest w ogóle gdzie indziej. Musisz naprawdę zasypiać z dobrymi myślami. Kładąc się do łóżka, jestem po prostu wdzięczna, że jestem w swoim łóżeczku, jak jestem w swoim. A jak nie, to jestem wdzięczna, bo dzieci zdrowe, bo fajne, bo ładne, bo mądre, bo po prostu radzą sobie w życiu. I jestem super wdzięczna za to. Za to, że mam dom i tak jak już miałam spłacony kredyt, ale nawet jak nie miałam, to i tak byłam szczęśliwa. Później po prostu wdzięczna za to, że jestem, że żyję, że mogę doświadczać różnych rzeczy, że mogę się uczyć. Tak więc głównie towarzyszy mi wdzięczność. I jeśli się nawet pojawiają niepokojące myśli, bo takich jest mnóstwo w głowie każdego z nas, szczególnie w naszej pracy, takiej niejednolitej, dosyć niebezpiecznej, a do tego takiej nieokreślonej i niestałej, one się tłuką, dobijają jak czarne myśli, a ja widzę tylko to światełko w tunelu i mówię, to tam jest, tam idę. To wszystko nie ma znaczenia. Tam jest moje światło, tam jest wdzięczność, tam jest wszystko, co najpiękniejsze. Te diabły niech stąd uciekają. Po prostu i widzę tam i tam po prostu idę, bo wiem, że jeśli tylko skupię energię na czymkolwiek z boku, to nie dojdę tam, gdzie naprawdę zmierzam. A energia zawsze podąża za uwagą w każdej dziedzinie życia. Jeśli czegoś chcesz czy pragniesz, to poświęć temu uwagę, bo energia pójdzie razem z nią. Więc jeśli się będziesz skupiała na czymkolwiek innym, na tym, że coś ci nie idzie, to będzie jeszcze bardziej nie będzie szło. Na tym, że ktoś cię nie kocha, to jeszcze bardziej nie będziesz miała miłości. Jakiekolwiek skupianie się na braku, czy czegokolwiek, co cię drażni i dotyczy, będziesz miała tego więcej. Dopóki my jako ludzie tego nie zrozumiemy, to będziemy mieli ciągły obrót tego, o czym myślimy. Bo z tych pojedynczych myśli robią się olbrzymie agregory myśli, całych społeczeń, z domów. Zaczyna się od domu. Agregory myśli domu, bloku, społeczności, kraju, świata. To się tak rozrasta. Ludzie nie mają tego świadomości. Trzeba uciekać od takich agregorów. Mieć swoje własne myśli, swoją własną przestrzeń, swoje marzenia, swoje pragnienia i temu poświęcać uwagę. I nie dawać się rozproszyć. To jest to, co jest najtrudniejsze w tym czasie, w którym żyjemy. Ale jeśli masz tego świadomość, to wiesz, że jak tylko zaczyna cię coś to ty nie, kochani, tam jest moja droga, tam jest droga. I zmierzasz do tego światełka, który jest po prostu twoją intuicją, twoim życiem, twoimi pragnieniami, marzeniami. Jest tym, co tobie służy. Po prostu.
0: Diva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Ja miałam bardzo fajne dzieciństwo. Ja pamiętam to jako coś naprawdę fajnego. Miałam rodzeństwo, miałam las blisko, poziomki, jagody, sąsiadów. No, rozrabialiśmy tam okrutnie. Czasami to były nawet niebezpieczne zabawy. Moja siostra sobie złamała nos, zresztą ja też, na schodach, zjeżdżając na materacach, jak rodziców nie było. Mama to zobaczyła, jak nas ochrzaniła, bo stała się, no nie tragedia na szczęście, ale no, mogło dojść do tragedii. A mieliśmy tak szalone pomysły, że jak to dzieci, no. Jak to dzieci. I oczywiście, bo moja babcia miała sklep. Na wsi jedyny sklep w miejscowości, której kiedyś nawet nie było na mapie, nazywa się Duląbka. I tam babcia miała sklep i miała takie drewniane szuflady. Taki naprawdę stary sklep, jeszcze sprzed wojny i tam sprzedawała, jak jeszcze żyła. No i tam były takie drewniane wielkie szuflady. Jak tylko babcia wyszła ze sklepu, to my do sklepu i tam cukiereczki. I tam były takie pudrowe pastylki. Co ja bym dała, żeby znaleźć smak tych pastylek. One były w tej szufladzie i tak babcia nie widziała, to tą łyżkę i do kieszeni. I jak nas babcia złapała na tej kradzieży tych pastylek cukierkowych, to mówiła, och, roboki jedne, jak was złapię zaraz! Babcia się darła, myśmy uciekali, ale było zabawy po prostu. Babcia oczywiście nas kochała, ale no, był sklep, a my wyciągamy jej towary. Och, roboki jedne, jak was dorwę! Śmieszne to było.
0: Diva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Jako człowiek odnośnie siebie samego nie boję się żadnych strat. Ja już straciłam wiele rzeczy w życiu. Odniosłam dużo porażek, sukcesów. Ta droga nigdy nie była jednolita i prosta, więc nie boję się tego. Ja wiem, że wyjdę z wielu sytuacji. Mam na tyle siły, energii, pomysłowości. Jestem pracowita, więc nie boję się takich sytuacji. Wiem, że sobie poradzę. Nie czuję żadnych strat. Nawet śmierć nie byłaby dla mnie stratą, bo jest tylko zamianą światu, więc nie boję się. Nawet jestem jej ciekawa, jak to będzie. Natomiast wiadomo, że każdy z nas, mając rodzinę, którą kocha, jeśli tu byłaby jakaś strata, która byłaby taka nagła, jakaś niespodziewana, to by było bardzo ciężko przeżyć, tak? To tak. A ponieważ ja się o stratę już taką otarłam, bo i mój mąż ciężko chorował i straciłam przecież rodziców dosyć wcześnie i ostatnie lata życia moja mama mieszkała ze mną i opiekowałam się mamą do końca jej życia. Była bardzo chora przez ostatnie 4 lata, nie chodziła, w zasadzie tylko z chodzikiem i była też karmiona przez sondę. To po prostu jak gdyby miałam świadomość tego, że to będzie za jakiś czas strata. Nie wiadomo kiedy, ale będzie, bo wiadomo, że takie życie powoli gaśnie. I z jednej strony była to olbrzymia taka, no, smutna historia, jakby na to nie spojrzeć, bo masz taką świadomość i wiesz, że to się kiedyś wydarzy i nie możesz z mamą porozmawiać, bo nie mówi, bo była po wylewach. Ale cieszyłam się, że jestem te lata z nią. Opiekowałam się nią, śpiewałam jej piosenki. Cieszyłam się, że mogę to dla niej zrobić, bo bardzo ją zawsze kochałam i uważam, że zrobiła dla mnie wszystko, co w jej mocy, w ogóle dla nas. A z drugiej strony to było takie piękne patrzeć, jak, że do końca była razem z nami i że odchodziła w asyście rodziny, dzieci, wszystkich tych, których kochała. Też chciałabym tak odejść. No tak, więc przepraszam, bo to jest zawsze wydaje mi się, że już tyle czasu minęło od tego, jak mama odeszła i że to się już wydarzyło i już po prostu tak jest. Ale jednak, jak widać, cały czas gdzieś tam za nią po prostu tęsknię.

0: Zbliża się godzina piąta, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Iran grozi odwetem i atakami w całym regionie Zatoki Perskiej, jeśli Stany Zjednoczone uderzą w irańskie obiekty energetyczne. Na początek Bliski Wschód. W faktach także o zmianach w systemie ostrzegania ludności cywilnej po incydencie z rosyjską rakietą. Będzie też o pogodzie. Upały nie odpuszczają. Dziś też zobaczymy ponad 30 stopni. Teheran grozi odwetem, jeśli Stany Zjednoczone zaatakują irańskie obiekty energetyczne. Reżim informuje, że celem będzie infrastruktura krytyczna w Izraelu i państwach Zatoki Perskiej. USA muszą być świadome, że globalnie ważne obiekty energetyczne w Arabii Saudyjskiej i Katarze znajdują się w zasięgu irańskich rakiet, napisała agencja Fars, wspominając również o obiektach w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przypomnę, że Stany Zjednoczone i Izrael według CBS News mogą w ten weekend przeprowadzić jeden z najsilniejszych jak dotąd ataków na cele związane z infrastrukturą energetyczną Iranu. Uderzymy w nich bardzo mocno. W pewnym momencie powiedzą, po prostu nie jesteśmy już w stanie tego wytrzymać. Tak z kolei mówił Trump podczas posiedzenia gabinetu prezydenta w posiadłości Camp David. W związku z incydentem na polskim niebie i upadkiem rosyjskiej rakiety szykują się zmiany w systemach ostrzegania ludności cywilnej, ogłosił je szef MSWiA Marcin Kierwiński. Co ma się zmienić? Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Minister Marcin Kierwiński poinformował, że wszystkie syreny w Polsce będą zintegrowane w jeden system. Uruchomiony ma zostać też system broadcastowy, który ma powiadamiać o zagrożeniu szybciej niż SMS-owe alerty RCB oraz system ostrzegania w aplikacji mObywatel.
2: Nie jest tak, że uruchomimy dlatego, że było to wydarzenie, tylko pracujemy nad tym od wielu miesięcy. Chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić mądrze, chcę, żeby było to zintegrowane z systemami monoskimi, żeby to po prostu dobrze działało.
1: Marcin Kierwiński zaznaczył, że zmiany te mają zostać wprowadzone w ciągu najbliższych miesięcy.
0: Na brak informacji wskazywali m.in. mieszkańcy Lublina.
3: Spowodowało to panikę tylko wśród moich znajomych, przyjaciół. Wszyscy dzwoniliśmy do siebie, czy naprawdę coś się dzieje, czy nie. Żadnych informacji na tych rządowych i lokalnych informacjach. No jest sytuacja napięta. My na wschodzie boimy się może bardziej jak za Wisłą w zachodniej tej Polsce. Także liczylibyśmy na więcej informacji.
4: Ja mieszkam w takim miejscu, że blisko tej syreny, tylko że ja tego nie słyszałem, ponieważ mam mocny sen.
5: Ale była?
4: Było słychać, bo sąsiedzi tam się pytali, o co chodzi, nie? Także ja wiedziałem z internetu tak naprawdę.
0: Te głosy w Lublinie zebrał nasz reporter Paweł Konieczny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. Na południowym wschodzie Polski na termometrach możemy zobaczyć nawet 36 stopni Celsjusza. Tam IMGW wydało alerty trzeciego stopnia najwyższego. Wysokie temperatury prognozowane dziś także w Łódzkiem, części Dolnego Śląska, na Mazowszu i na Podlasiu. Tam temperatura wyniesie do około 30 stopni.
6: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: Żabka idzie w kanadyjskie ręce. Właściciel sieci sklepów podpisał wstępne porozumienie o sprzedaży. Nabywcą ma być obecna także w Polsce sieć stacji benzynowych Circle K. Ta informacja wywołała na giełdzie spore zamieszanie. Za ile zostanie sprzedana Żabka? O szczegółach Krzysztof Berenda.
7: Za ponad 32,5 miliarda złotych. To są ogromne pieniądze. Jako że w Polsce Żabek mamy 13 tysięcy, to bardzo upraszczając, można powiedzieć, że za jedną Żabkę nowy właściciel płaci 2,5 miliona złotych. Oczywiście tak prosto to nie działa, no bo Żabka to przecież nie tylko sklepy, ale przede wszystkim potężna sieć dystrybucji, marketingu i produkcji. To także sklepy internetowe Już oraz Delio. A tak więc to potężny biznes. On teraz zostanie przejęty przez gracza, który w Polsce działa w znacznie mniejszej skali, czyli przez kanadyjską sieć stacji benzynowych Circle K, których w Polsce jest raptem około 400. Przejęcie Żabki odbywa się przez giełdę, akcje spółki więc wystrzeliły z 29 do ponad 32 zł.
0: A skoro mowa o pieniądzach, Chelsea Londyn ukarana przez angielską federację. Zespół z angielskiej stolicy musi zapłacić 10 milionów funtów kary po oskarżeniu o ponad 70 naruszeń przepisów dotyczących współpracy z agentami oraz pośrednikami. Angielska federacja nałożyła też na klub inną karę. Chodzi o brak możliwości rejestracji nowych zawodników przez 2 sezony. Jej wykonanie jednak zawieszono na 2 lata.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Po reklamie.
4: Okej, boomer! W sentymentalną podróż zabierają was Paulina Sawicka i Paweł Jawor.
5: To co, chcesz wystartować to?
6: A startuj.
5: Jest.
6: Nie tak. Zepsułeś.
5: Tam, że ty to powiesz.

0: Okej, Boomer, Parema FM, zaczynamy. Paweł zepsuł, bo chciałam zacząć od tego, że wpadł SMS z prośbą o dźwięk z lat 90., ale zaczniemy od dżingla.
1: I to nie był ten dźwięk. Dobra,
0: spuścił.
1: Dobra.
0: Ten dźwięk jeszcze poleci u nas, ale na pewno jeszcze co będzie. Zagramy w Pelemele z Arkiem Kłusowskim.
1: Tak, Pelemele, czyli to są te wpisy, to są złote myśliki. Zależy kto, co, jak to nazywał. Przypomnijmy sobie też typowy weekend z lat 90. 00.
0: Czyli czeka nas, krótko mówiąc, sentymentalna podróż. Paulina Sawicka, Paweł Jawor. Cześć.
1: Ja tu będę psuł.
0: To na pewno.
1: Okej, boom.
2: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na

0: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Baran. Nie widać.
2: Ulubiony film?
1: Moje życie.
2: Ulubiona zupa?
1: Zupa czernina.
2: Przecież to tak wygląda, nie?
1: Dobra, sorry, flaki. Nie, ulubiona zupa, no to pomidorowa.
2: Ty, klasyk, na szczęście, Boże. Już możemy się kolegować, spoko.
1: No, dobra.
2: Jakie masz zwierzę?
1: Mam pieska Zosię, co jest też anegdota prawdziwa, że moja sąsiadka nazywa się Zosia i nie wiedziałem o tym. Krzyczałem kiedyś na klatce: Zosia, Zosia, Zosia, w słuchawkami w uszach. I ona podbiegła i mówi: proszę pana, co się stało? A ja mówię: ale ja wołam pieska. Ona mówi: a, bo ja też mam na imię Zosia. A ja w tym stresie powiedziałam do niej: no to gratuluję. No i lubimy się bardzo.
2: Lecimy dalej. Gdzie najczęściej imprezujesz?
1: Szczerze mówiąc, to domówki, ale coś się stało ze mną dziwnego w tym roku i w ogóle nie mam się już imprezować. Chodzę spać jak emeryt o 22:00. Wstaję o 7:00.
2: No, jesteś boomerem.
1: Naprawdę to się już we mnie dzieje. Nie piję alkoholu. Naprawdę mało imprezuję i nie mam siły. Tak 2-3 godzinki jestem w stanie. Później muszę ładować baterię.
2: Czyli to są te słynne imprezy po 30.
1: Wiesz, że to mi się przytrafiło. A
2: mi
1: tak
2: też.
1: Zawsze mówiłem do starszych znajomych: co wy w ogóle tacy spięci? Chodźcie, idziemy się zabawić. Pójdziemy w piątek, wrócimy w poniedziałek. A teraz?
2: Ale to są jakieś jaja, bo to jest taki pstryk.
1: Tak,
2: to się dzieje.
1: Tak, ja na przykład jak pójdę na imprezkę, to później tydzień dochodzę do siebie, więc już wolę odpocząć.
2: Jesteśmy na tym samym etapie.
1: Piona!
2: Pionecz! Co lubisz robić w sobotę?
1: Bieganko, później sprzątanko. Wiadomo, co ja cały czas sprzątam. Pranie, gotowanie.
2: Boże, jesteśmy tacy starzy, sprzątanie w sobotę.
1: No i jeszcze gdzieś na hulajnodze jeżdżę. No ogólnie takie...
2: chill.
1: Tak, chillowe rzeczy, tak.
2: Jakiego radia słuchasz?
1: Ach, mojego ukochanego, jedynego na świecie radia, które zmienia świat, który kształtuje nasze gusta i przede wszystkim daje nam wiele wzruszeń. Mowa o RMF FM.
2: Ta-da. Ale naprawdę takie pytanie było w jakimś pelemele, bo znalazłam. Dobrze, i teraz pora na historię o pelemele, czyli co tam narobiłeś?
1: O matko, i to jest naprawdę znowu prawdziwa historia, bo te anegdotki z mojego życia brzmią tak, jakbym ja sobie to wymyślał, ale naprawdę to się wszystko dzieje. Była taka sytuacja, że jak byliśmy w podstawówce, to moja kuzynka Andzia prowadziła pelemele. No i z racji tego, że byliśmy bardzo niegrzeczną bandą, te nasze wpisy były dość oryginalne. Łącznie z tym, że było wiele pytań, co sądzisz o nauczycielach. I tam była nauczycielka, która miała nazwisko chyba Cebularz czy coś takiego. I pamiętam, że ona była moją wychowawczynią i ja napisałem coś tam: fu, śmierdzi cebulą czy coś takiego. I było bardzo dużo takich oryginalnych i ordynarnych wpisów. No i pewnego dnia ktoś wpisywał się na lekcji, podeszła pani, zabrała pelemele i mówi: co wy tam, co to jest, co wy tam piszecie? I przeczytała to wszystko. Oczywiście moje wypowiedzi były najostrzejsze. Było zebranie w szkole, dyrektorka, obniżone zachowanie, szlaban, jak miałem przewalone.
2: Ale przecież ona naruszyła podstawowy regulamin pelemele, czyli nie podglądu innych wpisów.
1: Wiesz co, no wtedy nie było takiej dyskusji. Dzisiaj się świat szkoły zmienił. Pewnie matka to już by leciała z policją o naruszenie cielesności dziecka i przekraczenie granic. Wtedy po prostu uczeń no znał swoje miejsce w szeregu i nie można było tak pyskować do nauczycieli, czy wyczyć ten zeszyt.
2: Ale dobra, dobra, Arek, bo tak odchodzisz od tematu, ale co ty tam jeszcze wpisałeś?
1: No, słuchaj, znajdę to pelemele i wyślę ci te najostrzejsze screeny, bo naprawdę to się nadaje na godzinę minimum 23, a chciałbym, żeby ten wywiad poleciał wcześniej.
2: Dobra, ale to może do internetu, tam lepsze rzeczy mogą
1: o,
2: iść.
1: Okej.
2: Tam było: co lubisz robić, tak? I ty miałeś 13 lat i napisałeś. przyznał mi się do tego przed.
1: Napisałem, że lubię się uczyć.
2: Tak, tak, tak. 3 literki, słuchajcie. I
1: niech to działa na wyobraźnię naszych słuchaczy.
2: Tak, zgadujcie, co to mogło takiego być. I czyli było wezwanko do szkoły, był szlaban?
1: Był szlaban, było zebranie telefonu od rodziców, był zakaz wychodzenia, miałem wszystkie możliwe kary świata. No i co? No i po prostu wstyd ogromny, ale do dzisiaj to pamiętam, no.

0: każdym razie niezły urwis był ze mnie i zawsze po prostu coś się działo. Do dzisiaj tak jest w moim życiu, nie ma po prostu nudy.
1: Okej, boomer, w RMF FM, tak dobrze nam się tu z Arkiem Kłusowskim siedzi, że chyba sobie tutaj bazę zrobimy. No właśnie, Arek, baza, złote myśli, pelemele. Za czym ty tęsknisz z lat 90. 2000?
0: Było pelemele, były pierwsze kasety, pierwsze płyty.
2: Co ci się najbardziej tak... Za czym tęsknisz, jeżeli chodzi o lata 90?
0: Za tymi kolorami, za smakami, za telewizją.
2: Ciuchy.
0: Ciuchy. Właśnie te ciuchy były na bazarach kupowane.
2: Przymierzałeś spodnie na kartonie?
0: Oczywiście, że tak. I jeszcze była taka zasłonka. Zawsze się właśnie u nas jeździło dwa razy w sumie do roku.
2: Tak.
0: Kupować coś na okres zimowy i wiosenny. Także te bazary bardzo dobrze pamiętam i te targowanie się, ja to zawsze mówię, może panie, 5 złotych mniej.
2: Ale opuszczał.
0: Tak, oczywiście, że opuszczał, więc zawsze miałem taką żyłkę biznesową.
2: Ale właśnie przeczytałam jakiś, nie wiem, czy to był mem, ale coś w necie, że nie zna życia ten, kto nie przymierzał spodni na kartonie i to coś w tym jest.
0: Tak, i kto nie chodził po lumpeksach, bo też to było takie popularne. Babcia jeździła za granicę, przywoziła słodycze chyba z Niemiec, czy coś, no niesamowite rzeczy. Wtedy się tak szanowało te zabawki, bajki, no.
2: Nie było tego dużo, tak. To znaczy, to nie jest to, co nasi rodzice mieli, ale jednak to, no nie było tego aż tak dużo, to karteczki, zbieranie.
0: Oczywiście karteczki były niesamowite, ja szanowałem, zbierałem, miałem te segregatory. No i pamiętam zawsze, sobota kojarzyła się z zapachami i z danymi programami w telewizji, bo telewizja wtedy była najważniejsza. Mnie zawsze głowa bola w niedzielę, ponieważ Disco Relax leciało. Ja tego nie znosiłem i jeszcze do tego trzeba było iść w niedzielę na 11 na mszę. Więc do dzisiaj te niedziele są dla mnie traumatyczne.
2: Ale wiesz co, dla mnie soboty, dlatego że w soboty rano szło się na targ, więc albo kupić spodnie, jeżeli z jakiejś się wyrosło, albo buty. Kupić ziemniaki, jajka na targu oczywiście i wracało się do domu i było sprzątanie. Nie znoszę, do tej pory nie znoszę sprzątać w sobotę.
0: Tak, sobota się zawsze kojarzyła z dniem sprzątającym. Natomiast pamiętam jeszcze... W ogóle lata 90. są przełomowe i najwięcej jakiejś takiej nostalgii wzbudza u mnie pamięć o tych spotkaniach wspólnych, o zabawach, sztandary.
2: Co to było za zabawa, sztandary?
0: Sztandary to polegało na tym, że... Kurde, już nie pamiętam. Coś tam z patykiem było, że trzeba było szybko przebiec, złapać gdzieś tam jakieś połowy, ale pamiętam, że to była taka u nas gra jakby pro. No i też berek, chodziło się razem, paczki, włóczyliśmy się razem. Ja mam nawet piosenkę napisaną o latach 90. nazywa się Beverly Hills i tam śpiewam w refrenie o tym, że a teraz telefony dzwonią i nie odbiera nikt, miłość na raz, kontaktu brak. I tam jakby wszystko opowiadam o tej, że się słuchał Britney Spears, zbierał karteczki i faktycznie taka nostalgia za tym, wspaniałe czasy. Ja się cieszę, że się urodziłem wtedy i to na pewno by mnie zbudowało i ukształtowało.
2: Ale wiesz co, jak tak słucham tego, co robiliśmy w soboty i w niedzielę, to mam wrażenie, że wszyscy żyliśmy bardzo podobnym życiem. Czyli tak, w niedzielę 11 do kościoła, później był obiad i Złotopolscy.
0: Oj tak, familiada jeszcze była.
2: Familiada jeszcze była. W międzyczasie leć, Adam leć, jak były skoki narciarskie.
0: Oj Jezu, ile tego było.
2: Przecież my robiliśmy z bratem jakieś, wiesz, takie rysunki, bo krzyczeliśmy, my tak się emocjonowaliśmy tym, że
0: była
2: leciał
0: tak
2: Adam
0: zwana mały szamania.
2: Tak.
0: A zobacz, co mu dzisiaj zostało.
2: Nie no, chyba nie jest tak źle, co?
0: To znaczy, chodzi o to, że wiesz, na Małysza, nie?
2: No.
0: Jakby wszyscy o tym mówią.
2: Jezu, tak!
0: Straszne! Tyle sukcesów i takie określenie.
2: No, na Małysza. Znaczy, dalej kochają Adama Małysza, bo
0: tak,
2: jest
0: tak,
2: super,
0: tak,
2: ale wiesz,
0: ktoś,
2: że o tym zapomniałam.
0: Ktoś, kto to wymyślił, powinien trafić do piekła.
2: Okej, boomer, w RMF FM piszecie do nas na GG. Przypominam, jesteśmy tam pod hasłem, pod nikiem. Pod hashtagi weszły później. Okej, boomer, RMF, bardzo prosta sprawa, możemy tam sobie poklikać, możecie do nas pisać pod 3322 SMS-y z bramek SMS-owych. Dostaliśmy przed chwilą taką wiadomość. W związku z latami 90. gdybyście puścili dźwięk łączenia modemu z internetem po TPS-a, to byłoby mega.
1: Uwaga, łączę.
2: Ała, moje ucho. Ale tak to brzmiało.
1: Tak. I co więcej, bo to trochę trwało, no nie? To dalej łączyło. Tak.
2: I dużo kosztowało.
1: I w tym samym czasie mogłeś spokojnie wyjść, zrobić pranie.
2: Wyprowadzić psa.
1: Tak, odebrać dzieci ze szkoły.
2: Nie mogłeś odebrać dzieci ze szkoły, bo sam byłeś dziecko.
1: Tak, ale mój ojciec mógł, jeżeli chciałby,
2: tak,
1: no nie?
2: Tak, tak, zgadza się.
1: I ta strona się wtedy ładowała i jak już wróciłeś, zrobiłeś wszystko, ogarnąłeś, to na wieczór ta strona działała i mogłeś kliknąć w kolejny link i tak znowu, no nie?
2: Nie pamiętam, jaki to był koszt, ale to był chyba koszt jak za połączenie telefoniczne.
1: No tak było, tak. Potem się trochę to zmieniło, ale rzeczywiście.
2: Czyli za romansowanie przez GG mogłeś pójść z torbami. Mhm. I naprawdę w ogóle się nie dziwię, dlaczego tyle małżeństw się zawierało po tych romansach z gadu-gadu, dlatego że jak już wydałeś te pieniądze na te impulsy, to już...
1: Tak, to już
2: to musiała być ona.
1: Trzeba brać ślub, bo może się w kopertach zwróci.
2: Paulina Sawicka, Paweł Jawor.
1: No to cześć.
2: Fajnie się było spotkać, cześć.
3: Okej, boomer w RMF FM.

0: mama.
1: Mamo, chcę pić.
2: Dzień dobry.
1: Pić.
2: Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz.
2: Już kupuję. To najlepszy wybór?
3: Na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
3: Plusz.
4: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
6: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Po reklamie.
7: To już prawie 6:00 w studiu Faktów RMF FM. Pojawił się Mateusz Bożek. Witamy.
8: Witam, jestem. Zapraszam.
7: Posłuchajmy.
8: Jest śledztwo w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Wciąż znajdywane są jej kolejne szczątki. Później zwrot w sprawie produkcji patriotów w Ukrainie. Donald Trump nie wydał zgody na licencję dla Kijowa. Dziś 1 sierpnia, 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy stolicy już wczoraj oddali hołd powstańcom. Lubelska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę CH-101. Pocisk spadł w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Służby wraz z żołnierzami WOT przeszukały teren około 3 km2 w poszukiwaniu szczątków, ale jak informują mieszkańcy, w terenie nadal można znaleźć elementy rakiety. Nie jesteśmy tym zaskoczeni, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
9: Żandarmeria wojskowa zwróciła się z prośbą do komendy powiatowej policji w Biłgoraju, a więc policji właściwej miejsca, aby przyjmowali od lokalnych mieszkańców wszelkie elementy związane z tym zdarzeniem i przekazywali informacje o znaleziskach do Żandarmerii Wojskowej. Żandarmeria Wojskowa będzie to zabezpieczała. Te elementy, które są kluczowe z punktu widzenia śledztwa, zostały zabezpieczone i poddane już oględzinom. Jeżeli chodzi o pozostałości ewentualne, które mogą być, to w pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć, że one nie mają kluczowego znaczenia dla tego postępowania, a z drugiej strony nie stanowią w żaden sposób zagrożenia dla lokalnych mieszkańców.
8: Śledztwo prowadzone jest także pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkie 17 osób, które odpowiadały w sprawie brutalnego zabójstwa Iwony Cygan, nastolatki z małopolskiego Szczucina, zamordowanej niemal 30 lat temu. Wyrok zapadł w pierwszej instancji, jest nieprawomocny. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
10: Sąd w uzasadnieniu zwraca uwagę na fakt pojawienia się wielu wątpliwości. Tu takie wątpliwości nie zostały usunięte. Nie pojawiły się też dowody na sprawstwo i winę oskarżonych, zaznaczył przewodniczący składu orzekającego. Wskazywał, że na miejscu zbrodni nie wyodrębniono śladów DNA, odcisku palca czy żadnego przedmiotu, a zeznania świadków oskarżenia są sprzeczne z materiałem dowodowym i są niespójne. Natomiast wszyscy kluczowi świadkowie nie żyją. Proces w sprawie śmierci nastolatki trwał 8 lat. Wcześniej śledztwo było umarzane. Podjęto je na nowo w 2017 roku, gdy, jak twierdziła prokuratura, udało się przełamać zmowę milczenia i zdobyć kluczowe dowody. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. Paweł K., oskarżony o brutalny mord i mający mu pomagać jego ojciec Józef K. Do tego przyjaciółka zamordowanej Renata G., a także 14 lokalnych policjantów, którzy mieli utrudniać śledztwo. Wczoraj wszystkich uniewinniono. Iwona Cygan zginęła w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Została pobita i uduszona. Jej obnażone zwłoki znaleziono w pobliżu Szczucina nad Wisłą.
6: Centrum wydarzeń. Fakty RMF FM.
8: Donald Trump nie zgodził się na produkcję pocisków Patriot przez Ukrainę. Jak stwierdził, udzielenie takiej licencji byłoby dużym krokiem, a Amerykanie muszą uważać, z kim dzielą się technologią. Trzeba podchodzić do tego bardzo rozważnie, ale też bardzo ostrożnie. Na razie nie zgodziliśmy się na to. Rozmawiamy, ale przekazanie tego rodzaju technologii to trudna sprawa. Nie sądzę, żeby to kiedykolwiek miało miejsce. Jeśli przekażesz te technologie ludziom, to pewnego dnia mogą się przeciwko tobie odwrócić, mówił Donald Trump. Dodał również, że podczas spotkania z Władimirem Zełenskim rozmawiał nie tylko o patriotach, ale także o możliwościach zakończenia wojny w Ukrainie. Nazwiska poległych w Powstaniu Warszawskim wybrzmiały na Placu Krasińskich w stolicy. W przeddzień 82. rocznicy wybuchu zrywu odbył się apel pamięci. W uroczystości wzięli udział powstańcy, przedstawiciele władz z prezydentem Karolem Nawrockim na czele, a także mieszkańcy Warszawy. Oddali hołd powstańcom za bohaterską walkę z okupantem.
0: Chcemy podziękować, bo tylko to możemy zrobić, za to, co zrobili oni dla nas, bo to dzięki nim teraz żyjemy i mamy taką Polskę, jaką mamy.
11: No jesteśmy po to, żeby przekazywać pałeczkę, szczególnie, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma okazję poznać tych ludzi, tak? Bo bądźmy szczerzy, powstańców z roku na rok jest coraz mniej. No, niedługo może być tak, że w ogóle nie będzie, więc no, trzeba korzystać z tego, że są z nami i słuchać ich świadectwa.
8: Dziś główne uroczystości rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17 w godzinę W, jak co roku, w całym kraju zawyją syreny.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Jak widać na mapach pogodowych, no rzeczywiście pogoda nie zrezygnowała z upalnych planów na ten weekend. Będzie gorąco, już jest praktycznie do 36 stopni nawet na Podkarpaciu, jak widzę tutaj na mapach, ale bardzo zróżnicowane temperatury, bo na przykład 22 zaledwie można powiedzieć na Pomorzu. Tutaj burzowo, tak samo w centrum kraju i na południu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: 6 minut po 6, tu RMF FM. Na dzień dobry, kto już otworzył oczka, bardzo proszę, można się chwalić, bo o tej porze w wakacje to jest naprawdę, no umówmy się, no... bardzo dziwna godzina. No chyba, że jedziecie do pracy. To rozumiem. Mateusz Opyrchał, witam się z wami bardzo gorąco. Jesteśmy razem do 10. Dajcie głośniej.

dobry start poranka, Karol, czyli Dzidzia, tak zwana. 12 minut po 6. Tu RMF FM na dzień dobry, pierwszy dzień sierpnia. No, dobujaliśmy się na hamakach do połowy wakacji. Słuchajcie, imieniny dzisiaj, jak patrzę, świętuje Justyn, Aleksander, Rudolfina. I są święta, jedno z nich to Światowy Dzień Musztardy. No wiecie, co z tym zrobić dzisiaj po południu. Ja się

Shania ja Twain. No i pobudka 18 po 6 ma sens tu RMF FM. Piszecie SMS-y pod 3322, co mnie bardzo cieszy. Ja już o 4 rano otworzyłem oczka. No i tu jest szacun. No, jeszcze w wakacyjny weekend, słuchajcie, zasłużyłeś już na popołudniową drzemkę. Dajcie znać koniecznie, co robicie o tej porze. 3322, tu jestem pod numerem SMS, a za chwilę 6.30, już niebawem, za 10 minut. I najnowsze fakty w RMF FM.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Byle do lata.
4: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie...

0: naprawdę gorąco.
1: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
0: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10 w RMF FM.
2: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent Elektrowit, elektrolitów z witaminą C i magnezem.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Padaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
7: Na zegarach 6:30, czas na fakty, Mateusz Bożek.
8: Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostało ranne. To najnowszy bilans rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów, poinformowały ukraińskie służby ratunkowe w komunikatorze Telegram. W ostatnich tygodniach Moskwa nasiliła ataki z powietrza na Ukrainę. W ciągu ostatnich dni do Ceuty, hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej, przedostało się około 60 tysięcy migrantów z Maroka. To blisko 70% liczby mieszkańców miasta. Według władz w Madrycie ponad połowa imigrantów wróciła już do Maroka. Współpracujemy z władzami tego kraju, których gotowość i współpracę również doceniam, tak aby deportacje mogły zostać przeprowadzone jak najszybciej, a tym samym aby imigranci, którzy przybyli tu nielegalnie, mogli opuścić nasz kraj. Mówił premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Do Ceuty skierowano 3000 żołnierzy, którzy wspierają policję i żandarmerię. Resort cyfryzacji chce wprowadzić 3% podatek od przychodów dla największych firm technologicznych działających w Polsce. Projekt trafił do konsultacji publicznych, a nowe przepisy miałyby wejść w życie już z początkiem nowego roku. Podatek objąłby m.in. platformy społecznościowe. Dotyczyłby wyłącznie największych podmiotów osiągających globalnie ponad 1 miliard euro przychodów i co najmniej 25 milionów złotych przychodów z takich usług w Polsce. Według rządu nowy podatek to spore wpływy do budżetu. W ciągu 10 lat nawet 32 miliardy złotych. A kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Zaprasza Katarzyna Podraza.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tego, co piszecie pod 3-3-2-2, to jesteście w pracy, pijecie kawę, jedziecie na targ. Karola jedzie zdobywać szczyty i wstała o trzeciej, ale jest też, słuchajcie, wesoła ekipa, 12,2 miliony, halo, halo.
1: Cześć, staliśmy się o czwartej. Oho. Jedziemy, jesteśmy w trasie, jedziemy do Słowenii, słuchamy was wszyscy razem z naszym kotem podróżnikiem Momusiem.
0: Kot podróżnik to jest hit, no jaką Saszę tą go przekupiliście, żeby wstał o czwartej?
1: Nie, z tym nie ma problemu, żeby o tej porze wstał. Raczej to my mieliśmy problem.
0: No tak, też mam kota, dziś o czwartej skakał mi po głowie. A może ja go nie zrozumiałem? Może on chciał jechać na wakacje?

0: Kawa.
1: Taką kawkę z Dawidem Kwiatkowskim, to ja rozumiem. Café de Paris, 17 minut do 7. To RMF FM. Dzisiaj czekają nas sportowe emocje. Przecież no, do śniadania tak naprawdę zagrają biało-czerwoni ze Słowenią. O finał siatkarskiej Ligi Narodów będziemy kibicować. Trzymajcie kciuki już teraz, a najbliższe fakty o 7.
2: Reklama. Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tego lata o poranku w RMF FM.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Juhu, dzień dobry.
3: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
4: Tomkowicz,
5: Skowron,
6: Olbratowski.
3: Wstawaj, szkoda lata. Już w poniedziałek po 5:45.
7: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
8: Zawsze z wami.
9: Mamy dla was gorące newsy.
8: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
10: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15:00 w RMF FM.
11: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
13: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
14: W lodówce tej nowej!
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
3: RMF FM na dzień dobry. Miłego weekendu.

0: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
1: Pewnie plusz.
2: Tak, chcę plusz.
0: Już kupuję. To najlepszy wybór.
1: Na 100%.
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
1: Plusz.
3: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
1: Na 100%.
3: Dziękuję.
1: Na zdrowie.
4: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl. O czym marzą bystrzaki tego lata?
5: Codziennie chcę lady.
4: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
6: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
7: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
6: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: To już prawie 7 na zegarach RMF FM. W studiu faktów pojawiła się Katarzyna Podraza.
11: Tak, witamy, Kasiu. Dzień dobry, witam, zapraszam.
10: Posłuchajmy.
11: Po incydencie z rakietą ambasador Rosji na dywaniku MSZ-u. Posłuchajcie, co usłyszał putinowski dyplomata. We Francji nieustająca walka z gigantycznymi pożarami, a w Polsce w pogodzie znów dynamicznie.
12: No miejscami mogą się zdarzyć zalania, podtopienia.
11: Zajrzymy też na Poland Rock Festival.
13: Jesteśmy od początku i będziemy do końca.
11: Zaledwie kilka minut trwała wizyta ambasadora Rosji w gmachu MSZ-u. Georgij Michno został wezwany do resortu w związku ze zdarzeniem w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie spadła rosyjska rakieta. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypak. Igorze, co usłyszał w MSZ-cie rosyjski ambasador?
14: Jednoznaczne potępienie rosyjskich działań. Resort dyplomacji przekazał mu, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to działania, które zagrażają bezpieczeństwu polskich obywateli. Ambasador otrzymał notę protestacyjną i po kilku minutach opuścił gmach MSZ-u. O kolejne kroki dyplomatyczne może być trudno. Przypomnijmy, że w przeszłości w odpowiedzi na agresywną politykę Moskwy polska dyplomacja zamykała rosyjskie konsulaty w naszym kraju. Ostatni raz w listopadzie ubiegłego roku.
15: Wtedy wicepremier Radosław Sikorski podjął decyzję o zamknięciu ostatniego konsulatu rosyjskiego w Polsce, więc nie mamy już konsulatów do zamknięcia.
14: Zauważa rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Sam ambasador Georgij Michno opuścił gmach ministerstwa dość zmieszany. Pytany o to, czy może potwierdzić, że to rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie, krótko zaprzeczył.
11: W faktach teraz Francja. Trwa walka z zaostrzającym się pożarem lasu w rejonie francuskiej Riviery. Ewakuowano tysiące osób. Sytuacja znacznie poprawia się natomiast w rejonie Bordeaux. A przygląda się jej francuski reporter RMF FM Marek Gładysz.
16: Trwa stopniowe zagaszanie wielkiego pożaru w rejonie Bordeaux, który zniszczył ponad 40 tysięcy hektarów lasów. Pozwolenie powrotu do domów otrzymało już ponad 200 tysięcy osób, czyli zdecydowana większość ewakuowanych wcześniej mieszkańców. Właścicieli hoteli i restauracji apelują do turystów, by wrócili w te rejony Akwitanii, które są oddalone od ciągle płonących lasów. W przeciwnym razie wielu placówkom usługowym grozić może bankructwo. Część specjalistów ostrzega jednak, że na przykład w okolicy Bordeaux lepiej ciągle nosić maseczki ochronne typu FFP2, które są bardziej skuteczne niż maseczki chirurgiczne z powodu szkodliwego dla zdrowia dymu, który rozprzestrzeniany jest przez wiatr.
9: Pogodowe alerty w Polsce. Słuchasz faktów RMF FM.
11: Synoptycy znów ostrzegają przed upałem. Wschodnia połowa kraju objęta jest alertami pierwszego i drugiego stopnia przed tym zjawiskiem. Dodatkowo prawie wszędzie może zagrzmieć i ulewnie padać. O szczegółach mówi nam Ewa Łapińska, synoptyk IMGW.
12: Cała wschodnia ściana Polski i południe, tutaj bardzo ciepło, 33-35 stopni. Dodatkowo po południu i wieczorem na zachodzie, ponownie na południowym zachodzie, znowu spodziewamy się burz. W trakcie burz spodziewamy się ulewnych opadów deszczu. Na ogół to będą opady około 30-35 mm. Jednak jeżeli jedna burza przejdzie przez ten sam obszar i za chwilę przejdzie druga, te opady mogą się kumulować nawet do 60 mm. Więc no, miejscami mogą się zdarzyć zalania, podtopienia, zwłaszcza w rejonach, gdzie jest po prostu wybetonowane wszystko i ta woda nie zdąży odpłynąć.
11: W nocy też burzowo i niebezpiecznie, a jutro lekko się ochłodzi i upalnie będzie tylko na południowym wschodzie. Z upałem doskonale radzą sobie uczestnicy festiwalu Poland Rogi, choć dziś ostatni dzień tego wydarzenia, to wielu z nich zostaje jeszcze do jutra. Jak się bawią i dlaczego warto odwiedzić lotnisko Czaplinek w Roczyno, pytała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
13: Jesteśmy od początku i będziemy do końca.
0: A dlaczego warto tutaj przyjechać?
13: Atmosfera, to, że koncerty koncertami, ale atmosfera jaka tutaj jest, to jest bajka.
17: Super goście, wywiady, spotkania.
0: Jak się bawicie?
18: Super.
17: Bardzo dobrze.
18: Pierwszy raz w Czaplinku. Wcześniej zawsze na Woodstocku. Jest trochę inaczej, jest trochę czyściej, ale jest super.
19: Atmosfera cały czas jest wspaniała, słoneczniki na start, mega ciepłe relacje, bardzo łatwo z kimkolwiek zbudować, zbijanie piony, przytulasy, także to się zgadza i to jest bez zmian. Rewelacja.
11: Oprócz koncertów warto też zajrzeć do strefy Akademii Sztuk Przepięknych na kreatywne warsztaty i spotkania z gośćmi specjalnymi. A z nowymi faktami RMF FM zameldujemy się za niecałe pół godziny. W nich wielki świat mody i wspomnienie legendarnego francuskiego projektanta. Yves Saint Laurent obchodziłby dziś 90. urodziny.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Jak słyszeliśmy w faktach, burzowo na zachodzie i na południowym zachodzie, ale bardzo, bardzo gorąco na Podkarpaciu i na południu, do 36 kresek. Tak będzie wyglądała ta sobota. Chłodniej zaś na Pomorzu, więc jeśli jesteście teraz nad morzem, to warto zabrać sobie coś grubszego do ubrania, no ale kto jeździ nad morze, ten wie, że tam pogoda nieprzewidywalna. 22 stopnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: 5 po 7. RMF FM na dzień dobry o takiej porze. No właśnie, dzień dobry wszystkim, którzy być może jadą teraz na wakacje. Koniecznie dajcie głośniej w długiej trasie najlepszą muzykę. Mateusz Opyrchał, cześć ponownie. I pan Pitbull.
20: Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Jeszcze odnośnie wakacyjnej trasy, taka historia kierowcy ze Śląska, czytam o niej teraz w sieci. Kierowca, który został zatrzymany do kontroli, dostał mandat, ale go nie przyjął, bo tak doradziła mu sztuczna inteligencja. Finalnie zapłacił 8 razy więcej. No, rzeczywiście to pokazuje, że w niektórych przypadkach lepiej zaufać, ale po prostu sobie i najlepiej zwolnić. Jedźcie ostrożnie z RMF FM. A ja wam zagram najlepszą muzykę oczywiście. Gips i Ego. Ostatni ten kawałek potrafi zawrócić w głowie, dajcie głośniej. Ostatni dzień lata.

0: 20 po 7. U niektórych bardzo poważnie jak na tę porę. 12,2 miliony, halo?
1: Dom już wszystko wymalowane, co było wymalowane. Od jutra idę do sąsiada.
0: A, sprawdzić, czy u sąsiada faktycznie bardziej zielono. Ale spróbujcie trochę odpocząć w ten weekend. Tak wakacyjnie, tak spokojnie, na luzie. Z RMF FM oczywiście.

0: sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ej, chłopaki, bo Mateusz przylatuje z Islandii, a do tego Tomek ma urodziny. Może beach party i roller coastery?
6: To może mega wypad do Energylandii. Słyszałem, że RMF FM rozdaje bilety.
7: Przygotuj się na Magic Night w Energylandii. Napisz na www.rmffm, czemu twoja paczka koniecznie musi się tam spotkać. Do zgarnięcia bilety do Energylandii i kieszonkowe.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
12: Na zysk?
11: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
12: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
11: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
12: W takim razie kieruj mnie na zysk.
13: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji

0: Audycji jest M-Leasing, właściciel M-Auto.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Czas na fakty o 7.30. Katarzyna Podraza.
4: Dziś 82. rocznica powstańczego zrywu w Warszawie. Archiwum Akt Nowych ma największą na świecie kolekcję materiałów o polskim państwie podziemnym, Armii Krajowej i Powstaniu Warszawskim. To m.in. oryginalne rozkazy, raporty i meldunki oddziałów powstańczych. Przekazał nam Rafał Kieszkowski z Archiwum Akt Nowych.
5: Jednocześnie te meldunki i raporty pokazują, że ta walka była prowadzona w sposób skuteczny. Powstańcy starali się utrzymywać swoje pozycje, wykorzystując zabudowę, wykorzystując te skromne środki ogniowe, jakimi dysponowali.
6: I tutaj mamy zawsze, prawda, z lewej strony. Jest podociny kapitana Gozdawy, Reduta Ratusz. I to bym powiedział, jest najbardziej ciekawe. Ci bombardują, strzelają, a tutaj się okazuje, że oni potrafią gdzieś w tym ukryciu, w tych podziemiach, prawda, znaczy się chować i nie mieć wsady.
4: Mówi nam dr Henryk Piskunowicz, historyk i badacz polskiego państwa podziemnego. Dziś w Faktach RMF FM będziemy wracać do wielkiego bohaterstwa powstańców warszawskich. FIFA zrezygnowała z planów sprzedaży części udziału w Mistrzostwach Świata. W oświadczeniu szef FIFA Gianni Infantino napisał, że po uważnym wysłuchaniu wszystkich opinii stało się jasne, że projekt ten podzielił piłkarski świat, a celem federacji zawsze było jednoczyć i ulepszać. Dlatego pomysł częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym mundialu, nie będzie realizowany. Ubrał kobiety w smoking, przeniósł wysoką modę na ulicę, otworzył wybiegi dla modelek o różnym pochodzeniu etnicznym. Dzisiaj francuski projektant mody Yves Saint Laurent obchodziłby 90. urodziny. To właśnie on udowodnił, że moda i sztuka mogą się wzajemnie dopełniać, prowadząc ze sobą twórczy dialog. Jak to robił? O jego niezwykłym dorobku przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Agata prosi, żeby puścić jej coś fajnego, bo usypia w pracy. No robię co mogę, najlepsza muzyka ciągle z wami, razem z RMF FM. Tymczasem naukowcy mówią, że używanie smartfonów i internetu sprawia, że czas zlatuje nam błyskawicznie. No coś w tym jest, słuchajcie. To misja na weekend, czas start. Odkładamy telefony. No może jest chociaż mała szansa, że wydłużymy sobie te wakacje.

0: Sporo Gwiazd do poranku, 17 minut do 8.
1: Cześć, tu Sana.
0: No cześć, cześć. Nowość ITP i TD w RMF FM. Tymczasem już niebawem fakty o 8 i pierwsze fakty sportowe o Ekstraklasie będzie, ale też o meczu siatkarzy, bo gramy ze Słowenią w Lidze Narodów już o 9.
2: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
6: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
5: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
6: Pyszne po polskie.
5: Słuchaj w RMF FM.
7: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem. Tak zakręcone.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: RMF FM na dzień dobry. Newsy, pogoda, muzyka.

0: gwarantująca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto
1: miesięcznie.
0: W BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: A co bystrzaki robią w te wakacje?
3: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
4: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
5: To każda chwila staje się dziką przygodą.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
9: Oh my God.
8: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
13: Po reklamie.
14: To już prawie 8:00, jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Katarzyna Podraza przy mikrofonie, witamy.
1: Tak jest, zapraszam. Rząd zapowiada zmiany procedury ostrzegania ludności.
15: Uruchomimy powiadamianie w aplikacji mObywatel.
1: To już dziś w godzinie W zamilkną ulice stolicy. Oddamy hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Będą też ważne informacje dla planujących górskie wyprawy. Polecamy również fakty sportowe, w nich na początek piłkarska ekstraklasa. Rząd zapowiada, że powstaną nowe systemy ostrzegania i informowania, ogłosił szef MSWiA Marcin Kierwiński. To po tym, jak przedwczoraj na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, a mieszkańcy nie otrzymali alertów RCB. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, co ma się zmienić?
16: Po pierwsze, po każdym odwołanym alarmie mają przychodzić alerty RCB, które poinformują nas, co było powodem uruchomienia syren. Po drugie, wszystkie sygnały ostrzegawcze w Polsce będą zintegrowane w jeden system.
15: Uruchomimy systemy broadcastowe, jeżeli chodzi o powiadamianie. Uruchomimy powiadamianie w aplikacji mObywatel.
16: Zapewniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Opozycja z kolei nie wierzy w te deklaracje.
17: Wydają ogromne pieniądze z kieszeni Polaków na nic nie warte poradniki, które tylko wprowadzają w błąd i teraz jeszcze śmią mówić, że coś zrobią w przyszłości. Funta kłaków nie są warte tej zapowiedzi.
16: Powiedział mi Marcin Warchoł z Prawa i Sprawiedliwości. Według rządzących nowe rozwiązania mają zostać wdrożone w ciągu najbliższych miesięcy.
18: Tę rocznicę warto przypomnieć.
1: 1 sierpnia, 82 lata temu, wybuchło Powstanie Warszawskie. Dziś punktualnie o 17:00, minutą ciszy, uczcimy pamięć tych, którzy wzięli udział w tym niepodległościowym zrywie. A w faktach RMF FM z naszą dziennikarką Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą oddamy głos bohaterom tamtych wydarzeń.
19: Wojciech Niesłuchowski miał 11 lat, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie. Jako harcerz Szarych Szeregów roznosił listy w Poczcie Polowej. Zapytam, za co lubi dziś spotkania z młodymi ludźmi i w którym momencie powstania bał się najbardziej. Ale wsłuchamy się też w głos powstańczego radia, które w sierpniu i wrześniu 1944 roku dawało ludziom siłę.
9: Może ważniejsze od treści komunikatu był ładunek emocjonalny głosowy.
19: Gościem faktów będzie historyk Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego, który pokaże nam radiostację Błyskawica. O 17:00 zatrzymamy się na chwilę, będziemy z wami na Placu Zamkowym. Zapytamy też młodych słuchaczy, dlaczego warto pamiętać o bohaterach powstania, a wieczorem pośpiewamy wspólnie powstańcze piosenki.
1: Przypomnijmy, Powstanie Warszawskie było największym tego typu zrywem zbrojnym w okupowanej przez Niemców części Europy. Już pierwszego dnia w walkach zginęło około 2000 powstańców i wielu cywilów. Nie udało się wyprzeć wroga z żadnego strategicznego punktu ani opanować mostów przez Wisłę. Tak, teraz ważne informacje dla planujących górskie wyprawy, a do nich, zwłaszcza w taki upał, jak zapowiadają dziś synoptycy, trzeba się odpowiednio przygotować. Na wycieczkę koniecznie trzeba zabrać odpowiedni zapas wody, mówi Rafał Kubacki, ratownik TOPR.
20: Pierwsza sprawa to jest nawodnienie. Jeżeli są takie zalecenia, żeby w czasie ciepłych dni już na nizinach spożywać te 2,5 do 3 litrów wody, to przede wszystkim w górach podczas wysiłku, gdzie tracimy bardzo dużo wody w organizmie, a jest to niezbędne, konieczne do funkcjonowania, do całej fizjologii naszego organizmu. Pamiętajmy o tej wodzie. I tu uwaga, pamiętajmy, zwłaszcza wybierając się na wycieczki w Tatry Zachodnie, dlatego że o ile w granitowych możemy znaleźć gdzieś wyżej źródła, o tyle w tych skałach, gdzie zachodzą zjawiska krasowe, powyżej pewnej granicy, tych źródeł jest znikomo mało, wręcz niewiele, więc ten zapas musimy ze sobą wziąć bardzo solidny.
1: A picie wody z tatrzańskich potoków nie jest polecane, więc na wycieczkę trzeba teraz zabrać ze sobą kilka litrów wody.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na pierwsze o poranku fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
21: Dzień dobry, a zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Ruszyła druga kolejka spotkań i po dwóch meczach z kompletem zwycięstw jest Jagiellonia. Zespół z Białegostoku po emocjonującej końcówce, w której stracił na chwilę prowadzenie, wygrał ostatecznie 2-1 z Motorem Lublin. Bez zwycięstwa nadal jest Widzew, który wczoraj na wyjeździe zremisował bezbramkowo z Wisłą Płock.
22: Przyjmujemy znowu punkt i patrzymy dalej. Ja osobiście zauważyłem duży progres w porównaniu z pierwszym meczem. Zabrakło nam skuteczności w sytuacjach bardzo, bardzo, bardzo klarownych.
21: Mówił trener Widzewa Aleksander Wukowicz, a FIFA wycofuje się z pomysłu częściowej prywatyzacji piłkarskiego mundialu. Wszystko po tym, jak bardzo stanowczy sprzeciw wobec tych planów wyraziła Europejska Federacja Piłkarska, która groziła bojkotem, a następnie do tego apelu przyłączyły się federacje z Azji i Ameryki Północnej. Szef FIFA Gianni Infantino w przesłanym oświadczeniu napisał, że projekt doprowadził do podziałów, które niezależnie od poziomu wsparcia nie służą już realizacji pierwotnie wyznaczonego celu. Taki obrót spraw nie dziwi byłego prezesa PZPN-u Michała Listkiewicza.
23: FIFA jest organizacją polityczną, nie ma tutaj co się oszukiwać. I o większym już chyba wpływie niż MKO.
21: Mówił Michał Listkiewicz, a polskie koszykarki po towarzyskim turnieju na Litwie, turniej towarzyski na Litwie zakończyły porażką. Biało-czerwone przegrały z gospodyniami turnieju 67-73. W czwartek jednak, przypomnę, pokonały reprezentację Finlandii.
24: Dwa zupełnie inne mecze. Oczywiście to są mecze reprezentacji, więc ten mecz z Litwą też bardzo chcieliśmy wygrać. Niestety się nie udało, ale ten cel jest dalekosiężny, jest gdzie indziej i to są mecze, które nas spotkają w listopadzie.
21: Mówił trener polskich koszykarek Karol Kowalewski, a w listopadzie decydujące mecze eliminacji Eurobasketu. Polki zagrają wtedy z Turcją, Czarnogórą i Izraelem.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Jak słyszeliśmy w faktach, upały w górach to nie przelewki. Trzeba się porządnie do tych wypraw górskich przygotować. Ja patrzę jeszcze na mapy pogodowe. No, na Podkarpaciu dzisiaj najwięcej kresek na termometrach, do 36. Najchłodniej 22 na praktycznie całym Pomorzu i tutaj może zdarzyć się burzowa sytuacja na Wielkopolsce również i w centrum kraju.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl
14: 7 po 8, RMF FM. Na dzień dobry, no to dzień dobry wszystkim, którzy właśnie wstali i zaczynają ten weekend razem z nami i z najlepszą muzyką oczywiście, gdziekolwiek jesteście. Gramy wam najlepiej. Akcent Mateusza Pyrchał. Cześć ponownie.

taki SMS od Renaty pod 3322. Ja nie chcę nikogo wpędzać tutaj w kompleksy. Wstałam o 4:30, wyprasowałam, zrobiłam zakupy, wstawiłam pranie, a wczoraj posprzątałam cały dom. Renata, szacun. Ale to oznacza, że my już nie musimy nic robić dzisiaj?

FM. Jak oszczędzać na wakacjach? Sprawdzić, co nam pożera w domu prąd. Dekodery, konsole do gier, ładowarki do telefonów, przedłużacze, czytam o tym w sieci. Po cichu, jak nikt nie patrzy, pobierają prąd w trybie czuwania. A telewizor, słuchajcie, nazywany jest elektrycznym wampirem. To mało tego, kto ogląda telewizor w nocy, rano wygląda jak zombie. Nie róbcie tego w domu.

0: reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
2: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
3: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
10: Hi, this is Shakira.
11: Dawid Kwiatkowski.
9: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
12: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

0: mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach 8:30, czas na fakty. Katarzyna Potraza.
3: Dwie osoby ranne w zderzeniu dwóch osobówek na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem. Do wypadku doszło między Olsztynem a Mrągowem w pobliżu Wójtowa. Droga jest zablokowana. Teraz w faktach sytuacja w Kijowie. Po dzisiejszych rosyjskich atakach zginęło 9 osób, a 28, w tym 4 dzieci, zostało rannych. Wciąż trwa akcja ratunkowa. Witalij Kliczko, mer Kijowa, przekazał, że putinowskie wojsko użyło do bombardowania rakiet balistycznych. W mieście doszło do ponad 12 eksplozji. W Kijowie wybuchły pożary w różnych częściach miasta, a w niektórych rejonach odnotowano przerwy w dostawie prądu. Zalew Hańcza w Świętokrzyskiem wysycha. Od krytycznego minimum obecny poziom dzieli około 1,5 metra. W części zbiornika woda cofnęła się na tyle, że odsłoniła dno pełne błota, które zaczęło zarastać trawą. Musimy się nastawić, że zasady obiegu wody w przyrodzie zmieniły się. Tak to, co dzieje się ze zbiornikiem retencyjnym Hańcza, komentuje dr Dorota Pieri, hydrogeolog AGH w Krakowie.
4: Zaburzyliśmy cykl obiegu wody. Do tego zmieniła się temperatura, co znaczy, że woda przestała być płynna, ale też zaczyna parować. Jedynym realnym rozwiązaniem jest przestawienie właśnie gospodarki, zarządzania i naszego myślenia na zrozumienie innej formy obecności wody w naszej przestrzeni.
3: Tłumaczy dr Pieri. Z kolejnymi faktami RMF FM wracamy już o 9:00. W nich usłyszycie m.in. o wycieczkach niedźwiedzicy w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach. Bądźcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sombr z najlepszą muzyką. 17 minut do 9. A to sobie od wczoraj gram absolutnie w kółko.
1: Dagmara, trafiłaś 1 300 000 zł!
2: Rekord!
1: Mamy nową rekordzistkę Polski, jeśli chodzi o wygrane w radiu. Dagmara z Pszczyny!
0: To jest niesłychane. To, co wydarzyło się wczoraj w wakacyjnych sejfach, przejdzie do historii. Dagmara z Pszczyny rozbiła bank 1 300 000. Zakończyliśmy lipiec na bogato, a w poniedziałek w jednym z sejfów okrągły 1 000. Jako że startujemy nowy miesiąc w grze, to ja mam dla was coś absolutnie wyjątkowego. Coś, czego jeszcze w weekend dla was nie mieliśmy. Super szczęśliwy numerek. I teraz tak, przypomnijcie sobie swój numer telefonu. Sierpień to jest 8 miesiąc, dobrze? No to niech będzie 8. Sprawdźcie, ile razy macie 8 w swoim numerze telefonu. Przez 8 minut każdy zyskuje teraz 1000 losów, jeśli wyślę RMF pod 7474. Ale za każdą 8 w numerze dodajemy 1000 losów więcej. Za jedną 8 dodatkowy 1000. Jeśli macie 2000 szans. Za 3 8 dodatkowe 3000 szans. Gracie też na www.rmf.fm. Tam też korzystacie z tej okazji tylko przez 8 szczęśliwych minut. Niech ta 8 będzie dla was naprawdę szczęśliwa i zbliży was do 1 000, który czeka w poniedziałek w jednym z sejfów. Im więcej 8 w waszym numerze, tym więcej szczęścia. No to co? Dajcie sobie szansę. Już teraz. RMF. Ślecie pod 7474.

Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A20 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Po reklamie.
13: RMF FM na dzień dobry. Bądź na bieżąco.

To już ostatnia minuta czegoś wyjątkowego. Super szczęśliwy numerek za każdą ósemkę w numerze telefonu. Dodajemy 1000 losów więcej. Bardzo opłaca się wejść do gry właśnie teraz. O milion, który w poniedziałek w sejfach. RMF. Ślecie pod 7474.

0: 3,5 minuty i będzie dziewiąta i wielkie siatkarskie emocje. Polacy grają o finał Ligi Narodów, rywalem Słowenia. Za chwilę więcej o tym meczu, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marche mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
1: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.
6: To już prawie 9 na zegarach RMF FM. W studiu faktów ponownie Katarzyna Podraza. Witamy, Kasiu.
7: Witam i zapraszam. Na początek wielkie siatkarskie emocje. Polacy grają o finał Ligi Narodów, rywalem Słowenia. Stolica uczci dziś bohaterów Powstania Warszawskiego. Nie poddali się, walczyli mimo ogromnych przeciwności. Posłuchajcie, jak wspominają tamte chwile.
8: Czułem się potrzebny.
7: Zajrzymy także na Podhale. Usłyszycie o bliskim spotkaniu z niedźwiedzicą. Zaczynamy od wielkich sportowych emocji. Broniący tytułu polscy siatkarze rozpoczynają walkę ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. To drugie spotkanie tych zespołów w takim meczu. Wcześniej, w 2021 roku, wygrali biało-czerwoni. O tym, jak radzą sobie nasi zawodnicy, usłyszycie niebawem w Faktach Sportowych RMF FM.
9: Ludzkie historie w Faktach RMF FM.
7: Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Faktach oddajemy hołd bohaterom tego wielkiego, zbrojnego zrywu. Jednym z nich jest Wojciech Niesłuchowski. Miał zaledwie 11 lat, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie. Jego mama, łączniczka w Armii Krajowej, zapisała go do szarych szeregów. 82 lata temu cudem przeżył on selekcję przed niemiecką egzekucją, a potem w harcerskiej poczcie polowej roznosił powstańcze listy. Pan Wojciech jest dziś, 1 sierpnia, gościem Faktów RMF FM.
10: Kiedy pytają pana młodzi ludzie, a dlaczego pan poszedł do powstania, to co im pan odpowiada?
8: Był impuls ze strony mamy. Zapisałam ciebie i już. Ja się poczułem wolny w jakiś sposób. Byłem do dyspozycji praktycznie, bo jednocześnie bardzo, bo w tamtą stronę niosłem gazety i listy, a z powrotem wracałem z pełną torbą jedzenia dla rodzeństwa, więc czułem się potrzebny.
7: Cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z powstańcem warszawskim jest na rmf24.pl. Prezydent Trump i naród amerykański oddają hołd i pamiętają niezwykłe poświęcenie narodu polskiego, powiedział ambasador USA w Polsce Tom Rose w nagraniu zamieszczonym na platformie X z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W swoim wystąpieniu dyplomata odniósł się także do obecnej sytuacji. Lekcja dla tych, którzy dzisiaj rzucają wyzwanie lub zagrażają Polsce. Jeśli Adolf Hitler i Józef Stalin nie zdołali podbić Polski, to oni także nie mogą. Polska może zostać najechana, Polska może być okupowana, a nawet zdobyta, ale Polska nigdy się nie poddaje. Polska nie poddała się wtedy i nie podda się teraz, zaznaczył Rose. Dodał, że Powstanie Warszawskie inspiruje do walki o wolność. W Faktach teraz Podhale. Od kilku tygodni turyści mogą zaobserwować niedźwiedzicę z młodymi, która trzyma się bardzo blisko szlaku w Dolinie Chochołowskiej. Jak tłumaczy Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego, nie chce ona atakować ludzi ani domagać się od nich jedzenia. Jest to pewna ochrona jej młodych, tłumaczy przyrodnik.
11: Jest to takie zjawisko, które po angielsku nazywa się human shield, a po polsku mówimy na to albo efekt tarczy, albo tarcza ludzka, co tak dziwnie trochę brzmi. Chodzi o to, że samce, które z natury są dzieciobójcami, mordują młode, czy to swoje, czy obce, wszystko im jedno. Generalnie jak jest młody z matką, to młody jest zagrożony. Te samce bardziej unikają towarzystwa ludzi, a samice instynktownie to wyczuwają i w pobliżu ludzi czują się bezpieczniejsze, właśnie chronione przed kontaktem z tymi samcami, które są największym zagrożeniem dla młodych niedźwiadków towarzyszących matce.
7: Mimo wszystko bądźcie ostrożni, jeśli na swojej drodze spotkacie niedźwiedzicę z małymi.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Polscy siatkarze rozpoczynają grę o finał Ligi Narodów, a Wojciech Marczyk od tej właśnie informacji rozpoczyna fakty sportowe.
12: Rywalem biało-czerwonych, jak słyszeliście, w półfinowym starciu w chińskim Ningbo jest Słowenia. To rywal przez wiele lat niewygodny dla naszej kadry, jednak na szczęście od kilku lat jest inaczej. Nasza reprezentacja ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów gra po raz drugi pierwszy mecz. Kilka lat temu wygrali biało-czerwoni 3-0, no i plan na dzisiejsze spotkanie zakłada powtórzenie tego wyniku, mówił przed meczem przyjmujący naszej kadry Tomasz Fornal.
13: Wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a potem mam nadzieję na finał.
12: No a Tomasz Fornal mecz rozpoczął w wyjściowym składzie. Oprócz niego na parkiecie także Komenda, Bołądź, Leon, Lemański, Jakub Iszak i jako libero Jakub Popiwczak. Biało-czerwoni pierwszego seta rozpoczęli dobrze, bo jak na razie prowadzą w nim 5-3, a do tego spotkania będziemy wracać w kolejnych faktach. Opuszczamy na chwilę parkiet w chińskim Ningbo i sprawdzamy, co będzie się dzisiaj działo na boiskach Ekstraklasy. Już o 14.45 Beniaminek, który sezon rozpoczął od wygranej, czyli Wisła Kraków, zagra w Gliwicach z Piastem. Gospodarze dzisiejszego meczu sezon rozpoczęli od porażki z Zagłębiem Lubin, ale to nie oznacza, że są słabym zespołem, podkreśla trener Wisły Mariusz Jop.
14: Jest sporo młodych piłkarzy też, którzy pokazują się z bardzo dobrej strony. To taki ciekawy zbilansowany zespół. Odważny, lubiący grać do przodu, intensywny, więc na pewno przed nami ciekawe spotkanie.
12: A o 17.30 na Stadionie Wisły w Krakowie Wieczysta podejmie Lecha Poznań. Zobaczymy, jak mistrz Polski zaprezentuje się po pożegnaniu w fatalnym stylu z eliminacjami Ligi Mistrzów. Słoweński kolarz Primož Roglič został w czasie treningu potrącony przez samochód. Z tego powodu musi zrezygnować z najbliższych startów. Roglič w swoich social mediach podkreślił jednak, że nie rezygnuje ze startów w wyścigu Vuelta a Espania, który rusza za 3 tygodnie. Słoweniec chce wywalczyć 5. rekordowe zwycięstwo w tym wyścigu. My zaglądamy na koniec jeszcze do chińskiego Ningbo. Tam pierwszy set półfinałowego starcia siatkarskiej Ligi Narodów. Polska prowadzi ze Słowenią 7-3.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Dobre miejsce, gdzie można się schłodzić w tak upalny dzień jak dziś, to no właśnie nad Morzem Polskim. 22 stopnie i dość wietrznie. Tutaj też przelotne burze są prognozowane, ale podobna sytuacja w Wielkopolsce czy na Mazowszu. Będzie burzowo, no im dalej na południe, tym cieplej, a na Podkarpaciu nawet 36 kresek. 8:08, kibicujemy naszym oczywiście ze Słowenią, tu RMF FM na dzień dobry, no i za słowami Tomasza Fornala wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko. To jest całkiem niezły plan na weekend. Dajcie głośniej RMF FM.

0: jest klimacik wakacyjny wśród słuchaczy, jak to było?
1: Dobi, dobi, dob, dob, dob, dobi, dobi, dobi, je, je. Dobi, dobi, dob, dob, dob.
0: No pięknie, a wiecie, że mam coś takiego jak gwiazdy na urlopie? Szukamy wokalnych kopii wśród słuchaczy, także zapraszamy do zgłoszeń jeszcze do końca wakacji. Bausa, tymczasem w RMF FM.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: 20 minut po 9. Sobota dopiero startuje, no właśnie, a weekendy słoneczne to jest dobry moment, żeby zrobić coś szalonego albo coś, czego jeszcze nie robiliście na przykład. A tak się składa, że ja mam zaproszenia do parku rozrywki Energylandia. No i proszę bardzo, tam na przykład familijne rollercoastery, ale też możecie trafić do krainy baśni razem ze swoimi pociechami. To zróbmy tak, dajcie znać, czy macie wśród znajomych albo bliskich kogoś, kto za bardzo zasiedział się w pracy w tym roku i trzeba mu przewietrzyć głowę natychmiast. Piszcie pod 3322, czekają zaproszenia.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Za chwilę 9.30. Jeszcze ważne informacje dla kierowców, między innymi o Krajowej Dziewiątce w Świętokrzyskiem. Uważajcie na siebie. Za chwilę fakty.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: 9.30. Najnowsze fakty ma dla nas Katarzyna Podraza.
10: Kierowcy podróżujący Krajową Dziewiątką w Świętokrzyskiem, uważajcie. W Goźlicach między Opatowem a Rzeszowem zderzyły się osobówka i ciągnik rolniczy. Droga jest zablokowana. Burze z gradem, silny wiatr i upał. Prawie cała Polska w ostrzeżeniach meteorologicznych.

0: ślicznych. Na południowym wschodzie kraju alerty mają trzeci, czyli najwyższy stopień. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 95 km na godzinę, a punktowo nawet do około 110 km. Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy dla Was aktualne mapy pogodowe. Dowiecie się także, w których regionach Polski trzeba szczególnie wziąć sobie do serca ostrzeżenia synoptyków. Polscy strażacy lecą do Hiszpanii, by pomóc w gaszeniu pożarów.
1: Mamy moduł GWF Poland jako jeden z sześciu modułów w Europie, który może w ramach tego certyfikatu podejmować działania w całej Europie związane właśnie z gaszeniem pożarów.
0: Mówił komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek, podczas pożegnania strażaków na lotnisku w Krakowie-Balicach. Moduł GFF to wyspecjalizowana grupa strażaków, którzy gaszą pożary lasów z ziemi. Więcej o wyprawie naszych strażaków na Półwysep Iberyjski w kolejnych faktach w relacji naszego reportera. Lenny Kravitz zdradził właśnie sekret swojej doskonałej kondycji. Jak mówi, zainspirował go do tego lider legendarnej grupy Rolling Stones, Mick Jagger. 62-letni muzyk trenuje nawet 6 razy w tygodniu i stosuje roślinną dietę. Do zdrowego stylu życia przekonała go dyscyplina Micka Jaggera, którą obserwował podczas wspólnych wakacji na Bahamach. Bakcylem zdrowego stylu życia zaraził Kravitza także jego dziadek. Powtarzał: musisz budować na solidnym fundamencie. Jeśli fundament nie będzie mocny, dom się zawali. Wszystko zaczyna się od tego, czego nie widać. Ciężkiej pracy, cierpliwości i dyscypliny. I my się z tym zgadzamy. A do Was wracamy z faktami już o 10:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A w drugim secie ze Słowenią 4-4.

0: oglądamy mecz. To są wielkie emocje, ale Polakom idzie naprawdę dobrze. Wojtek Marczyk z redakcji sportowej RMF FM też bacznie się przygląda. No i jak to wygląda wszystko, bo pierwszy set, no, jak po sznurku.
1: No, pierwszy set 20 kilka minut, wygrana 25-16. Świetnie gramy w bloku i świetnie gramy w przyjęciu. Dzięki temu Słoweńcy mają sporo problemów, chociaż oczywiście walczą. Są takie momenty, kiedy ta gra jest troszkę bardziej wyrównana, no ale potem biało-czerwoni znów wracają na te swoje właściwe tory. Pierwszy set wygrany, jak wspomniałem, 25-16. Druga partia zgodnie z planem jak na razie, chociaż Słoweńcy walczą, ale biało-czerwoni prowadzą 18-17.
0: Nie chcę być niemiły, nie sądziłem, że to powiem, ale chyba życzymy Słoweńcom jak najwięcej problemów.
1: Tam można jeździć na wakacje, ale niekoniecznie wygrywać.
0: Oczywiście, w tym meczu. A Wojtek wróci jeszcze w faktach. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
6: Ej, chłopaki, bo Mateusz przylatuje z Islandii, a do tego Tomek ma urodziny. Może beach party i roller coastery?
7: To może mega wypad do Energylandii. Słyszałem, że RMF FM rozdaje bilety.
8: Przygotuj się na Magic Night w Energylandii. Napisz na www.rmf.fm, czemu twoja paczka koniecznie musi się tam spotkać. Do zgarnięcia bilety do Energylandii i kieszonkowe.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
15: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
16: Po reklamie.
17: To jest RMF.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort, Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: A to już prawie 10:00 na zegarach RMF FM. Łączymy się ponownie ze studiem faktów. Przy mikrofonie Katarzyna Podraza.
12: Zapraszam. Wielkie emocje w meczu o siatkarski finał Ligi Narodów. Grę naszych zawodników ze Słowenią śledzi dziennikarz RMF FM. Od jego relacji zaczniemy. Polscy strażacy lecą do Hiszpanii. Pomogą w walce z pożarami lasów. W faktach także coś dla zdrowia. Podpowiemy Wam, co jeść, aby przedłużyć młodość. Ależ to są emocje. Polscy siatkarze w półfinale Ligi Narodów grają z reprezentacją Słowenii. Po drugim secie prowadzą Polacy 2-0. Mecz w chińskim Ningbo obserwuje Wojciech Marczyk z redakcji sportowej
13: tak
12: RMF
13: FM.
12: Wojtku, jak wygląda gra naszej reprezentacji?
13: No, bardzo dobrze. Raczej nie mamy wielkich problemów z grą Słowenii. Pierwszy set wygrany gładko 25-16. Druga partia troszkę bardziej zacięta. W niej Słoweńcy bardziej walczyli. My mieliśmy drobne przestoje, ale ten set wygrany 25-19. Trzecia partia zaczyna się doskonale, bo biało-czerwoni prowadzą 5-1. Świetnie gramy dzisiaj w bloku, świetnie wyglądamy w przyjęciu. Spora w tym też zasługa oczywiście Wilfredo Leona, który sam kilka punktów zdobył dzisiaj, blokując rywali, ale też doskonale atakuje w dzisiejszym meczu nasz reprezentant, bo w sumie zdobył już w tym spotkaniu 13 punktów dla naszej kadry. Teraz w tym trzecim trwającym secie biało-czerwoni prowadzą już 6-1.
12: Dziękujemy Wojtkowi. Oczywiście śledzimy i trzymamy kciuki za naszych siatkarzy. O tym spotkaniu usłyszycie również w kolejnych faktach RMF FM. Teraz fakty dla kierowców. Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch osobówek na pomorskim odcinku S7. Do wypadku doszło między węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port. Zablokowany jeden pas w kierunku Elbląga. Polscy strażacy wyruszyli do Hiszpanii, by pomóc w gaszeniu lasów na Półwyspie Iberyjskim. Będą pełnić misję w regionie Castilla-La Mancha.
14: My codziennie będziemy wyjeżdżać do baz, gdzie stacjonują strażacy. Razem z nimi, w ramię, jeżeli będą jakieś działania do podjęcia, to będziemy udawać się z nimi na miejsce działań. Z racji tego, że Hiszpanie w zeszłym miesiącu byli u nas na ćwiczeniach w Polsce, zobaczyli, jak my działamy. Jesteśmy modułem certyfikowanym, czyli spełniamy wszystkie wszystkie najwyższe wymagania europejskie, to zrozumieli, że mogą na nas liczyć i bardzo możliwe, że nawet będziemy dostawać rejon tylko dla nas do działań.
12: Mówił młodszy brygadier Jakub Siczak. W całej operacji weźmie udział łącznie 105 polskich strażaków w trzech zmianach.
3: Fakty i zdrowie w RMF FM.
12: Ograniczenie spożycia białka może sprzyjać zdrowemu starzeniu się, przekonują naukowcy z University of Wisconsin Madison. O ich najnowszych sugestiach dziennikarz RMF FM Grzegorz Jasiński.
2: Amerykanie opublikowali właśnie przeglądową pracę opartą na wynikach 350 badań naukowych. Wskazują, że choć w ostatnich latach produkty wzbogacone w białko zyskały ogromną popularność, to właśnie ograniczenie spożycia białka może przynieść znacznie więcej korzyści zdrowotnych, a w niektórych przypadkach nawet wydłużyć życie. Zwracają uwagę, że białko jest niezbędnym składnikiem diety, szczególnie dla osób aktywnych fizycznie. Wspiera wzrost mięśni, regenerację po wysiłku i ogólną sprawność organizmu. Jednak większość ludzi prowadzi raczej siedzący tryb życia i spożywa znacznie więcej białka niż faktycznie potrzebuje. A to może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Zalecenia powinny więc być dostosowane do indywidualnych potrzeb. Osoby starsze, kobiety w ciąży czy sportowcy rzeczywiście mogą potrzebować więcej białka. Większość z nas już niekoniecznie.
12: Przeczytajcie o tym więcej na rmf24.pl. Polecamy, a my odliczamy już czas do kolejnych faktów. O 11:00 zabierzemy Was na wyjątkową wystawę do Muzeum Powstania Warszawskiego. Bądźcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Cały czas dziś mówiłem o sobocie, to powiem o niedzieli. Niedziela chłodniejsza i ten chłód rzeczywiście będzie odczuwalny, no bo 29 stopni na
16: chłód odczuwalny, ale w przyszłym tygodniu znowu mają być upały, także ten chłód tak. Nam się przyda.
11: Taka karuzela szczęścia, słuchajcie, pogoda nam serwuje. Sporo deszczu przelotnego w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, natomiast słonecznie w niedzieli, praktycznie w niedzielę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Przepraszam, z czego się śmiejemy, to się razem pośmiejemy.
16: A bo zacząłem się z Mateusza śmiać.
11: No tak, oczywiście, tak, no oczywiście. Proszę.
16: Za chwileczkę, jeżeli wybieracie się za granicę i chcecie... Potrzebujecie takich wskazówek, co robić, co spakować, jak się zachować, to mamy dla Was taki poradnik wakacyjny jeszcze w tej godzinie.
11: O, to będzie bardzo dobre. To ja też będę słuchał w takim razie. Mateusz Opyrchał, bardzo dziękuję. Zostawiam Was z cudowną Pauliną Sawicką.
16: Cześć.
11: Bawcie się dobrze w ten weekend.

0: RMF FM, jest 19 minut po godzinie 10. Być może wybieracie się do Egiptu, być może właśnie zaklepaliście jakiś last minute. To bardzo dobrze, zostańcie z nami, bo już za chwilę nasza ekspertka od podróży powie wam coś więcej na temat tych wycieczek, a do tego zagramy nową Ariana Grande.
1: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
2: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
1: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
2: Pyszne po polskie.
1: Słuchaj w RMF FM. Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja. 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Mój tani weekend, moje Biedronce.
12: W ten piątek i sobotę z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 14,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Oraz masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Wakacje pod słońcem RMF FM.

0: już teraz obiecana kołodka na wakacjach, czyli wakacyjny poradnik Agnieszki Kołodziejskiej w RMF FM. Nic was dzięki niej na urlopie nie zaskoczy.
1: W Egipcie najwygodniej płacić walutą lokalną, funtami egipskimi. Po wylądowaniu musisz koniecznie kupić wizę. Kosztuje to około 30 dolarów, więc miej przy sobie gotówkę. Spakuj długopis do bagażu podręcznego, przyda się do wypełnienia formularza wjazdowego i pozwoli uniknąć szukania wolnego długopisu na lotnisku. Jeśli planujesz kąpiele w morzu, to warto zabrać buty do wody. Pozostałości raf koralowych mogą być bardzo ostre. W Egipcie często spotkasz się z pojęciem bakszysz. To niewielki napiwek albo taki symboliczny datek, będący częścią lokalnej kultury. Pod żadnym pozorem nie pij wody z kranu w Egipcie, jeśli nie chcesz poznać bliżej słynnej faraonki. Wybieraj wyłącznie wodę butelkowaną. I bardzo ważna rzecz. Twój paszport musi być ważny jeszcze przez minimum 6 miesięcy od daty zakończenia podróży.

I tak właśnie rozkręcamy wam wakacyjny dzień z RMF-em Marquez. Dobre wieści z siatkarskiego parkietu. Nasi awansowali do finału Ligi Narodów i tak szczerze mówiąc, z tego co czytam, poszło raz, dwa. Panowie piłkarze, tutaj nie śpiewamy, nic się nie stało, tylko jeszcze więcej, jeszcze dalej. I na pewno w faktach RMF-FM wrócimy do tego tematu.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
3: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
4: Po reklamie.
5: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 3 na osobę. Kaufland.
2: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na Ciebie malownicze szlaki piesze, adrenalina w bike parku oraz absolutny hit sezonu, grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort, Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus.

0: Brylantny 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka olej rzepakowy wielkopolski 1 litr 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 11. Zapraszamy na najnowsze fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
3: Świetny mecz polskich siatkarzy ze Słowenią. Biało-czerwoni zagrają w finale Ligi Narodów. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. O 17:00 stolica zamilknie w hołdzie dla bohaterów Powstania Warszawskiego.
4: Godzinę W przystańmy, pochylmy głowy.
3: Polscy strażacy w drodze do Hiszpanii.
5: Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe.
3: Szybki i pewny awans polskich siatkarzy do finału Ligi Narodów. Biało-czerwoni w półfinale turnieju rozgrywanego fińskim Ningbo pokonali 3-0 Słowenię. Ten mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Tak jest.
3: Wojtku, nasza reprezentacja nie dała dziś szans rywalom.
6: No, biało-czerwoni zagrali doskonałe spotkanie. Świetnie prezentowali się w bloku, no i też doskonale zagrywali. A ataki Wilfredo Leona i Bartłomieja Bołądzia siały spustoszenie w obronie reprezentacji Słowenii. Jedynie w krótkich momentach tego spotkania drużyna z Bałkanów była w stanie toczyć w miarę wyrównaną walkę z naszą kadrą. W żadnym z trzech setów rywale polskich siatkarzy nie byli w stanie zdobyć więcej niż 19 punktów. W końcówce meczu, gdy nasza reprezentacja miała już przewagę, zmian zaczął dokonywać Nikola Grbić. Polacy drugi rok z rzędu zagrają w finale Ligi Narodów. Przypomnę, bronią tytułu, a rywalem w jutrzejszym finale będzie reprezentacja Japonii lub USA. Początek tego drugiego półfinałowego starcia o 13:30.
3: Trzymamy kciuki i dziękujemy Wojtkowi, a naszym siatkarzom gratulujemy awansu.
7: Tę rocznicę warto przypomnieć.
3: Powstali do walki, żebyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze, mówił premier Donald Tusk w przesłaniu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Podkreślił, że nie mamy prawa zapomnieć lekcji, jaką dali nam powstańcy.
4: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
3: Powiedział premier, zaapelował, by w godzinie W o 17:00 znów przestanąć i oddać hołd bohaterom. Uwaga, kierowcy, po zderzeniu trzech samochodów w miejscowości Parłówko w Zachodniopomorskiem zablokowana jest trasa S3 w kierunku Szczecina. Zorganizowano objazdy. Pierwsza zmiana polskich strażaków ruszyła do Hiszpanii, by pomóc tamtejszym służbom w walce z pożarami. W faktach łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem, który obserwował odlot strażaków z lotniska w Balicach.
8: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Maćku. W jaki sposób nasi ratownicy będą wspierać swoich hiszpańskich kolegów?
8: To jest grupa, która może walczyć z ogniem metodami ręcznymi. Sposób działania można porównać do taktyki lekkiej piechoty, powiedział mi przed wylotem kapitan Przemysław Rogalewicz.
5: Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
8: Dziś z Balic z wojskowym samolotem do Hiszpanii poleciało 35 strażaków. To jest pierwsza zmiana. W sumie będą takie trzy. Łącznie na Półwysep Iberyjski poleci 105 polskich strażaków. Z lotniska w Balicach Maciej Sołtys.
3: Dziękujemy za relację. Do pracy naszych strażaków będziemy wracać w kolejnych faktach. I na koniec jeszcze ciekawe wyniki badań dotyczące jednych z najgroźniejszych drapieżników morskich. Chodzi o orki, które osiągają nawet 10 metrów długości i są postrachem wśród innych żyjących w morzu stworzeń. Okazuje się, że ten drapieżnik potrafi uciekać w popłochu. Wystarczy, że usłyszy specyficzny dźwięk. Jaki? O tym dowiecie się, zaglądając na rmf24.pl. Przekonacie się, jak bardzo te wyniki badań są zaskakujące. A faktach kulturalnych RMF FM o artystycznych wydarzeniach w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: Panterki, wojskowe kurtki, przerabiane sukienki sprzed wojny, bluzki szyte ze spadochronów, ale też skórzane oficerki czy sandały z korka i sznurka. Prawie 100 eksponatów ma nowa wystawa Splot, czy sukienka może być mundurem. W Muzeum Powstania Warszawskiego można oglądać m.in. zabytkową lokówkę.
10: Ja zawsze jak patrzyłam na zdjęcia powstanek, to zastanawiałam się, jak to się działo, że one na tych wszystkich zdjęciach mają tak fantastyczne ułożone włosy.
9: Mówi kuratorka Dorota Rakowska.
10: W czasie powstania, gdzie był wszechobecny brak, one w zasadzie chodziły cały czas w tym samym ubraniu. Ta fryzura była tą jedną rzeczą, która stanowiła o takim zadbaniu, o takim trzymaniu fasonu, o takim niepoddaniu się.
9: Wiele miejsca poświęcono też na wystawie powstańczej biało-czerwonej opasce. O 20.30 na Placu Piłsudskiego w Warszawie zacznie się darmowy, rocznicowy koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki, a o północy w Muzeum Powstania Warszawskiego premiera spektaklu Było nie gorąco. Zainspirowały go teksty Anny Świerszczyńskiej i Mirona Białoszewskiego. Dwojga artystów, którzy doświadczyli wojny i zostawili po sobie powstańcze świadectwa.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Listopad dawno minął, ale jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, uważajcie na siebie, bo zwłaszcza w nocy może być potężne burze, mogą być potężne burze właśnie w nocy z soboty na niedzielę. Nawet dzisiaj może pokropić, widzę tutaj na północy Koszalin, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, generalnie tam może dzisiaj padać, ale parasolkę miejcie raczej ze sobą cały czas. 27 stopni w Łodzi, 30 w Katowicach, 22 w Suwałkach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Właśnie czytam, że gdzie nie gdzie ochłodzenie, ale ochłodzenie może być dziś. Jutro też będzie delikatnie chłodniej, czyli powyżej 20, ale upały powracają. Poniedziałek, wtorek, środa będzie bardzo gorąco.

część z was już pewnie na ogródku próbuje jeszcze coś tam zrobić, ale za chwileczkę uderzy w nas upał, także jeśli potrzebujecie takiego momentu dla siebie, momentu odpoczynku, to nadchodzi właśnie teraz w RMF FM. Gramy wam kojąco na leżaczek, na koc, gdziekolwiek jesteście, zróbcie sobie przerwę. James Blunt w RMF.

0: wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dziś 82. rocznica powstania warszawskiego. O 17 zawyją syreny, a po 20 będziemy mieć dla Was wyjątkowy odcinek misji specjalnej. Historyczne zawirowania, trudne decyzje. Przyjrzymy się już temu dziś wieczorem.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Gdy wybiła godzina W, oni się nie wahali i stanęli do walki o swoje miasto. Misja specjalna Powstanie Warszawskie. Dlaczego Sowieci nie pomogli powstańcom i jak alianci próbowali ratować powstanie? Już dziś po 20. Odcinek specjalny w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
1: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
9: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowid.
13: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: RTV Euro AGD.
14: 6 na osobę, a cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: RTV

O miłości zaczynaniu jeszcze raz Starsa w RMF FM w bardzo wakacyjnej nucie. Jeżeli chodzi o to, że na przykład jesteście w trasie i potrzebujecie czegoś na pobudkę bardzo mocnego, Maggie Riley już za moment, Sibul, Jasiek Piwowarczyk, mamy naprawdę bardzo dobre zestawienie tutaj w RMF FM specjalnie dla Was.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: lista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
1: Hi, this is Shakira.
2: Dawid Kwiatkowski.
0: Pub lista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
3: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Teraz z aplikacją Hey Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.
8: RMF

uwaga kierowcy, A4 w Małopolsce to między Kraków Skawina a Kraków Tyniec. Na tym odcinku jest przejezdne, ale może się korkować i wrócimy do tego utrudnienia, także w faktach RMF FM.

Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w super promocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę.

0: Polski 1 litr, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
6: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie.
11: Zbliża się godzina 12, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
12: Zapraszam. Na początek pogodowe alerty. Posłuchajcie, gdzie może być niebezpiecznie. Kierowcy podróżujący w Małopolsce, przygotujcie się na problemy na czwórce. W faktach także powrót do trudnej, powstańczej rzeczywistości.
13: Wyobraźmy sobie, że ktoś zabrania nam 4 lata korzystać z telefonów komórkowych.
12: A na koniec coś dla miłośników kolarstwa górskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla prawie całej Polski. Z najnowszymi informacjami od synoptyków reporterka RMF FM Anna Pałamar.
14: Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed burzami i silnym wiatrem obowiązują w niemal całym kraju. Najtrudniejsza sytuacja będzie w środkowej i wschodniej części Polski. Przez cały dzień, a także w nocy uważać trzeba na burze, intensywne opady deszczu i wiatr w porywach do nawet 95 km na godzinę. Miejscami może też pojawić się grad. Służby apelują, aby unikać otwartych przestrzeni i ostrzegają przed możliwymi przerwami w dostawie prądu. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego poranka.
12: Kierowcy, uważajcie na małopolskim odcinku A4 między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Tyniec. Zderzyły się tam 3 auta osobowe, zablokowany lewy pas jezdni na jezdni w kierunku Katowic. Polscy siatkarze drugi rok z rzędu zagrają w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Jak już wiecie z faktów, nasza reprezentacja w półfinałowym starciu turnieju finałowego w chińskim Ningbo rozbiła 3-0 reprezentację Słowenii. Z tego, jak zagrali dziś nasi siatkarze, niezwykle zadowolony po meczu był trener Nikola Grbić.
15: Przygotowaliśmy się za jeden bardzo długi, trudny mecz i jestem bardzo szczęśliwy, że nie było tak. Ale oczywiście teraz musimy resetować wszystko, zaczynać od zera i starać się powtórzyć jakość, którą mieliśmy dzisiaj. Będzie bardzo trudne, ale ja mam nadzieję, że będziemy zostali na podobnym poziomie, na którym byliśmy dzisiaj.
12: Biało-czerwoni finałowego rywala poznają dziś po południu. Będzie to wygrany mecz pomiędzy reprezentacją USA i Japonii, która w tegorocznej Lidze Narodów nie przegrała jeszcze spotkania. A czy dla trenera naszych siatkarzy Nikola Grbicia ma znaczenie, z kim zagramy w finale?
15: Absolutnie nie. Mają różne charakterystyki, oczywiście, one będziemy się adaptowali. Myślę, że każdy będzie trudny.
12: Mówił Grbić, mecz finałowi Ligi Narodów z udziałem biało-czerwonych jutro o 13.30. W faktach teraz stolica. Duch Warszawy jest wspaniały. Te słowa popłynęły w eter jako pierwsze na falach powstańczej radiostacji Błyskawica. W sierpniu 82 lata temu to radio w czasie Powstania Warszawskiego dawało ludziom siłę, mówi historyk Szymon Niedziela.
13: Gdyby to przenieść na współczesność, na nasze codzienne życie, no to wyobraźmy sobie, że ktoś zabrania nam 4 lata korzystać z telefonów komórkowych oraz z internetu. Jedyna forma komunikacji to takie budki telefoniczne, które jeszcze w latach 90. były na kartę, bo szok technologiczny, jaki w ciągu ostatnich 20 lat miał miejsce na świecie, sprawia, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego taka prawie że prymitywna radiostacja, jak dzisiaj na nią spojrzymy, dlaczego ona była tak nowoczesna, tak ważna, a ci, którzy ją skonstruowali, to byli prawie geniuszami. Ale tak naprawdę było.
12: Cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szucht z ekspertem Muzeum Powstania Warszawskiego Szymonem Niedzielą jest na rmf24.pl. Tam również można zobaczyć na filmie, jak wyglądała powstańcza radiostacja.
16: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
12: Miłośnicy ekstremalnego kolarstwa górskiego ten weekend spędzają w Szczyrku. Odbywają się tam zawody Pucharu Europy IXS Downhill Cup. Wśród kibiców są też słuchacze RMF FM, którzy zdobyli u nas specjalne zaproszenia na tę imprezę.
17: Tobie się to podoba?
18: Podoba. Mój tata buduje jakby rowery. Kupił właśnie rower, zbudował go najlepszy i mi dał.
19: Bardzo nas to interesuje. Młody musi złapać zajawkę, ja od lat już jeżdżę. To, co napisałem też Państwu na zgłoszeniu, gdzie wygrałem Wasze bilety, przy takiej jeździe człowiek kompletnie wyłącza swoją głowę i może się totalnie odstresować, bo praktycznie jadąc po takiej trasie myśli tylko o tym, jak dobrze wjechać w tą trasę, jak dobrze wjechać w zakręt, a nie myśli o innych problemach, więc to jest po prostu najlepsze odstresowanie, jakie może być.
12: Z 9-letnim Robertem i jego tatą rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Dziś w Szczyrku odbywają się kwalifikacje, a jutro finał zawodów. Start na hali Skrzyczeńskiej, meta przy dolnej stacji gondoli. A już w kolejnych faktach powiemy, jak Warszawa przygotowuje się do oddania hołdu powstańcom warszawskim i gdzie w związku z uroczystościami będą największe utrudnienia.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Bobolice koło Koszalina, jest już burza, tak donoszą nasi słuchacze. Rzeczywiście, dzisiaj będzie burzowo i deszczowo, uważajcie na siebie bardzo mocno. Jutro trochę lepiej, a od poniedziałku już całkowicie, na pewno to jeszcze sprawdzę. A jeszcze będę miała dla Was bilety na festiwal muzyczny. O tak. Paulina Sawicka, dzień dobry, 12.05 na zegarach i klasyczek Britney Spears, RMF FM.

0: Tu RMF FM jest 18 minut po 12 i mamy najsłynniejszy grill tego lata. U Mateusza Morawieckiego oczywiście, czytam właśnie na rmf24.pl. Ping-pong, kiełbaski i grecka mitologia. Tak właśnie ten grill wyglądał. Pan Morawiecki porównał tą sytuację też do mitycznej Odysei, tą, która się dzieje w polityce. Ale wiecie, piękna integracja. Idziesz tak po prostu sobie na karkówkę, a dowiadujesz się, że właśnie płyniesz na sztorm, na mitycznym statku.
1: Reklama. Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marian, jakie zakupy mają sens?
3: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
2: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
3: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
2: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
3: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach.

0: Kaktus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z

0: Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Pod słońcem RMF FM. Dużo dobrego grania.

0: Jeśli macie daleko nad morze, to możecie poczuć ten klimat plaży, imprez, topic Becky G w RMF FM. Zresztą, jak wiecie, lato znów daje o sobie znać. Jest taki troszeczkę miszmasz pogodowy, delikatny, ale od poniedziałku znów pięknie. Teraz ten weekend całkiem przyjemny, ale deszczowy, uważajcie, zwłaszcza dzisiaj na siebie. Ale do brzegu, do zgarnięcia mam dla Was podwójne zaproszenie na festiwal Erste Letnie Brzmienia w Warszawie już w najbliższy weekend. I mam zadanie specjalnie dla Was. Tworzysz, uwaga, swoją wakacyjną ekipę marzeń i musisz wziąć ze sobą jedną znaną postać i kogoś bliskiego. Kogo dobierasz do składu i dlaczego właśnie z nim rozkręcisz najlepszy wyjazd lata? SMS-y przysyłajcie pod 3322.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl.
0: A najciekawsze odpowiedzi mają szansę właśnie na takie zaproszenie na Erste Letnie Brzmienia. SMS 3322.

Tytułem słońca hit Cyndi Lauper w RMF FM. Za nami wpadł mi alert RCB na skrzynkę. Uwaga, burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu dziś w nocy z 1 na 2 sierpnia. I jeżeli chodzi o ten alert, przede wszystkim co obejmuje, jaki obszar? Praktycznie całej Polski, tutaj z wyjątkiem Szczecina, Koszalina, okolic. Ale tak, jeżeli chodzi o ten najmocniejszy, no to rzeczywiście okolice Lublina, Radomia, Kielca, Krakowa, Tarnowa, Chełma to tam najmocniej, ale właściwie pokolorowana jest cała Polska. Jeżeli chodzi o Koszalin, to tam akurat teraz w okolicach Koszalina pada, ale uważajcie na siebie, bo tych zjawisk pogodowych, no one mogą nas jeszcze dzisiaj zaskoczyć.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid.
7: Barbara w Media Expert. Nowości. Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
8: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
7: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
8: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
7: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: A super.
9: W Media Expert. Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
12: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
13: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
18: Marian, a gdzie mogę kupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.
20: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
21: Po reklamie.
22: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999.

0: Bowy namiotkę Shua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Po reklamie.
2: Jest 13. Zapraszamy na najnowsze fakty w RMF FM w studiu Katarzyna Podraza.
3: Unijni przywódcy zgodni w sprawie integralności zewnętrznych granic wspólnoty. Posłuchajcie, o co apelują po wydarzeniach w Ceucie. Co dalej z ustawą Lex Szarlatan? Co zrobi prezydent? Z niepokojem spoglądają organizacje pacjentów. Stolica uczci bohaterów Powstania Warszawskiego. Na stołecznych drogach będą utrudnienia. Przywódcy 22 krajów Unii Europejskiej, w tym polski premier, podkreślają, że są zdeterminowani, by chronić integralności granic zewnętrznych wspólnoty. To reakcja na wydarzenia w Ceucie, hiszpańskim terytorium w Afryce Północnej, dokąd nielegalnie przedostało się około 60 tysięcy migrantów. Nie możemy pozwolić, aby niekontrolowane masowe przekraczanie granic, instrumentalizacja migracji lub inne zagrożenia hybrydowe stworzyły wrażenie, że nielegalny wjazd do Unii Europejskiej jest możliwe, napisali przywódcy w liście do szefów unijnych instytucji. Tymczasem hiszpański premier Pedro Sanchez krytykuje kraje, które zamiast zaoferować wsparcie, domagały się ograniczenia udziału Hiszpanii w strefie Schengen i zaapelował o pilną wideokonferencję ministrów spraw wewnętrznych. Władze włoskiego regionu Kampania apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju po trzęsieniu ziemi, do którego doszło wczoraj wieczorem w okolicach Neapolu. 21 osób zostało rannych, 5 z nich nadal jest w szpitalu. Do tej pory odnotowano ponad 30 wstrząsów wtórnych. Organizacje pacjentów apelują do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy Lex Szarlatan. Chodzi o nowe przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i znachorami. Ta ustawa przed weekendem została uchwalona przez parlament. Teraz trafi właśnie na biurko prezydenta. Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Michale. Dlaczego pacjenci chcą, by Karol Nawrocki podpisał ustawę Lex Szarlatan?
4: Te przepisy mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo osób chorych. Chodzi o dwie nowości. Po pierwsze, rzecznik praw pacjenta będzie mógł nakładać kary finansowe nawet do 1 000 000 złotych na firmy, które oferują nielegalne terapie bez dowodów naukowych na to, że mogą wyleczyć. I do tego rzecznik praw pacjenta będzie mógł zablokować strony internetowe, które promują właśnie pseudomedycynę. Na te zmiany czekają m.in. chorzy na nowotwory, podkreśla Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Alivia.
5: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać. Powinno się pojawiać w przestrzeni publicznej mniej takich ofert, mniej reklam.
4: Jeśli prezydent podpisze ustawę Lex Szarlatan, te przepisy wejdą w życie za 3 miesiące. Do jesieni rzecznik praw pacjenta będzie musiał przygotować systemy informatyczne do prowadzenia rejestru osób, które wprowadzają pacjentów w błąd.
3: Warszawa przygotowuje się do oddania hołdu powstańcom warszawskim. Dziś 82. rocznica wybuchu zrywu. To oznacza ogromne utrudnienia na stołecznych drogach. Rozpoczną się jeszcze przed kulminacyjnym punktem obchodów, czyli godziną W, punktualnie o 17. Łączymy się z naszym reporterem Igorem Skrzypkiem.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
3: Dzień dobry, Igorze. Gdzie i kiedy warszawiacy mogą spodziewać się utrudnień?
6: No już za 2 godziny, o 15:00 rozpocznie się Marsz Powstania Warszawskiego. Pochód ruszy z Ronda Dmowskiego, przejdzie Alejami Jerozolimskimi, krakowskim przedmieściem, aż do Pomnika Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Marsz jest zaplanowany do godziny 21:00, więc utrudnienia na tej trasie mogą potrwać przez wiele godzin. To ważne także dla pasażerów komunikacji miejskiej. Jeśli przejazd zwykłą trasą będzie niemożliwy, wprowadzane będą objazdy. Jednak za 4 godziny, w godzinę W, cała Warszawa zatrzyma się niemal całkowicie, punktualnie o 17:00. Tramwaje, autobusy, a także pociągi metra zatrzymają się, aby oddać hołd powstańcom.
7: Fakty z Pomorza Zachodniego.
3: Tramwaj wodny ze Szczecina do Niemiec bije rekordy popularności. Najpierw miał kursować tylko w wakacyjne weekendy. Potem dodano rejsy w czwartki, a teraz jeszcze we wtorki. Statek Sedina zabiera turystów malowniczą trasą po rozlewiskach Odry do niemieckiego Garz.
8: Wiecie, by pokazać córce rzekę, naszą piękną Odrę.
9: Cieszysz się na taką wycieczkę?
10: Tak.
9: A co byś chciała zobaczyć?
10: Różne ptaki i zwierzęta.
11: Po lewej stronie będziemy mijać
10: te piękne rozlewiska Odry i będziemy płynąć wzdłuż parku Doliny Dolnej Odry. Rewelacja.
3: Usłyszała na pokładzie chwilę przed rozpoczęciem rejsu nasza reporterka Anna Pałamar. A z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o 14:00. W nich podróż w czasie na Zamek Tęczyn w Rudnie. Tam wielkie przygotowania do bitwy ze Szwedami. Będzie się działo.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A tu pod słońcem RMF FM i zapraszamy do leżenia brzuchem do góry, chyba że macie jeszcze w planach sprzątanie, być może ogarnianie, może jesteście w pracy, to zrobimy sobie kilka takich przerw, a jeśli macie wakacje, to gramy po prostu. Paulina Sawicka, cześć.

0: Zakończyliśmy lipiec po RMF FM na bogato. Czy wy w ogóle słyszeliście, jakie wczoraj szaleństwo było w studiu?
1: Trafiłaś 1 300 000 zł! Rekord! Tak, Marka, czy ty w ogóle to słyszałaś, co się wydarzyło?
2: Słyszałam, ale nie dochodzi do mnie.
0: Dagmara rozbiła bank i wygrała rekordowy 1 300 000 zł, a teraz już zapytamy o plany na spokojnie. Co z tym milionem?
3: Dzieci już sobie zażyczyły zabawki, także chyba zakupy mnie czekają.
0: Zakupy za 1 300 000, no ładnie. Ale to nie koniec, startujemy nowy miesiąc w grze. Jak widzicie, da się wygrać ogromne pieniądze, dlatego w sejfach czeka na was nowy 1 000 000 zł, na kogoś z was. Dagmara, która wczoraj wygrała tę rekordową sumę, jest z Pszczyny, a wy skąd jesteście? Chcemy wiedzieć skąd i sprawdzić, w jakiej części Polski mieszka szczęście. Wczoraj zamieszkał w Pszczynie, a pod 7474 przysyłacie tym razem nazwę swojej miejscowości i to jest doskonała okazja, żeby zagrać, bo razy 1313 przez 13 minut każdy RMF pod 7474. Przepraszam, wasza miejscowość pod 7474. Do gry wchodzicie też na www.rmf.fm albo po prostu wysyłacie miejscowość pod 7474. Przypominam, 1013 szans tylko przez 13 minut. Kto chce być jak Dagmara? Cieszyć się z miliona. Wow, to jest możliwe. Wasza miejscowość pod 7474.
4: Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: O czym marzą bystrzaki tego lata?
9: Codziennie czelady.
8: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
10: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
11: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
12: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowid. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowid. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
22: Po reklamie.

Dostajemy od was sygnały z trasy, że bardzo się te trasy dłużą, że ta podróż, że trochę spać się chce. Ja wiem, że ta pogoda dzisiaj jest bardzo różna. Trochę deszczu, trochę słonka, ale żeby wam było przyjemniej, cały czas trzymamy rękę na pulsie, sprawdzamy co na drogach i gramy najlepszą.

0: w RMF FM. Prawdziwa burza w sieci. Właśnie czytam, że amerykańska aktorka założyła internetową zbiórkę z prośbą o sfinansowanie wesela marzeń i podróży poślubnej. I aż strach pomyśleć, ile dziś musi kosztować talerzyk w Hollywood, skoro nawet znana aktorka wystawia rachunek fanom, którzy nie zdejdą nawet tortu.
1: Reklama.
2: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Tego lata o poranku w RMF FM.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Juhu, dzień dobry.
4: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
5: Tomkowicz,
4: Skowron,
5: Olbratowski.
4: Wstawaj, szkoda lata. Już w poniedziałek po 5:45.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
8: Hi, this is Shakira.
9: Dawid Kwiatkowski.
7: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
10: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
16: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
17: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Marian, okazja jest.
19: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
18: Ale to mega okazja w Media Expert.
19: A nie, no to już wróciłem.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
21: masz. Po reklamie.
7: Pod słońcem RMF FM, czyli muzyczny weekend.

0: Górnik Zabrze nie zagra dzisiaj z Koroną Kielce, ale pozostałe mecze Ekstraklasy się odbędą. Szczegóły w Faktach RMF FM już o 14.
1: Reklama.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka, sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Ej, chłopaki, bo Mateusz przylatuje z Islandii, a do tego Tomek ma urodziny. Może beach party i roller coastery?
5: To może mega wypad do Energylandii. Słyszałem, że RMF FM rozdaje bilety.
6: Przygotuj się na Magic Night w Energylandii. Napisz na www.rmffm, czemu twoja paczka koniecznie musi się tam spotkać. Do zgarnięcia bilety do Energylandii i kieszonkowe.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
8: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
1: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Jest 14. czas na fakty. RMF FM. Katarzyna Podraza.
10: Zapraszam. Co z rządową pomocą dla rolnika po incydencie z rosyjską rakietą w Lubelskiem? Sprawdzimy, co planuje rząd. W faktach oddajemy głos bohaterom Powstania Warszawskiego. Poznajcie historię jednego z nich. Miał wtedy 11 lat.
11: I w tym czasie usłyszałem strzał.
10: Polscy wioślarze ze srebrem Mistrzostw Europy. Resort rolnictwa nie wyklucza przekazania pomocy rolnikowi, na którego pole spadła rakieta w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Decyzja o formie i skali pomocy jeszcze nie zapadła. To nowy rodzaj sytuacji, przyznaje minister rolnictwa Stefan Krajewski.
12: Będziemy się na pewno tej sytuacji przyglądać. Jest świeża. Na pewno sprawdzimy, jak to wygląda, jaki jest ten rozmiar strat. No jeżeli jest duży, no to też ten rolnik nie powinien zostać sam.
10: Szef resortu rolnictwa wskazał, że rozmiar strat może być większy niż wskazywałoby na to miejsce upadku pocisku. Większość ubezpieczeń rolniczych nie przewiduje odszkodowań za szkody spowodowane działaniami militarnymi, a jedynie za skutki warunków atmosferycznych. Czułem się wolny i potrzebny, zapewnia w rozmowie z RMF FM Wojciech Niesłuchowski. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w faktach oddajemy głos uczestnikom tego niepodległościowego zrywu. Pan Wojciech był w harcerskiej poczcie polowej i jako 11-latek roznosił powstańcze listy. Nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta prosiła go o wspomnienia tamtego czasu.
11: Mówimy o tym, czy się bałem. Zatrzymałem się Róg Wilczej i Marszałkowskiej i w tym czasie usłyszałem strzał. Podobno strzał, który ma zabić, to się go nie słyszy. Ale w tym samym momencie odskoczył przed moją tak głową, odprysnął duży narożnik ściany. Strzelał, to byli Niemcy, no, o których się mówiło gołębiarze. Chodzili po dachach. Ich gołębiarz, no tym razem nie trafił. Później o tym opowiadam tak jak teraz, tak normalnie. A to był centymetr.
10: Cała rozmowa z uczestnikiem Powstania Warszawskiego do zobaczenia na rmf24.pl. A po godzinie 20 wyemitujemy wyjątkowy odcinek misji specjalnej poświęcony Powstaniu Warszawskiemu. W faktach teraz dobra wiadomość z Włoch. Polscy wioślarze ze srebrnym medalem Mistrzostw Europy w konkurencji czwórek podwójnych. Na podium stanęli Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Świętarski i Konrad Domański. Nie trzy, a dwa mecze czekają na dziś w piłkarskiej ekstraklasie. Wszystko dlatego, że Górnik Zabrze grający w eliminacjach europejskich pucharów skorzystał z możliwości przełożenia meczu z Koroną Kielce. W akcji zobaczymy jednak mistrza Polski, który w fatalnym stylu pożegnał się z eliminacjami Ligi Mistrzów. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, na piłkarzach Lecha, którzy zagrają z Wieczystą w Krakowie, spoczywa dziś duża presja.
13: A to dlatego, że wszyscy będą obserwować, jak po roztrwonieniu trzybramkowej przewagi z pierwszego meczu w starciu z Orchus zagra zespół z Poznania. Jego szkoleniowiec Nils Frederiksen zaznacza, że cały klub mocno przeżył środową porażkę, ale nie można jej rozpamiętywać i trzeba iść dalej. Ważne z pewnością będzie dziś mentalne podejście Lecha do starcia z Wieczystą. W tej chwili nie chodzi aż tak bardzo o taktykę i całą resztę. Teraz chodzi o nastawienie, mentalność, takie rzeczy, bo to zawsze można dać z siebie. Mówił Frederiksen. Początek tego meczu o 17:30, a wcześniej, bo za niespełna 45 minut, mecz w Gliwicach. Piast zagra z Wisłą Kraków.
14: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
9: Wojska Rzeczpospolitej znów będą bronić Zamku Dęczyn w Rudnie w Małopolsce. Przez cały weekend w twierdzy i okolicach trwa piknik i rekonstrukcja bitwy z 1655 roku. Na Podzamczu w obozie sandomierskich pikinierów jest reporter RMF FM Maciej Sołtys.
15: Tak jest, dzień dobry.
9: Dzień dobry, Maćku, pikinierzy gotowi do bitwy?
15: Jak najbardziej. Niedawno zakończył się trening tutaj na polu, dokładnie pod zamkiem. Kilkunastu żołnierzy ćwiczyło poruszanie się w formacji.
16: Jeśli idziemy do tego boju, to faktycznie wszystko się dzieje w tempie, jeśli robimy jakiekolwiek zwroty. Wszystko zależało tak naprawdę od tych kolegów, którzy byli obok. Jeśli to wszystko funkcjonowało dobrze, sprawnie, no to zwiększało szanse przeżycia. Tak, jeśli ktoś się wyłamał, no to niestety to mogło zaważyć na życiu pozostałych żołnierzy.
15: Opisywał Norbert, jeden z oficerów sandomierskich pikinierów, a ja teraz siedzę w obozie pełnym namiotów. Grupa rekonstrukcyjna odpoczywa w cieniu drzew, przygotowując się do bitwy. Temperatura w słońcu to dziś ponad 35 stopni, więc w strojach z epoki to będzie duże wyzwanie. Wielka bitwa z udziałem ponad 200 rekonstruktorów za 2 godziny. Z obozu pod Zamkiem Tęczyn, Maciej Sołtys.
9: Dziękujemy Maćkowi za te relacje. Na zamek w Rudnie jeszcze wrócimy, a na kolejne fakty RMF FM zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego. Ja dziękuję za uwagę i życzę Wam pięknej soboty.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu pod słońcem RMF FM, Paulina Sawicka. Dzień dobry. Na zegarach 14:05 i jeżeli potrzebujecie jakiegoś przeboju na leżak, na trasę, gdziekolwiek teraz jesteście, to już właśnie gramy Purple Disco Machine w RMF FM już teraz.

0: drodze na spacer. Zawsze z wami tutaj RMF FM i podobno jest moda na cyfrowy detoks i jest coraz bardziej popularna. Czyli generalnie odrzucamy telefon, koniec ze scrollowaniem telefonu, internetu, ale faktycznie świat ten prawdziwy, rzeczywisty, zwłaszcza w wakacje jest przyjemny. Drzewa, piękna zieleń. Tylko trzeba pamiętać, że nie da się pominąć nudnych momentów, a ludzie mówią bez możliwości przyspieszenia tempa razy dwa. Czasami szkoda.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Barbara w Media Expert. Nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
3: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
2: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
3: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
2: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: A super!
2: W Media Expert. Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
7: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
10: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
11: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
10: Pyszne, bo polskie.
11: Słuchaj w RMF FM.
12: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
13: Sierpień na Kotelnicy będzie pełen emocji. Od 7 do 9 sierpnia Powsie Podcos Kotelnica Summer Festival. 15 sierpnia poczuj sportową energię na Sport Fan Festival. A od 21 do 23 sierpnia przeżyj rowerowe emocje na Garmin Joyride Małopolska Festival. Sport, muzyka, adrenalina i moc atrakcji dla całej rodziny. Zapis daty, zbier ekipę i dołącz do najlepszych letnich wydarzeń. Kotelnica, pełno wrażeń.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Padaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: Wakacje pod słońcem RMF FM.

Słuchacz Marcin pisze, że niestety cały weekend w trasie, ale nie w trasie na urlop, ale w trasie w pracy. Właśnie jedzie do Niemiec, ale Marcin, pozdrawiamy ciebie, pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dzisiaj w dalekich trasach, a tych, którzy właśnie zaczynają urlop i wiedzą, że czeka ich naprawdę bardzo pogodne lato. Niespodzianka, coś, co to lato otworzy. Poznajecie? Coco Jumbo w RMF FM. Dajcie głośniej. Yeah.

audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Wakacje, dużo rzeczy może się przydać w walizce. Ubrań zwłaszcza, kiedy pogoda bywa naprawdę kapryśna, a my mamy dla Was konkurs wakacyjny SOS na www.rmf.fm. Piszecie nam, jaki sprzęt z oferty Media Expert przyda się na wakacjach i sprawi, że będą jeszcze lepsze. Kuba wybrał dron DJI Neo z nagrywaniem w 4K i nie bez powodu, zgadza się?
1: Ponieważ jestem delikatnym leniuszkiem i chciałem także spełniać marzenia z dzieciństwa i trochę poleniuchować, próbować tego drona zrobić kuriera, żeby na przykład blisko mieszkam z mamą, to może z okna do okna by coś tam podrzuciła.
0: Wygoda, a przy okazji zapewniłby niezłe widoczki.
1: Tak jest.
0: Mam dla ciebie kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert. Możesz kupić sobie właśnie ten sprzęt drona albo cokolwiek tylko chcesz. Gratuluję.
1: Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam mamę oraz zespół The Mediva z Wrocławia. Dziękuję ślicznie.
0: Konkurs trwa dalej. Wskakujcie na www.rmf.fm.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Ogłoszenie płatne.
4: Wakacje z Marianem i Barbarą.
5: Matko, ratunku!
6: Oj, masz, co się stało?
5: Komar, Marian, komar!
6: Czekaj, Barbara, czekaj. O! Prawie, no. Skubany. O! A, już jest, ale bestia, ha.
5: Brawo, Marian, rozwaliłeś elektryczną szczoteczkę do zębów.
6: Barbara, przecież ratowałem ci życie.
5: Ale szczoteczka.
6: No to będę miał wakacje od mycia zębów.
5: Ale kochanie, przecież jutro jest nasz dzień całowania.
6: A nie, no to szybciutko, mediaexpert.pl z dostawą na jutro.
5: Marian, ty spryciarzu mój.
6: Czekaj, komer, a!
5: Au!
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Tego lata o poranku w RMF FM.
15: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Juhu, dzień dobry.
14: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
15: Tomkowicz,
16: Skowron,
15: Olbratowski.
14: Wstawaj, szkoda lata. Już w poniedziałek po 5:45.
17: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
19: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
18: Ci, co ją znają, reagują.
19: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
20: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
22: RMF

0: reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Sierpień na Kotelnicy będzie pełen emocji. Od 7 do 9 sierpnia Powsie podczas Kotelnica Summer Festival. 15 sierpnia poczuj sportową energię na Sport Fan Festival. A od 21 do 23 sierpnia przeżyj rowerowe emocje na Garmin Joyride Małopolska Festival. Sport, muzyka, adrenalina i moc atrakcji dla całej rodziny. Zapisz daty, zbier ekipę i dołącz do najlepszych letnich wydarzeń. Kotelnica, pełno wrażeń.
6: Byle to lata.
7: W te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
8: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
6: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10 w RMF FM.
9: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
3: Po reklamie.
14: Jest 15, zaczynamy Fakty RMF FM. Kierowcy, zróbcie głośniej. W studiu Michał Zieliński.
15: Dzień dobry, kłaniam się. Te fakty zaczniemy od informacji z dróg. Zablokowana jest ekspresowa szóstka na pograniczu Pomorza i zachodniego Pomorza. Wielokilometrowe korki tworzą się też na A6 w rejonie Szczecina. Potem rocznica powstania na placu Piłsudskiego. Są już tłumy, trwają próby. Wyjątkowa frekwencja pod Tatrami w drugiej połowie lipca. Górale liczą dudki. Jedna osoba została ranna po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w pobliżu Małużyc między Kutnem Małowiczem i Włóckiem na krajowej drodze numer 92 i droga jest tam teraz zablokowana. Nieprzejezdna jest też trasa S6 w Zachodniopomorskiem za Słupskiem w stronę Koszalina między węzłami Sycewice i Wrześnica. Samochód osobowy wjechał w bariery, utworzył się tam niemal 3-kilometrowy korek. Aby go ominąć, trzeba zjechać na węźle Sycewice na wojewódzką drogę numer 112, która poprowadzi Was z powrotem na S3 na węźle Wrześnica. Ogromne korki również na A6. Przejazd tą autostradą od węzła Klucz do węzła Rzeźnica zajmuje ponad godzinę. W przeciwną stronę jest niewiele lepiej. Zderzenie trzech samochodów na Wisłostradzie w Warszawie na wysokości ulicy Sanguszki. Zablokowane są przez to dwa pasy trasy i przez to tworzą się spore korki. Brytyjsko-nepalski alpinista Nirmal Purja zginął w lawinie w Pakistanie na jednym z najwyższych szczytów świata Broad Peak. Te informacje potwierdza kierowana przez niego firma. Wczoraj pakistańskie służby ratunkowe poszukujące zaginionych 10 alpinistów po zejściu lawiny na Broad Peak zlokalizowały ciała czterech z nich. Trwały poszukiwania z udziałem śmigłowców ratunkowych pozostałych. Liderem wyprawy był Nirmal Purja, który w 2019 roku w rekordowym czasie 189 dni wspiął się na 14 najwyższych szczytów świata.
0: aktualny obraz faktów.
15: Kilkaset osób bierze udział w obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tłumy zebrały się m.in. na Placu Piłsudskiego. Trwają tam próby przed wieczornym koncertem piosenek z czasów Powstania. Z uczestnikami tych prób rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz.
12: Państwo już gotowi do śpiewania?
16: No, prawie tak.
12: Z jakimi emocjami, z jaką myślą państwo przychodzą?
16: Pozytywną.
12: To jest pamięć o powstańcach?
16: Pamięć, tak, pamięć. Jak najbardziej.
12: Państwo głośno śpiewają?
16: Tak, staram.

0: Magnety na broń!
1: Chyba pan trenował te piosenki wcześniej?
0: Tak, troszkę trenowałem.
1: Lubi pan takie właśnie pieśni?
0: Ładne, miłe i takie przyjemne. Najładniej będzie wieczorem pośpiewać ze wszystkimi uczestnikami.
1: Godzina W coraz bliżej, o 17. Jak państwo ją spędzą?
0: Zatrzymamy się i będziemy...
1: Jakie emocje towarzyszą temu, że tu państwo są?
2: To jest i wzruszenie, i no przecież, no tak, no to jak co roku. To jest taka pamięć o tych ludziach, że...
3: pełniły rolę szczególną.
2: Wzruszenie, na pewno.
4: Polecamy też portal rmf24.pl. Tam m.in. rozmowa naszej dziennikarki z powstańcem warszawskim Wojciechem Niesłuchowskim o tym, jak wyglądało powstanie z perspektywy 11-letniego chłopca. Jest półmetek wakacji. Pierwsza połowa lipca była trudna dla podhalańskich hotelarzy. Było znacznie mniej turystów niż się spodziewali, dlatego też ceny były niższe, średnio o 10% od ubiegłorocznych. Druga część miesiąca jednak wynagrodziła im to z nawiązką. Ceny też szybko poszybowały, są ponad 20% wyższe niż ubiegłoroczne.
5: Jesteśmy już prawie na szczycie, już przekroczyliśmy dawno 80% średniego obłożenia, co znaczy, że mamy jakieś 110 obłożenia sprzed roku 19, kiedy nas było dużo mniej, nas mówię w sensie ilości miejsc noclegowych, no a to znacząco zaskoczyło część naszych przedsiębiorców, bo nie spodziewaliśmy się, że aż tak szybko dojdziemy do takiego obłożenia w tym sezonie.
6: Można mówić o jakimś takim delikatnym optymizmie w branży turystycznej, przynajmniej po tej pierwszej połowie wakacji?
5: Wydaje się, że on nawet jest bardziej niż delikatny, ale my miarkujemy nastroje, wiemy, że to, co się wydarzyło teraz, co ewidentnie przekracza nasze estymacje, jest odczuwane za dużo bardziej spektakularny sukces po tym, co wydarzało się w pierwszych dwóch tygodniach lipca, które z kolei były ciutkę gorsze niż zakładaliśmy.
4: Usłyszał nasz reporter Maciej Połachicki od Karola Wagnera Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. No ja już teraz zapraszam na kolejne fakty, w nich m.in. o dyscyplinie nazywanej rowerową Formułą 1. Słyszymy się o 16.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Obiecałam pogodę dla słuchaczy RMF FM. Nowe Mierzwice, 33 stopnie, 19 stopni w Żukowie koło Gdańska, tam akurat deszcz. Zaglądamy też do Ciska koło Kędzierzyna-Koźla, 32 stopnie i chmury. Rydzów Podkarpackie 37, lekko pochmurne, ale też dużo słońca. Jasło 36 stopni. I teraz tak na mapie pogodowej widzę też deszcze. Jeżeli chodzi o północną i północno-zachodnią część, będą burze, ale te burze pojawią się w całym kraju.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Ale jest taki człowiek, który przemyca wam trochę słońca i ja go tu zaprosiłam.
10: Zadbałaś o prognozę dla słuchaczy, to ja zadbam o prognozę dla ciebie. Leje jak wyjdziesz się, skwar z nieba i 37 jak nic w Krakowie. Pozdrawiam cię serdecznie.
9: Ale w nocy burze.

0: tutaj Daniel Dyk, tutaj program RMF w trasie. Mam nadzieję, że słuchacie nas teraz w drodze nad morze, bo ja dawno nie byłem nad morzem, to się z wami przejadę, dobra? Mam nadzieję, że słuchacie nas teraz w drodze na Mazury. Dawno nie byłem nad jeziorem, to się też z wami przejadę. Mam też nadzieję, że słuchacie nas teraz w drodze w góry. Akurat niedawno byłem w Tatrach, ale kocham, więc dziś się z wami w tamtym kierunku chętnie przyjadę. Zajmę się nawigacją, podpowiem jakie utrudnienia, zagram też piękne przeboje, a kto wraca do domu, to teraz piosenka właśnie dla was.
1: Sponsorem muzycznych dedykacji jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Siema, tu Mrozu. Posłuchajcie mojego numeru. Nie ma miejsca jak dom, bo nie ma miejsca jak RMF FM.

0: w RMF FM.
1: Jesteśmy w trasie, no to czas na pierwszy raport z dróg ode mnie. Kłopoty na autostradzie A1 w Pomorskiem, zablokowany pas ruchu i pas awaryjny w kierunku Gdańska w okolicach punktu postoju Rusocin i może jeszcze obwodnica Ełku pomiędzy węzłami Ełk Południe i Ełk Wschód. Samochód uderzył w bariery. Mamy zablokowany jeden pas w kierunku Suwałk. Przejedziemy w obu przypadkach, no ale zwężenia do jednego pasa nigdy nie wróży dobrze na takich głównych trasach. Uważajmy.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Do tego wszystkie

0: ceny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowid. 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
13: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
15: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan, 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: Po reklamie.
18: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Skubas. No tak, życie jest piękne. Przekonaliśmy się o tym wczoraj. Słyszeliście, że w RMF-ie trwa lato na bogato i to się stało właśnie w piątek. Padł rekord wygranych. Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000 złotych.
1: Nie wierzę.
0: O, ja też nie wierzę. Dagmara, my obiecaliśmy dzisiaj...
1: Zleciała do mnie.
0: No, cała firma zbiegła się, gratulowała. Słyszeliście też ten głos, który wtrącił się w radość na nagraniu. To jest właśnie mój głos. Tak jest, miałem to szczęście otworzyć safe z rekordową kwotą. Słuchajcie, 1 300 000. No do tej pory drżą mi ręce na to miłe wspomnienie. W poniedziałek też czeka piękna wygrana. Nowy 1 000 000 złotych jest dla was i mam nadzieję, że i wam to szczęście przyniosę. Jeśli teraz wejdziecie do poniedziałkowej gry, to zyskacie oprócz szczęścia ode mnie także 1300 losów. To działa 10 minut na www.rmf.fm i to działa 10 minut SMS-owo. Wystarczy wysłać hasło RMF pod numer 7474. Za każdy taki SMS 1300 losów. 1300 szans na nowy 1 000 000 złotych. Ściska mocno kciuki, RMF 7474.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
6: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
7: Bierzemy.
5: Buen provecho.
7: A to co?
6: No, owoce, ale morza.
8: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Inaczej futryna na 10 liter.
14: Ościeżnica.
13: A teraz na 3. Tam są drzwi.
15: Vox.
16: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
17: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
18: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
21: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
22: Na zysk?
21: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
22: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
21: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
22: W takim razie kieruj mnie na zysk.
23: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
24: Po reklamie.
20: A teraz legendarny numer w RMF FM.

0: sama.
1: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie.
3: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
4: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
9: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
17: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
16: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
17: A stary smartfon odkupiono nawet za 4650 zł.
16: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
17: A super!
18: W Media Expert przez sprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
20: Już prawie godzina 16, więc zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM i najistotniejsze szczegóły zebrał dla nas Michał Zieliński.
21: Godzina W za godzinę. Te fakty zaczniemy od 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rząd Budapeszcie apeluje do Węgrów, by mimo upałów nie używali klimatyzatorów. Z głównej elektrowni w kraju płynie coraz mniej prądu. Poza tym będą informacje dla kierowców, a także dla kibiców. Za nieco mniej niż godzinę, dokładnie o 17:00, Warszawa zatrzyma się na minutę, aby uczcić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W mieście zawiją syreny alarmowe i rozlegnie się bicie dzwonów kościelnych. Wodniacy oddadzą hołd na Wiśle, piloci narysują w powietrzu znak Polski walczącej. Wieczorem mieszkańcy wspólnie zaśpiewają zakazane piosenki. W tym wyjątkowym dniu warto też zajrzeć do Muzeum Powstania Warszawskiego i zobaczyć nową wystawę, czy sukienka może być mundurem. Ekspozycja opowiada o tym, jak zmieniała się moda warszawiaków od lat 30. do końca II wojny światowej.
22: Widzimy zmiany, jakie nastąpiły. Po pierwsze, wszechobecny brak. Brak materiałów, bo wszystko oczywiście szło do przemysłu wojennego, więc kobiety przestały nosić kapelusze, przestały nosić pończochy, nikogo już nie dziwiły gołe nogi. Ten strój stawał się coraz bardziej prosty.
23: Tu i w różnych miejscach tej wystawy widzimy również męskie zegarki. Czy te zegarki też były takim ważnym elementem powstańców, przede wszystkim mężczyzn?
22: Tak, oczywiście, no były bardzo praktyczne, no bo różne akcje wyznaczone były na różne godziny, więc taki zegarek warto było przy sobie mieć.
21: Mówi kurator Dorota Rakowska, a rozmawiał z nią nasz reporter Jakub Rybski. Słuchajcie, faktów RMF FM o 16. Węgrzy awaryjnie ograniczają działanie swojej elektrowni atomowej i wkrótce konieczne może się okazać nawet całkowite jej wyłączenie. Powodem jest rekordowo niski poziom wody w Dunaju, wody potrzebnej do chłodzenia reaktorów. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
0: Zaczęła wysychać najważniejsza węgierska rzeka, czyli Dunaj, i jego poziom w Budapeszcie spadł do 23 cm, tym samym bijąc poprzedni rekord sprzed 8 lat. To rodzi wiele konsekwencji, a jedną z nich jest konieczność wyłączenia najważniejszego źródła prądu na Węgrzech. Chodzi o jedyną w tym kraju elektrownię jądrową PAKS, która odpowiada za produkcję połowy zużywanego w kraju prądu. Elektrownie jądrowe potrzebują wody do chłodzenia reaktorów. Zużyta gorąca woda potem jest spuszczana do rzek. Teraz jednak te spusty są niemożliwe, bo gdyby do wysychających rzek nagle wlać gorącą wodę z reaktorów, to kompletnie zniszczone zostałoby okoliczne środowisko, cały ekosystem. Elektrownia PAKS więc staje i to w fatalnym momencie, bo awarię przechodzi właśnie także największa tamtejsza elektrownia gazowa. Władze w Budapeszcie panicznie więc kupują prąd za granicą, nakazują firmom wstrzymanie produkcji, a do obywateli apelują o niekorzystanie z klimatyzacji czy nawet wiatraków. I to w środku fali upałów.
2: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
21: Kilkukilometrowy korek na ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem między Gorzowem i Szczecinem zaczyna się rozładowywać. W Krzemlinie między węzłami Myśliburz i Pyrzyce dachował samochód osobowy i ta trasa była zablokowana. Teraz udało się odblokować jeden pas. Dodam, że dalej na tej trasie, już na autostradzie A6, duży ruch w stronę morza sprawia, że przejazd zaledwie 30 km od węzła Podjuchy do Goleniowa zajmuje ponad godzinę. A w Małopolsce zamknięta jest trasa Brzesko-Nowy Sącz, to jest krajowa 75. W Czchowie zderzyły się dwa samochody, jedna osoba została ranna w tym wypadku. W pierwszym dziś meczu Ekstraklasy Piast Gliwice prowadzi z Wisłą Kraków 2-1. To jest druga kolejka Ekstraklasy. W tej chwili 51. minuta spotkania, a o 17.30 na kibiców czekają kolejne emocje. Wieczysta Kraków zagra z Lechem Poznań. Tę dyscyplinę nazywa się rowerową Formułą 1. W Szczyrku trwają zawody Pucharu Europy w downhillu, czyli ekstremalnym kolarstwie górskim. Około 300 zawodników bierze udział w kwalifikacjach, a jutro finał. Trasa zjazdowa zaczyna się hali Skrzyczeńskiej, kończy się zaś przy dolnej stacji gondoli. I jest bardzo wymagająca, mówi zawodnik Mateusz Rajda, który podpowiada, jak można zacząć przygodę z downhillem.
7: Mamy też zarówno właśnie takie niebieskie trasy flowowate, na których zaczynamy nasze pierwsze kroki, gdzie też możemy właśnie z instruktorem sobie pojeździć. No i co? Najważniejsze w takim sporcie jest przede wszystkim bezpieczeństwo, bo jednak mimo wszystko, jak sobie gdzieś tam będziemy gubić naszą linię, jeździć gdzieś tam niepewnie, no to wiadomo, że możemy sobie zrobić jakąś krzywdę. Ale jak to w każdym sporcie ekstremalnym.
13: To jak zadbać właśnie o bezpieczeństwo w tym sporcie? To jest odpowiedni sprzęt?
7: Tak, na pewno. Czyli na przykład kask full face najlepiej, bo też wiadomo, że on chroni twarz, buzer, ochraniacze kolana, łokcie. No i najlepiej sobie zabrać na początek instruktora, żeby udzielił ważnych wskazówek, jeżeli chodzi o technikę.
21: Z downhillowcem Mateuszem Rajdą rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Jest 16:05 już prawie, przypominamy. Dokładnie za 55 minut, 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Stolica zatrzyma się na minutę. W faktach o 17 połączymy się z naszym warszawskim reporterem.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Jutro pierwszy dzień od dawna, kiedy nie będzie 30 stopni Celsjusza w kraju. Najbliżej tego wskazania będą rejon Tarnowa w Małopolsce i Rzeszowa na Podkarpaciu, tutaj w granicach 29 stopni Celsjusza, ale raczej jutro cała Polska tak na 24-26. Będą pojawiały się przelotne deszcze i burze na południu Polski, na północy chmury, ale i słońce. Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, RMF FM w trasie. No właśnie, godzina W. Fakty o godzinie 17, 1 sierpnia zawsze wyjątkowo się zaczynają i wyjątkowo je zawsze kończymy. Zostańcie z nami, żeby posłuchać i przeżyć to razem z nami, jak zawsze, w RMF FM.

0: 16.18 RMF w trasie. No właśnie, wy w trasie, a ja śledzę dla was Ekstraklasę. W faktach Michał mówił, że Wisła Kraków przegrywa z Piastem Gliwice 1-2 i tuż po faktach Marko Bożycz, który wcześniej nie wykorzystał karnego, pięknie się zrehabilitował i wyrównał 2-2, ale przed chwilą dosłownie ręka w polu karnym, karny dla Piasta, 65. minuta, Jakub Łabojko i Gliwice znów prowadzą 3-2.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
3: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owłosiony brzuch wieloryba to raczej nie, chyba.
2: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
3: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąs. Trudno trzymać kciuki za jadowitym węzem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
2: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
1: Reklama.
4: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
5: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
4: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
5: Pyszne po polskie.
4: Słuchaj w RMF FM.
6: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Ej, chłopaki, bo Mateusz przylatuje z Islandii, a do tego Tomek ma urodzinę. Może beach party i roller coastery?
10: To może mega wypad do Energylandii. Słyszałem, że RMF FM rozdaje bilety.
11: Przygotuj się na Magic Night w Energylandii. Napisz na www.rmffm, czemu twoja paczka koniecznie musi się tam spotkać. Do zgarnięcia bilety do Energylandii i kieszonkowe.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
13: Doskonale. Kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
17: Hi, this is Shakira.
18: Dawid Kwiatkowski.
16: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
19: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
20: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
21: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
22: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
23: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
24: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
25: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
26: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
27: Marian, o czym myślisz?
28: O tych
0: multirabatach, Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
5: RMF w trasie, czyli kawałki najlepsze do auta.
17: A do tego emocje sportowe, bo są ogromne w Ekstraklasie dzisiaj. Jordi Sanchez trafia po raz drugi dzisiaj. Mamy już 6 bramek, Piast Wisła po 3.

Alex Warren, pytany, co chciał przekazać tą piosenką, powiedział: nienawidzę cię, kocham cię i tęsknię za tobą. No to teraz zagramy coś dla tych, którzy dzisiaj plażują. Kto ma ponad 30 stopni jeszcze i słońce, pamięta, żeby często zmieniać opalaną stronę. Słuchamy Riany przez 3,5 minuty w RMF-ie. Jak się skończy, obracamy się na plecki.

0: Legnicę, Wisła Kraków. Co to jest za mecz? Właśnie mieliśmy 7 gola w 89 minucie. 4-3 znów prowadzi Piast.
1: Reklama.
2: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: A o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!

0: Ta wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.

0: w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowidz Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowidz Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowidz Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowidz.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie. Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
9: Lato w RMF FM.
10: Lato w RMF FM.

wyjazd Wisła właśnie się zakończyło, 4-3, a więc już nie ma 8, 9, 10 bramek. Słuchajcie, dzisiaj 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, zatrzymamy się na symboliczną minutę. Stanie cała Warszawa na pewno przy przejmującym wyciu syren. Czegoś takiego nie ma na całym świecie, no ale też na całym świecie nie było takiego zrywu wolnościowego jak w naszej stolicy. Zostańcie proszę z nami, będziemy to wszystko transmitowali dla Was za 10 minut. Godzina W.

0: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.

Michał Zieliński już gotowy. Tylko raz w roku Fakty RMF FM rozpoczyna dźwięk syren rozbrzmiewający w Warszawie. 1 sierpnia zatrzymuje się właśnie cała stolica. Wybiła godzina

0: 200 tysięcy zabitych i miasto obrócone w gruzy. To były skutki powstania, które wybuchło dokładnie 82 lata temu, 1 sierpnia 1944 roku o 17. Godzina W dała początek wielkiemu patriotycznemu zrywowi. Według dowództwa Armii Krajowej powstanie miało wypchnąć z miasta Niemców, tak by to wolna Polska powitała w mieście Sowietów. Niemcy pozostali, Sowieci nie nadeszli. Niewsparci przez aliantów powstańcy byli słabo uzbrojeni, mimo że część historyków kwestionuje decyzję AK. To postawa powstańców i cywilów do dziś dla nas Polaków jest źródłem dumy. W faktach o 17 na linii Warszawa i Plac Zamkowy. Tam przed kolumną Zygmunta zaparkował wóz satelitarny RMF FM, a obok jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale.
1: Dzień dobry. Tutaj niemal wszyscy zatrzymali się. Rodziny w czasie spacerów. Ktoś w biegu tutaj stanął w miejscu. Ktoś przed chwilą zahamował hulajnogę. Zatrzymały się samochody. To jest nietypowy widok tutaj w centrum Warszawy. Jest skrzyżowanie, ruchliwe, zielone światło, a samochody teraz stoją. Nikt nie rusza, nikt nie trąbi. Słychać tylko, tak jak w moim tle, syreny. Ten dźwięk jest w całej Warszawie i w wielu miastach. Właśnie teraz, w różnych częściach Mazowsza. Dookoła mnie są turyści, są mieszkańcy Warszawy. Właściwie trudno teraz rozpoznać, kto w jakiej roli tutaj jest na Placu Zamkowym, bo wszyscy dokładnie robią to samo. Wszyscy stanęli w miejscu. Każda z tych osób oddaje teraz hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego. Kilkanaście metrów ode mnie wstali goście kawiarni. Obok nich, przy tym samym stoliku, stoją pracownicy tej kawiarni. Dopiero za chwilę oni wrócą do swoich aktywności, do swoich planów. Tutaj ruszają powoli pierwsze samochody. I jest jedna rzecz, która teraz na gorąco zwraca moją uwagę. To jest kolejny rok, gdy mam zaszczyt i absolutną przyjemność opisywać w faktach RMF FM Warszawę w tym szczególnym momencie, w rocznicę Godziny W. Rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu wiele osób wyjmowało telefony, smartfony i nagrywało ten moment. A teraz rozglądam się i tych smartfonów tak dużo nie widać. Niektórzy trzymają tu za rękę bliską osobę, a nie smartfon. Może coś się zmieniło, może przyszła myśl, że nie chodzi o to dzisiaj, by koniecznie ten moment zarejestrować, tylko bardziej o to, żeby tutaj być. Wiele kobiet z biało-czerwonymi koralami, z biało-czerwonymi kwiatami we włosach. Sporo osób chyba odrywa się teraz właśnie od telefonów i myśli. I pewnie to jest okazja, żeby także pomyśleć o tym, że dookoła, tutaj w Warszawie, są wciąż ślady tego, co działo się właśnie w tym miejscu w sierpniu 1944 roku. A w tle m.in. słychać Mazurek Dąbrowskiego. Tutaj brzmi Warszawa, Plac Zamkowy, Michał Dobrowicz.
0: Dziękujemy naszemu reporterowi, który pozostaje na Placu Zamkowym. Słowo wtedy bardzo pomagało, czasami bardziej niż amunicja czy dobry obiad. Tak mówi RMF FM historyk Szymon Niedziela, ekspert Muzeum Powstania Warszawskiego. W rocznicę wybuchu niepodległościowego zrywu wsłuchujemy się w słowa powstańczego radia Błyskawica.
2: Może ważniejsze od treści komunikatu był ładunek emocjonalny, głosowy. To było tak istotne, zresztą świetni speakerzy jak Zbigniew Świętochowski na przykład, czy Mieczysław Ubysz, no też potrafili to robić w sposób, który wręcz wyglądał jak rozkaz, jak zachęcenie do tego, żeby kontynuować walkę. To było tu, mówi Warszawa na przykład, w taki, ale to jeszcze piękniejszy o wiele sposób. I nie tyle sama informacja, co właśnie emocja przekazana w modulowanym głosie była dla ludzi, tak jak powiedziałem, ważniejsza niż obiad.
0: I cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Szymonem Niedzielą jest na rmf24.pl. Cały czas możecie słyszeć to, co dzieje się na Placu Zamkowym w Warszawie. W faktach o 18.00. Godzina W w relacji reportera RMF FM.

Nietypowo rozpoczęły się fakty, nietypowo zakończyły się fakty. Czesław Niemen, Sen o Warszawie, rozpoczął tę godzinę naszego spotkania. Tu Radio RMF FM w trasie. Daniel Dyk, witajcie.

1 sierpnia. No wszyscy wiemy, jak ważna jest to historycznie data, godzina W, dlatego o godzinie 20 dzisiaj premierę będzie miał w Radiu RMF FM wyjątkowy odcinek Misji Specjalnej. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego powiemy o jego przebiegu, ale skupimy się także na tej politycznej, okrutnej, bezwzględnej grze, zwłaszcza Stalina, który nie chciał pomóc powstańcom, wstrzymał marsz Armii Sowieckiej, a dodatkowo blokował pomoc, której chcieli udzielać walczącej Warszawie alianci. W konsekwencji stolica została przez Niemców niemal zrównana z ziemią, a tysiące młodych chłopaków i dziewcząt nie doczekało wolnej Polski. Premiera o 20 w Radiu RMF FM, a także na portalu RMF.

0: RMF FM w trasie, 17.22 na zegarze. No, kierowcy. Kolejne melduki z trasy, tym razem dwa wahadła mamy. Krajowa 43, opolskie, policja tam kieruje ruchem w Dalachowie, to trasa Rudniki-Wieluń. No i drugie wahadło mamy na Krajowej 11 w Wielkopolsce, w miejscowości Jastrowie. Na pewno szczegóły na ten temat także w faktach RMF FM.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do

0: gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha.
1: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.

0: Fan Festival, a od 21 do 23 sierpnia przez i rowerowe emocje na Garmin Joyride Małopolska Festival. Sport, muzyka, adrenalina i moc atrakcji dla całej rodziny. Zapisz daty, zbier ekipę i dołącz do najlepszych letnich wydarzeń. Kotelnica pełno wrażeń.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert.

0: Expert.pl.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
4: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: i muzyczna nowość. Program RMF FM w trasie z okazji rocznicy powstania Mazurek Dąbrowskiego i minuta ciszy przed kolejnym meczem Ekstraklasy. Kolejny mecz z udziałem krakowskiego klubu, dodam. Tym razem Wieczysta podejmuje od kilku minut Lecha Poznań, czyli Beniaminek kontra mistrz Polski. Pewnie nie tylko mnie ciekawi to starcie. Będę pilnował wyniku.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Bricomarché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Ekośnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
12: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
13: A co bystrzaki robią w te wakacje?
14: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
13: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
15: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
16: To każda chwila staje się dziką przygodą.
17: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
18: Poproszę oryginalnego plusza.
19: Którego?
18: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
19: Oczywiście.
18: Dziękuję.
20: Poproszę oryginalnego plusza.
19: Którego?
20: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
19: Oczywiście.
20: Dziękuję.
19: Poproszę oryginalnego plusza.
18: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
19: Oczywiście.
18: Dziękuję.
21: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
22: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
23: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
24: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: Po reklamie.
27: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
28: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
29: Trwa program RMF w trasie. Komu w drogę, temu RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa. Bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Byle to lata.
9: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem
10: i rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
8: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10:00. RMF FM.
11: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Marian, jakie zakupy mają sens?
15: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
14: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
15: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
14: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot. Nawet 4800 zł.
15: Dokładnie. Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.
17: Już prawie godzina 18:00, zaczęliśmy najnowsze wydanie faktów RMF FM i wszystkie ważne szczegóły zebrał dla nas Michał Zieliński.
18: A w tych faktach rocznica rozpoczęcia powstania warszawskiego, w całym kraju obchody, ale stolica w godzinie W się zatrzymała. Te uroczystości obserwuje nasz reporter. Jak chronić lepiej eurogranice? Po wydarzeniach w Ceucie będzie specjalne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii. W Ekstraklasie 7 bramek w Gliwicach, szczegóły już za chwilę. Syreny i dzwony ogłosiły Warszawie, Polsce i światu, że nadeszła kolejna rocznica największego powstania przeciwko niemieckiej machinie wojennej. Stolica Polski jak co roku się zatrzymała. I tym razem 1 sierpnia punktualnie o 17:00 w rocznicę godziny W zatrzymała się na minutę po to, by upamiętnić poległych i oddać hołd powstańcom. Na niebie nad Warszawą pojawił się symbol Polski walczącej. A nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawia z uczestnikami uroczystości w stolicy.
19: Ja nie jestem z Warszawy, ale zawsze jakoś ta historia Polski tkwiła w moim sercu i jest mi po prostu bliska, tak?
20: Przyjechała pani specjalnie dzisiaj, 1 sierpnia?
19: Tak, specjalnie lubię święta związane i z Warszawą, i z Polską.
20: W czasie godziny W co pojawia się w myślach?
21: Obrazy tej wojny.
20: Blisko, to tutaj obok, prawda? Tu są jeszcze ślady w okolicy.
21: Tak. Dokładnie. I to jest właśnie żywa historia.
19: Widać to i też właśnie czasem się zatrzymuję po prostu na takich uliczkach, które mi się tak wiążą właśnie z powstaniem.
22: Patrzę przede wszystkim z dumą i z takim podziwem, jeśli chodzi o tych młodych ludzi i o to, że oni mieli odwagę wyjść i walczyć.
18: Na ulicach Warszawy trwa kilka zgromadzeń związanych z rocznicą. Wśród nich jest Marsz Powstania Warszawskiego. Do wieczora utrudnienia potrwają przede wszystkim w rejonie Placu Krasińskich. Szefowa Komisji Europejskiej popiera apel premiera Hiszpanii Pedro Sancheza o to, by zwołać nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych, by omówić sytuację w Ceucie. Według Ursuli von der Leyen wydarzenia w tej hiszpańskiej eksklawie po afrykańskiej stronie cieśniny gibraltarskiej pokazały, jak ważne jest, by ochrona zewnętrznych granic Unii była skuteczna. Zdaniem szefowej komisji obecny system dobrze funkcjonuje, ale wymaga wzmocnienia. W ostatnich dniach do Ceuty przedostało się w niekontrolowany sposób prawie 60 tysięcy migrantów z Maroka. Wczoraj hiszpański resort spraw wewnętrznych informował, że zdecydowana większość z nich do Maroka już wróciła. Ale teraz w faktach ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest krajowa droga numer 9 w miejscowości Borek Klimontowski w Świętokrzyskiem. Między Opatowem i Rzeszowem zderzyły się 3 samochody osobowe. A teraz zaglądamy na ekstraklasowe boiska. Wieczysta Kraków na razie bezbramkowo remisuje z Lechem Poznań po 27 minutach meczu, a we wcześniejszym spotkaniu Piast Gliwice pokonał Wisłę Kraków 4-3. Siatkarze Stanów Zjednoczonych będą rywalami Polaków w jutrzejszym meczu finału Ligi Narodów. W drugim półfinale w chińskim Ningbo pokonali bowiem Japończyków 3-2. Wcześniej, przypomnę, biało-czerwoni wygrali ze Słowenią 3-0. Początek finału jutro o 13:30.
0: Fakty z bliska.
18: Ponad 200 rekonstruktorów mierzy się w wielkiej bitwie o zamek Tenczyn w Rudnie w Małopolsce. To jedno z największych tego typu wydarzeń w kraju, a upamiętnia obronę twierdzy przed Szwedami w 1655 roku. Nasz reporter Maciej Sołtys zobserwował trening sandomierskich pikinierów.
1: Pani mi powie, co my właśnie oglądamy?
16: My oglądamy ćwiczenia musztry sandomierskich pikinierów, czyli formacji XVII-wiecznej, XVII-wiecznego wojska, który będzie walczył w trakcie bitwy, ale jak każda drużyna, jak każdy oddział muszą ćwiczyć, więc oglądamy właśnie porządny trening.
1: Najpierw będzie bitwa przed zamkiem, tu będzie główne starcie, potem będziemy ścierać się właśnie w tej gardzieli i tutaj w tej wieży, z której przeprowadzano ostrzał pewnie i wówczas, no i potem bitwa na górnym zamku.
18: Mówili rekonstruktorzy Norbert i Karolina. Piknik historyczny na zamku Tenczyn trwa cały weekend.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: To piękny weekend. Przynajmniej sobota nam się bardzo podoba. W niedzielę zdecydowanie więcej będzie stref z burzami. Właściwie cała połowa ta południowa Polski jutro musi liczyć się z tym, że i zagrzmi, i rzęsiście popada. Najwięcej tych chmur tam, gdzie najcieplej, czyli w okolicach Rzeszowa 29 stopni i tam także najgwałtowniejsze możliwe burze. Ale najważniejsze, że to jest weekend. Wielu spędza go w trasie i RMF też w trasie. Tak nazywa się ten program. Do samochodów może w takim razie zaproponujemy coś wyjątkowego, coś, co bardzo lubimy, bez względu na to pokolenie, z którego pochodzimy. Backstreet Boys. Everybody.

0: Czysta Kraków. W 6 lat wspięła się z ligowych nizin na ligowy szczyt i dzisiaj rozgrywa drugi mecz w Ekstraklasie. Przyjechał do Krakowa mistrz Polski, ale kto spodziewał się, że to będzie mecz jednostronny? Różnica klas to początek spotkania tego wcale nie potwierdzał. Owszem, przewagę w posiadaniu piłki miał Lech, bardziej doświadczony, ale pozostałe aspekty długo były na remis. Tak było do 35 minuty, gdy huknął Jani Ganiero. Przed chwilą drugie trafienie. Analiza VAR właśnie się zakończyła i jest potwierdzenie. Kolejarz prowadzi w Krakowie 2-0.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie!
5: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
9: Oh my God.
8: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
11: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Barbara w Media Expert. Nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
13: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
12: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
13: A stary smartfon odkupiono nawet za 4650 zł.
12: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSA o 0%.
13: A super!
14: W Media Expert. Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8, a więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
16: Dlatego stosujemy plusz elektrolity Senior.
15: Bez cukru i glukozy.
16: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
15: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
16: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
15: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
16: Suplement diety plusz elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
15: Dziękuję.
17: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
18: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
19: Byle do lata.
20: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
21: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
19: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10 w RMF FM.
22: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent Elektrowit, elektrolitów z witaminą C i magnezem.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
10: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
11: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
19: Vital Senior.
10: Jak dobrze.
11: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: reklamie.
4: RMF w trasie, czyli kawałki najlepsze do auta.

to przyspieszył, ale przede wszystkim odnowił dla nas stare, dobre brzmienia. Kiedyś Charles & Eddie, a dzisiaj David Guetta. Would I Lie to You? RMF FM w trasie do 19:00 jesteśmy z wami. Za pół godziny za to naszą antenę przejmuje grupa sąsiedzka. Oni plotkują, oni omawiają bardzo ważne sprawy, oni pomagają sobie, jak to tylko sąsiedzi potrafią. Odetta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron. Zastanawiam się, o czym się u nich dzisiaj na klatce schodowej mówi. No, po prostu trzeba będzie zostać i posłuchać RMF FM.

0: Kesa, numer Linkin Park, Jay-Z, RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem, ze szczególną dedykacją, ta energia dla kierowców w trasie na wczasy. A żeby była równowaga i coś dla tych, którzy wracają z czasów niestety do domu, a może właśnie stety, bo się stęskniliśmy za własnym łóżkiem, to zaraz pojawią się Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake w radiu RMF FM. Na zegarze 18:38, co w faktach o 19:00. No dzisiaj ci, którzy odwiedzili Tatry, wiedzą, jak piękna jest pogoda w górach, ale wiedzą też, jakie tłumy na szlakach i niestety także tragiczne wypadki w Tatrach. O nich powiemy. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
1: Na zysk?
2: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
1: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
2: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
1: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
4: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
5: Hi, this is Shakira.
6: Dawid Kwiatkowski.
4: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19:00 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
11: Co sprawi, że Twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
12: Sierpień na

0: Festival, a od 21 do 23 sierpnia przez rowerowe emocje na Garmin Joyride Małopolska Festival. Sport, muzyka, adrenalina i moc atrakcji dla całej rodziny. Zapisz daty, zbier ekipę i dołącz do najlepszych letnich wydarzeń. Kotelnica pełno wrażeń.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl. Tego lata o poranku w RMF FM.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
8: Juhu, dzień dobry.
5: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
9: Tomkowicz,
5: Skowron,
9: Olbratowski.
5: Wstawaj, szkoda lata. Już w poniedziałek po 5:45.
10: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Antenie. Dzięki za dzisiaj. Zaraz fakty w Radiu RMF FM, a po nich Grupa Sąsiedzka. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
9: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
10: O czym marzą bystrzaki tego lata?
11: Codziennie chcę lody.
10: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
12: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
13: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
12: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 19, więc zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM, na które zaprasza Michał Zieliński.
17: To tragiczny dzień w Tatrach. W najwyższych polskich górach zginęły dziś już dwie osoby. Dodatkowe poszukiwania na miejscu czwartkowej eksplozji w Lubelskiem. Skuteczne, bo udało się odnaleźć brakującą część rakiety. Poza tym m.in. bardzo głośne lotnisko w bielskich Aleksandrowicach. Wcale nie z powodu samolotów. Do dwóch śmiertelnych wypadków doszło dziś w Tatrach, w rejonie skrajnej Sieczkowej Przełęczy. Turysta najprawdopodobniej poślizgnął się i spadł ze szlaku w kierunku Doliny Buczynowej. Do drugiego wypadku doszło podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego Szczytu w rejonie Morskiego Oka. Ratowników o zdarzeniu powiadomił partner wspinaczkowy ofiary. Śledczy odnaleźli ostatni fragment rosyjskiej rakiety, która spadła w czwartek w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie. Jak wcześniej informowała już prokuratura, analiza wskazała, że trzeba szukać jeszcze brakującej części. Według prokuratury rakieta to rosyjski pocisk manewrujący H-101, który zawierał znaczne ilości materiału wybuchowego.
1: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
17: Sprawdzamy teraz, co się dzieje na ekstraklasowych boiskach. W Krakowie Wieczysta gra z mistrzem Polski Lechem Poznań i to spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z naszej redakcji sportowej. Wojtku.
18: Tak jest, dobry
17: wieczór. Jakie wyniki, co się dzieje na boisku?
18: No, Lech prowadzi 2-0. Widać, że po tej środowej porażce i odpadnięciu z Ligi Mistrzów nie ma wielkiego rozpamiętywania w szatni. Bardzo dobra pierwsza połowa. Aniero efektownym naprawdę strzałem z dystansu zdobył pierwszą bramkę. Kilka minut później drugie trafiło Olsztynie także po uderzeniu z dystansu. No a w tej drugiej połowie, która właśnie trwa, bo jest 65. minuta, Lech tak naprawdę kontroluje to spotkanie. Wieczysta próbuje dochodzić do swoich okazji, ale za każdym razem właściwie jest skutecznie powstrzymywana przez piłkarzy mistrza Polski, a we wcześniejszym meczu, przypomnijmy, padło aż 7 bramek. Piast Gliwice pokonał 4-3 na własnym stadionie Wisłę Kraków.
17: Na pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe o 20, czyli za godzinę. Nie można spać, domy się trzęsą, słychać dudnienie. Takie skargi mieszkańcy Bielska Białej skierowali ostatniej nocy do prezydenta miasta. Również do naszej redakcji mailem docierały informacje o wyjątkowo głośnej i uciążliwej imprezie na lotnisku Aleksandrowice. W związku z tymi sygnałami władze miasta spotkały się z organizatorem festiwalu Rap Południe i wydały oświadczenie. Teraz w faktach reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, dziś ciąg dalszej imprezy. To co postanowiono?
4: Organizatorzy zapewnili magistrat, że wprowadzą zmiany w nagłośnieniu, tak by ograniczyć uciążliwy hałas. W oświadczeniu pada jednak stwierdzenie, że nie da się całkowicie wyeliminować wszystkich niedogodności. Urząd Miasta podkreśla, że zgoda na organizację festiwalu została wydana na podstawie obowiązujących przepisów oraz po spełnieniu przez organizatora wymaganych warunków formalnych, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa. Magistrat zaznacza też, że zdecydował się na współpracę z twórcami festiwalu, ponieważ miasto potrzebuje atrakcyjnych wydarzeń dla młodzieży. Oto młodzi ludzie oraz ich rodzice wielokrotnie postulowali. Festiwal potrwa do jutra.
17: Tramwaj wodny ze Szczecina do Niemiec będzie w sierpniu kursował aż 4 razy w tygodniu. Dodatkowe terminy to rezultat ogromnego zainteresowania rejsami po rozlewiskach Odry. Bilety są wyprzedane do końca wakacji, a ci, którym udało się kupić, przyznają, że nie było łatwo.
7: Było trudno. Ja w ostatniej chwili kupiłam 2. Ostatnie bilety, jest okupowana wycieczka.
19: Podobno było bilety trudno dostać.
7: Tak, udało się w ostatniej chwili z dodatkowej tej kuli.
19: I jaki tutaj plan? Widzę, że macie rowery.
7: Płynąć do Gerc. Tam pojeździć rowerem i w sumie już zgadzać wrócić do Gryfina rowerem.
20: Nie ma drugiej takiej delty rzeki, jak nasze ulice Odry z Zalewem Szczecińskim.
17: Usłyszała przed rozpoczęciem rejsu nasza reporterka Anna Połamar. A ja przypominam, dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W kolejnych faktach połączymy się z naszym reporterem, który obserwuje przygotowania do koncertu piosenek z czasów Powstania.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: My teraz obserwujemy niebo, jakie pojawi się w niedzielę nad Polską. No więc tak, najprzyjemniejsza temperatura po tych dzisiejszych upałach, trzeba tak powiedzieć, 22 stopnie na Warmii i Mazurach, 23 w Trójmieście, na Podlasiu 24 stopnie Celsjusza, centrum Polski, Łódź, Warszawa 26, no i właśnie mniej więcej od Łodzi zaczyna się ta linia. Im bardziej na południe, tym większe szanse na opady deszczu. Nawet 29 jutro w Rzeszowie.
22: To jest najlepsza muzyka pod słońcem. Witamy was serdecznie, Odeta Moro,
23: Agnieszka Kołodziejska,
24: Przemysław Skowron
22: i nasza grupa sąsiedzka. Mam nadzieję, że jesteście w formie, bo dzisiaj ja mam takie historie, kochani.
23: Grupa szczuplutka, ale będzie grubo, obiecujemy.
22: Wciągnij brzuch.
24: Dziewczyny są, chłopak jest, sąsiedzi też są, muzyczka gra, niczego więcej wam nie potrzeba, żeby dobrze spędzić ten wieczór.

0: Wałęsa.
1: Grupa Sąsiedzka, dzień dobry, otwieram kolejne...
2: Zebranie,
1: spotkanie z Wałęsą.
2: Posiedzenie.
1: Na siadluwę.
2: Podejmiemy jakąś uchwałę, żeby było poważnie?
1: A dzisiaj zrobimy na końcu jakąś taką uchwałę numer jeden, żeby się częściej spotykać na przykład. A skoro jest mamy... ja tylko panie przedstawię.
2: A tak, Odeta panie, Moro, dzień
1: Odeta
2: dobry.
1: Moro.
3: I Kołodziejska Agnieszka, dzień dobry.
1: Zyskowym Przemysła.
3: No.
1: Przewodniczący dzisiejszego zebrania. Nie, ja chciałem zacząć, mogę od pralki.
2: Mm-hmm.
1: O co chodzi z pralką, powiedz? Ja rozkminiam wszystkie magnetowidy, aparaty, motocykle, ale o co chodzi z pralką?
2: Mm-hmm.
1: Czy tam jest jedno kółko?
2: Tak.
1: I skąd pralka wie, jaka jest temperatura, co się ile wiruje, dlaczego to się tak suszy, po co to się kręci?
2: No powiedz, ale jak decydujesz się na zrobienie prania?
1: No.
2: Bierzesz ten kosz, gdzie tam masz te brudy.
1: Wrzucam rzeczy, no.
2: Wrzucasz rzeczy, wkładasz je do bębna.
1: No.
2: To ty jej nie mówisz, co ty je robisz? Dziś będą kolory.
1: Właśnie wyprzedzasz moje drugie pytanie, skąd pralka wie, czy tam jest kolor, czy to jest...
2: No bo trzeba jej powiedzieć.
1: Jak powiedzieć?
3: Normalnie, kojarzysz to takie okrągłe, to jest wejście do bębna, tak?
1: Tak, drzwi do pralki.
3: Tak, musisz otworzyć, ale nie wkładaj całej głowy, tylko po prostu jej tam wyszeptaj, no.
1: Nie, ale ja się pytam, bo to ma znaczenie ilość obrotów na
2: tak,
1: stopnie?
2: No, tak, tak. A powiedz mi, jak idziesz na parkiet i kręcisz babą, to ma znaczenie?
1: To nie, bo to...
2: jak ilość obrotów?
1: To czuję w bioderkę.
2: No właśnie.
1: Tutaj dokonujemy...
2: I z pralką jest dokładnie tak samo. Wkładasz, mówisz jej, co ma zrobić, ona dokładnie rozumie twój język i robi to, czego ty oczekujesz.
3: I pamiętaj, że jeżeli ją źle wypoziomujesz i za duże obroty dasz, to ona też zatańczy. Pamiętaj o tym.
1: Wyjdzie
2: ci z domu.

0: Nie musimy się znać od lat, żeby móc na siebie liczyć. Widujemy się raz w tygodniu i to wystarczy. Jako grupa sąsiedzka jesteśmy, patrzcie, jakim wsparciem. Skowron, Kołodka i Odeta.
1: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: Ja was muszę zapytać o wróżkę Zębuszkę. Ty to w ogóle nie wiesz,
2: co chodzi. Nie wierzymy.
3: Znaczy, coś tam wiem, ale...
0: No jak dziecku wypada ząb, to potem pod poduszką wróżka Zębuszka.
2: A to nie, to w tą wierzymy.
0: Trzy dychy i dziecko jest szczęśliwe rano za tego wyrwanego zęba. Mhm. Dostawaliście taką kasę?
2: Ja nie, bo jestem za stary. Nie było wtedy wróżki Zębuszki.
3: Tak, ja też dokładnie to samo.
0: Od tamtej pory nie wypadły wam zęby, rozumiem.
3: Na szczęście jeszcze nie.
2: Trzyma się wszystko.
0: Bo ja powiem wam, że mój syn jest na etapie takim, że właśnie zmienia uzębienie i ja codziennie albo co drugi dzień muszę szukać kasy, a wiecie... Dzisiaj wszyscy płacimy kartą. I cały czas mi brakuje tych dwóch, trzech, czterech dych, żeby mu tam nie zrujnować tej wizji, że wróżka Zębuszka istnieje.
3: Ja myślę, że twój ośmiolatek spokojnie jest na tyle, dzisiaj są ośmiolatki rozwinięte, że on spokojnie jest z terminalem płatniczym, w końcu do ciebie przyjdzie. Matka, mam problemie.
0: To jest czwarty ząb w tym tygodniu. Nie, ale tak naprawdę dlaczego nam nie płacą za te zęby?
3: Bo my płacimy za zęby, Odeta.
2: To jest nasza dorosłość.
3: To się nazywa dorosłość.
0: Z drugiej strony, jakbym dostała dwie dychy pod poduszkę, to by mi na tabletkę przeciwbolową starczyło, nie? Mm-hmm. Żeby te zęby nie bolały.
3: Było zostać stomatologiem, co?
0: Zaczyna się temat o lekarzach.
2: Nie.
0: Ja tam mam takie wrażenie, że ja sama umiem się zepsuć i sama umiem się naprawić.
2: Przynajmniej
0: tak wyglądają moje damskie wyjazdy.
3: Co, jak zaczną ci wypadać zęby, obawiam się, że jednak
0: to wtedy wisicie mi dwie dychy. Ty dwie dychy, już mam 40. Jakoś to będzie.
2: Za zęba jednego. Za zęba. Zębów troszeczkę mam.
0: No, a ja mam trochę tych zębów. Ale jakby mi wszystkie wypadły, to od razu do Turcji i robię sobie fortepian.
2: Noweczkę sobie robisz. Tak. Takiego monozęba.
4: Reklama.
5: Sierpień na Kotelnicy będzie pełen emocji. Od 7 do 9 sierpnia. Powsie podczas Kotelnica Summer Festival. 15 sierpnia poczuj sportową energię na Sport Fan Festival. A od 21 do 23 sierpnia przeżyj rowerowe emocje na Garmin Joyride Małopolska Festival. Sport, muzyka, adrenalina i moc atrakcji dla całej rodziny. Zapisz daty, zbier ekipę i dołącz do najlepszych letnich wydarzeń. Kotelnica, pełno wrażeń.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
7: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
7: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
13: No kto, no wiadomo.
14: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
17: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
17: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
17: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
17: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Po reklamie.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Grupa Sąsiedzka w RMF FM nigdy was nie zawiedzie. Już teraz do was wracamy. Agnieszka Kołodziejska.
1: Odeta Moro.
2: Przemysław Skowron, ale fajnie, że z nami razem jesteście. No to posłuchajcie.
3: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
0: Ale wiecie, co mnie boli? Boli mnie, że ludzie to czasami takie po prostu...
2: Ludzie to są.
0: Ludzie to są czasem...
2: Kiedyś ludzie nie byli, ale teraz ludzie są.
0: Słuchajcie, ja mieszkam w bloku, w którym jest około 30 mieszkań i w garażu ostatnio ktoś przy wejściu do śmietnika postawił taką paletę drewnianą, wiecie, ale była w tak idealnym stanie, była tak ładna, że pomyślałam sobie, kurczę, takiej
2: taki
0: potrzebuję. Tak, ja sobie z niej zrobię taki stolik na balkon, on by mi się tam akurat fajnie przydał, ja sobie tam wyszlifuję, pomaluję, jakąś tam płytkę położę, na to będzie super. No i napisałam karteczkę, zostawiłam też długopis, żeby osoba, która zostawiła tę paletę, mogła mi odpisać, czy tę paletę można sobie wziąć, czy ona tutaj czeka na swojego właściciela. I ktoś mi odpisał, można śmiało sobie wziąć.
1: Bier.
0: Szłam z zakupami, więc mówię, dobra, pójdę na górę, zostawię te zakupy i potem za godzinkę tam przyjdę po tę paletę, nie? Słuchajcie, ja przychodzę, palety nie ma.
2: No ludzie to są,
0: no. Se ktoś wziął moją paletę.
1: Pierwsza zasada, nie odkładaj życia na później.
0: Nie odkładaj na później niczego. A wiecie, co zostawili? Karteczkę z długopisem zostawili.
1: Żeby se zabrała,
0: wiecie, bo to już by była kradzież.
1: Ale to nie w Warszawie?
0: Tak.
1: A ja kiedyś mieszkałam w Krakowie, ale pamiętam, że na klatce pojawiło się też ogłoszenie, ktoś napisał, przykleił karteczkę do gabloty i napisał długopisem, że uprasza się sympatycznych, zakochanych sąsiadów, co by ciszej hałasowali nocą.
0: No, ja można cicho hałasować.
1: No, nikt się nie przyzna, że to oni.
2: Można się pięknie bawić.
1: Można. I to w Krakowie było.
0: No. Fajnie.
2: Nie wolno odkładać życie na później, bo cmentarze są pełne ludzi, którzy odkładali życie na później.
0: Tak, dokładnie. No.
2: Cmentarze są pełne ludzi, którzy przeszli obok palety. To ja
0: byłam... Ale miałabym stolik.
1: Jezu.
3: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
1: Mam bardzo ważną informację. Zakończyliśmy nasze zebranie.
0: Przybijam pieczątkę. Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia. W internetach.
0: Za tydzień też.
4: Reklama. Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam LaDiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. LaDiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką silimaryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
9: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
11: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
10: Oczywiście.
11: Dziękuję.
9: Poproszę
10: oryginalnego plusza.
9: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
12: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
14: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
14: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
14: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
14: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISA.
16: Po reklamie.
3: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Ej, chłopaki, bo Mateusz przylatuje z Islandii, a do tego Tomek ma urodzinę. Może beach party i roller coastery?
2: To może mega wypad do Energylandii? Słyszałem, że RMF FM rozdaje bilety.
3: Przygotuj się na Magic Night w Energylandii. Napisz na www.rmffm, czemu twoja paczka koniecznie musi się tam spotkać. Do zgarnięcia bilety do Energylandii i kieszonkowe.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
8: Na zdrowie.
7: Dziękuję.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się godzina 20. O tej porze w RMF FM kolejne wydanie faktów przedstawi Michał Zieliński.
14: W rocznicę powstania zapełnia się Plac Piłsudskiego w Warszawie. Za pół godziny zacznie się wspólne śpiewanie powstańczych piosenek. Polscy siatkarze nie zawodzą. Drugi rok z rzędu są w finale Ligi Narodów. Za 3 minuty fakty sportowe RMF FM. A na początek informacja sprzed chwili z Krajowej Drogi nr 12 w Lubuskiem. W Bukowinie Bobrzańskiej to odcinek Żagań-Szprotawa. Zderzyły się dwa samochody osobowe, jedna osoba zginęła w tym wypadku, druga została ranna i droga jest tam teraz zablokowana. Szykuje się niezapomniany wieczór na Placu Piłsudskiego w Warszawie w ramach uroczystości 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Za pół godziny zacznie się koncert utworów z czasów powstania. Na miejscu jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jak wyglądają przygotowania do koncertu?
15: Mieszkańcy Warszawy i turyści właśnie odbierają specjalne śpiewniki i już przygotowują się, już trenują przed koncertem. Między innymi śpiewają piosenkę Pałacy Chmichla. To był wojenny hymn harcerskiego batalionu Parasol w czasie Powstania Warszawskiego.
16: Pałacy Chmichla, żytnia wola, bronią ich chłopcy od parasola. To warszawiaki, fajne chłopaki są.
15: Z jaką myślą tutaj przychodzicie, czekacie, będziecie śpiewać?
16: Ja bardzo lubię historię II wojny światowej, więc...
15: Tu jest okazja, żeby poznać tę historię, tak, od trochę innej strony?
16: Tak, bardzo.
17: Ja już jestem tutaj kolejny raz i w sumie za każdym razem jestem zaskoczona, że przychodzi tylu warszawiaków.
15: Na Plac Piłsudskiego w Warszawie przychodzi coraz więcej osób. Najłatwiej jest tutaj teraz dojechać komunikacją miejską i drugą linią warszawskiego metra, bo ulice wokół Placu Piłsudskiego są pozamykane. Między innymi są utrudnienia na ulicach Królewskiej i na Senatorskiej.
14: A zaraz po faktach sportowych zapraszamy na wyjątkowy odcinek misji specjalnej. Będzie poświęcony Powstaniu Warszawskiemu.
18: Świat w faktach.
14: We wtorek w nadzwyczajnym trybie ministrowie do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości krajów Unii Europejskiej mają rozmawiać o zabezpieczeniu granic wspólnoty. Zwołanie takiego spotkania zaproponował szef rządu Hiszpanii Pedro Sanchez po wydarzeniach w Ceucie, hiszpańskim terytorium po afrykańskiej stronie cieśniny gibraltarskiej. Według władz w Madrycie unijną granicę z Afryką przekroczyło tam w kilka dni około 60 tysięcy ludzi. Większość została zawrócona do Maroka, ale po hiszpańskiej stronie odnaleziono ciała co najmniej 67 osób. Ukraińskie drony zniszczyły objęty sankcjami kontenerowiec Janina, który należał do rosyjskiego koncernu Rosatom, przekazuje Wołodymyr Zełenski. Szef Rosatomu oświadczył, że statek zatonął minionej nocy na Morzu Czarnym, około 130 mil od Noworosyjska, w wyniku ataku dwóch ukraińskich dronów morskich. Według niego wszystkich 17 członków załogi udało się uratować. Aleksiej Lichaczow zapewnia też, że statek przewoził towary o charakterze cywilnym. Pierwsza część wakacji za nami, pod Tatrami lipiec nie był zbyt udany, głównie z powodu pogody. Za to druga część zapowiada się dobrze, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Mimo że w tym roku mamy krótki, długi weekend, no bo święto wypada w sobotę, to jest pewien atawizm turystyczny w naszym narodzie. W sierpniu musi być długi weekend, nawet jeśli on nie wypadnie kalendarzowo, to go sobie zrobimy siłowo. I my już od dwóch miesięcy widzieliśmy tam obłożenie powyżej 80% i one za chwilę dojdzie do 90 paru. Przed tym weekendem ten tydzień, czyli ten środkowy tydzień sierpnia, też już na 90 nam się powoli zaczyna świecić. No i widzimy, że to będzie najbardziej oblegany czas, ale tuż po nim też tradycyjnie widzimy gwałtowne obcięcie, bo z 90 paru spadniemy na 60, ponad 30%.
14: Skoro o wyjazdach mowa, w faktach za godzinę sprawdzimy, czy przyszły tydzień może przynieść obniżki cen na stacjach paliw.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Zapraszam, Wojciech Marczyk.
21: Dobry wieczór. Zaczynamy od meczu naszych siatkarzy. Oni w półfinale turnieju Ligi Narodów rozgrywanym w chińskim Ningbo pokonali pewnie 3-0 Słowenię. Było to zwycięstwo bardzo pewne i bez cienia wątpliwości. Świetnie na parkiecie prezentował się dziś Wilfredo Leon, który zdobył 16 punktów, z czego aż 6 dzięki świetnej zagrywce. I właśnie ten element pozwolił szybko i pewnie wygrać dzisiejszy mecz, podkreśla trener naszych siatkarzy Nikola Grbić.
22: Potem było dużo łatwiej zorganizować bloki obrony, ale myślę, że zagraliśmy bardzo fajny mecz. Przygotowaliśmy się za jeden bardzo długi, trudny mecz i jestem bardzo szczęśliwy, że nie było tak.
21: Jutro w finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją USA, reprezentanci Stanów Zjednoczonych. W półfinale stoczyli zacięty bój z Japonią i awansowali dzięki wygranej po tiebreaku. Początek finału jutro o 13.30. Z Chin przenosimy się na boiska piłkarskiej Ekstraklasy. Lex pierwszą w tym sezonie ligową wygraną. Mistrz Polski pokonał 2-1 w Krakowie na stadionie przy ulicy Reymonta Wieczystą. Zwycięstwo dały 2 gole zdobyte po uderzeniach z dystansu. Aż 7 goli padło w Gliwicach. Po pełnym emocji i sytuacji bramkowych meczu Piast pokonał 4-3 Wisłę Kraków.
23: Bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy, ale tak jakbyśmy siebie zchallenge'owali, żeby zrobić prawie tyle samo złych rzeczy. I finalnie się upiekło w tym sensie, że tu chodzi o wynik po prostu. I duży szacunek dla piłkarzy, że dowieźli.
21: Wyjaśniał po meczu trener Piasta Daniel Myśliwiec. Na koniec jeszcze skoki narciarskie. Naoki Nakamura, najlepszy w konkursie inaugurującym cykl letniej Grand Prix. Najlepszym z Polaków w konkursie rozgrywanym na skoczni w Wiśle Malince był 7 Kacper Tomasiak, a w sumie w drugiej serii zobaczyliśmy aż 5 Polaków.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Misja specjalna w RMF FM. Pomoc dla walczącej Warszawy. Jak próbowano ratować powstanie?
25: Jest noc z 16 na 17 sierpnia 1944 roku. Do Krakowa zbliża się brytyjski bombowiec Liberator.
26: Wraca znad Warszawy, gdzie już od kilkunastu dni trwają zażarte walki między oddziałami Armii Krajowej a wojskami niemieckimi.
25: Załoga samolotu zrzuciła zasobniki z bronią, amunicją oraz lekami i teraz próbuje wrócić do bazy w południowych Włoszech. Nigdy tam jednak nie dotrze.
26: Bombowiec zostaje zaatakowany przez niemiecki myśliwiec i rozbija się pod Krakowem.
25: Tylko jeden członek załogi, Australijczyk Alan Hammett, bezpiecznie ląduje na ziemi i unika schwytania przez wroga.
26: Polacy udzielają mu schronienia, a Hammett wstępuje później w szeregi Armii Krajowej.
25: Liberator, którym leciał Australijczyk, jest jednym z ponad 40 samolotów, które zostały zniszczone podczas wykonywania misji wsparcia dla walczącej Warszawy.
26: W dzisiejszym odcinku misji specjalnej opowiemy o tragicznych próbach ratowania powstania warszawskiego.
25: Pod koniec lipca 1944 roku wojna zaczyna się znacząco obracać na korzyść aliantów.
26: Na zachodzie wojska amerykańskie i brytyjskie dokonują udanego desantu w Normandii i rozpoczynają wyzwolenie Francji. Zacięte walki trwają także we Włoszech.
25: W tym samym czasie Armia Czerwona odnosi kolejne zwycięstwa i wkracza na tereny przedwojennej Polski i zbliża się do Warszawy.
26: Jednak szybkie postępy wojsk sowieckich stanowią duże zmartwienie dla rządu polskiego w Londynie, który coraz bardziej obawia się o przyszłość powojennej Polski.
25: Politycy słusznie przewidują, że kraj znajdzie się w strefie wpływów Moskwy, a Józef Stalin nie pozwoli na stworzenie niezależnego państwa. Przywódca ZSRR nie kryje zresztą swoich wrogich intencji.
26: Już w 1943 roku Związek Radziecki zerwał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem na uchodźstwie, gdy ten domagał się zbadania masakry, do której doszło w Lasach Katyńskich.
25: 21 lipca 1944 roku działalność rozpoczyna też Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który ma stać się zalążkiem przyszłych władz komunistycznej Polski.
26: Rząd na uchodźstwie zaczyna sobie uświadamiać, że traci na znaczeniu i wkrótce może nie mieć już nic do powiedzenia na temat przyszłości kraju po wojnie.
25: Dlatego coraz większe poparcie zaczyna zdobywać pomysł zorganizowania zbrojnego powstania w okupowanej przez Niemców w Warszawie.
26: Według tej koncepcji oddziały Armii Krajowej mają samodzielnie wyzwolić stolicę i przywitać Armię Czerwoną jako gospodarza.
25: Jest też dodatkowy argument. Gdyby AK nie wzięła żadnego udziału w wyzwoleniu miasta, Moskwa wykorzystałaby to jako dowód, że państwo podziemne podległe Londynowi nic nie znaczy.
26: Jednak dowództwo doskonale zdaje sobie sprawę, z jak wielkim ryzykiem wiąże się ten plan.
25: Może on się udać jedynie w sytuacji, gdy wojska sowieckie będą już naprawdę blisko Warszawy i zdecydują się wesprzeć walczące oddziały.
26: Jednak ostateczna decyzja należy do komendanta głównego AK, generała Tadeusza Bora Komorowskiego.
25: 31 lipca 1944 roku otrzymuje fałszywą informację, że radzieckie czołgi znajdują się już niemal na przedpolach warszawskiej Pragi.
26: 1 sierpnia o godzinie 17 w Warszawie rozpoczyna się powstanie, które jego zdaniem może zadecydować o powojennym losie Polski.
25: W pierwszych dniach powstańcy odnoszą sukcesy i przejmują kontrolę nad sporą częścią miasta.
26: Jednak wtedy pojawia się pierwszy zły znak. Armia Czerwona spowalnia swój marsz na Warszawę i ostatecznie zatrzymuje się kilkanaście kilometrów od miasta.
25: Premier rządu na uchodźstwie Stanisław Mikołajczyk spotyka się w Moskwie z Józefem Stalinem i próbuje go przekonać do wsparcia zbrojnego zrywu.
26: Stalin tłumaczy, że Armia Czerwona nie jest teraz w stanie przeprowadzić dalszej ofensywy.
0: Nasze wojska są wycieńczone kilkumiesięcznymi walkami. Potrzebujemy czasu, żeby uzupełnić straty i dać żołnierzom czas na odpoczynek. Poza tym, nasze linie zaopatrzeniowe się wydłużyły i ściągnięcie nowego sprzętu wymaga czasu.
25: W rzeczywistości Stalin liczy na szybki upadek powstania, nie chcąc w żaden sposób współpracować z AK.
26: Depesze do przywódcy ZSRR wysyła też brytyjski minister Winston Churchill.
1: Przedstawiciele polskiego rządu poinformowali mnie, że w Warszawie rozpoczęły się walki z Niemcami. Powstańcy będą potrzebowali wsparcia.
25: Stalin odpowiada.
0: Przekazane panu przez Polaków informacje są bardzo przesadzone i nie budzą zaufania. Ich Armia Krajowa składa się z kilku oddziałów, które niesłusznie określają siebie dywizjami. Nie mają ani artylerii, ani lotnictwa, ani czołgów. Nie wyobrażam sobie, jak mieliby zdobyć Warszawę.
26: Dodaję też.
0: Dowództwo AK nie uprzedziło nas o swoich zamiarach, dlatego nie możemy brać odpowiedzialności za powstanie. Nie chcę mieć nic wspólnego z tą warszawską awanturą.
25: Przywódca ZSRR nie ma jednak zamiaru udzielać żadnego wsparcia. Zresztą początkowo uważa, że powstanie na pewno bardzo szybko samo upadnie.
26: Jednak gdy walki w stolicy nadal trwają, postawa Stalina wobec powstania staje się jeszcze bardziej wroga.
25: Dlatego gdy Winston Churchill pyta, czy brytyjskie i amerykańskie samoloty mogłyby skorzystać z sowieckich lotnisk, aby prowadzić zrzuty dla Warszawy, Stalin odmawia.
26: Brytyjski premier, naciskany przez polskie środowiska, próbuje przekonać prezydenta USA Franklina Roosevelta, aby lotnictwo amerykańskie amerykańskie wspomogło powstańców.
25: Jednak Roosevelt nie chce ryzykować zepsucia stosunków ze Związkiem Radzieckim. Liczy, że po zakończeniu walk w Europie Armia Czerwona wesprze go w walce z Japonią, dlatego odpowiada:
2: nie podejmiemy żadnych operacji na terenach kontrolowanych przez Związek Radziecki bez uzyskania od nich zgody.
25: W tej sytuacji jedną szansą na dostarczenie powstańcom zasobów stają się niezwykle ryzykowne loty z baz położonych w południowych Włoszech.
26: Jednak marszałek John Slessor, dowódca RAF-u na obszarze Morza Śródziemnego, sprzeciwia się temu pomysłowi.
3: Uważam, że takie loty wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem. Większość trasy będzie przebiegała nad terenami kontrolowanymi przez wroga. A nawet gdyby bombowcom udało się dolecieć do Warszawy, może im nie starczyć paliwa na powrót. Nie chcę niepotrzebnie narażać życia pilotów.
25: Marszałek wskazuje też, że samoloty i tak nie będą w stanie przenieść dostatecznej liczby zaopatrzenia, by realnie zmienić sytuację powstańców.
26: Jednak naciski polskich władz oraz samego Churchilla sprawiają, że marszałek początkowo wydaje zgodę na przeprowadzenie operacji. Zostają do niej wyznaczone dywizjony polskie, brytyjskie oraz południowoafrykańskie.
25: Pierwsze loty zostają zaplanowane na noc z 4 na 5 sierpnia. Jednak przed startem piloci dowiadują się, że Slessor cofnął zgodę na lot nad Warszawę. Zezwolił jedynie na zrzut zaopatrzenia w punktach poza miastem.
26: Major Eugeniusz Arciuszkiewicz, dowódca 1586 eskadry, postanawia zignorować zakaz. Tej nocy nad Warszawę docierają 4 liberatory i dokonują zrzutu, po czym wracają do bazy.
25: Jednak Niemcy zestrzeliwują 5 innych samolotów biorących udział w tej wyprawie. I choć te straty nie są związane z lotem nad stolicę, Slessor zakazuje dalszych lotów nad Polskę.
26: Dopiero po kolejnych interwencjach zgadza się kontynuować operację, choć nadal uznaje ją za niepotrzebne ryzyko. Obawy dowódcy RAF-u nie są bezpodstawne.
25: Samoloty muszą pokonać niezwykle długą i trudną trasę prowadzącą nad terenami kontrolowanymi przez Niemców.
26: Nie ma też żadnej możliwości uzupełnienia paliwa, a załogi są narażone na ataki wrogich myśliwców i obrony przeciwlotniczej.
25: Zresztą sam lot nad Warszawą był koszmarem. Samoloty muszą lecieć na bardzo małej wysokości z niską prędkością, aby zrzut był jak najbardziej precyzyjny. Stanowią przez to bardzo łatwy cel.
26: Jeden z południowoafrykańskich pilotów, Brian Jones, wspominał:
4: Warszawa była widoczna już z daleka. Całe miasto płonęło, a dym wypełniał kabinę. Był to przerażający widok. Leciliśmy tak nisko, że światła reflektorów krzyżowały się nad nami. Mogliśmy nawet zobaczyć twarze powstańców, którzy czekali na zrzut.
25: Jednak nawet jeżeli załoga zdołała wykonać zadanie, czekał ją jeszcze powrót do bazy.
26: Ponieważ Sowieci ogłosili, że nawet uszkodzone samoloty alianckie nie będą mogły awaryjnie lądować na ich lotniskach, piloci muszą niejednokrotnie wracać do Włoch z poważną awarią i rannymi na pokładzie.
25: Powstańcy są jednak wdzięczni za to wsparcie, a 15 sierpnia generał Burkomorowski wysyła depesze.
5: Wysiłek waszego lotnictwa umożliwił nam dalszą walkę. Walcząca Warszawa, śle bohaterskim lotnikom słowa podzięki i uznania. Przed poległymi załogami chylimy czoła.
26: Jednak nocna akcja z 16 na 17 sierpnia kończy się zestrzeleniem 6 samolotów. Jeden z południowoafrykańskich dywizjonów musi nawet zawiesić swój udział w operacji z powodu strat poniesionych podczas lotów.
25: W tej sytuacji marszałek Slessor po raz kolejny oznajmia Churchillowi, że jego zdaniem dalsze loty nie mają sensu i kończą się jedynie bezsensownymi stratami.
26: Zgadza się jednak, by misję kontynuowała polska eskadra, której piloci wyrażali ogromną wolę pomocy powstańcom.
25: W tym momencie sytuacja w Warszawie staje się coraz bardziej dramatyczna. Zrzuty tylko w ograniczonym stopniu poprawiają sytuację oddziałów AK, które pozbawione większego wsparcia muszą przejść do defensywy.
26: Z kolei Niemcy ściągają do miasta dodatkowe oddziały, które przystępują do tłumienia powstania.
25: Churchill oraz polski rząd na uchodźstwie nie ustają w próbach przekonania Stalina do udzielenia pomocy oddziałom AK.
26: 4 września brytyjski premier i gabinet wojny wysyłają do Stalina wiadomość:
1: nasz naród nie może zrozumieć, dlaczego nie wysłano pomocy w sprzęcie dla Polaków w Warszawie. Fakt, że pana rząd nie wyraził zgody na lądowanie naszych samolotów na lotniskach znajdujących się w rękach sowieckich, staje się powszechnie znany. Działalność pańskiego rządu powstrzymująca wysłanie pomocy wydaje się nam być niezgodna z duchem współpracy aliantów, do której pan i my przywiązujemy tak wielką wagę.
25: końcu Stalin ustępuje i pozwala zachodnim samolotom korzystać z radzieckich lotnisk. Trzeba jednak dodać, że w tym momencie los powstania był już niemal przesądzony.
26: 10 września Armia Czerwona i oddziały Ludowego Wojska Polskiego rozpoczynają tak długo wyczekiwaną ofensywę i w kolejnych dniach wyzwalają dzielnice Pragę i Prawy Brzeg.
25: Sowieckie i polskie lotnictwo rozpoczyna nawet własne zrzuty zaopatrzenia dla Warszawy, ale w przeciwieństwie do zachodnich zasobników, te nie mają spadochronów.
26: Dlatego zrzucony sprzęt po upadku na ziemię często nie nadaje się już do użycia.
25: 16 września polskie oddziały dowodzone przez generała Zygmunta Berlinga rozpoczynają forsowanie Wisły.
26: Udaje im się nawet uchwycić przyczółki w lewobrzeżnej Warszawie i nawiązać kontakt z powstańcami, ale ponoszą ogromne straty.
25: Silne kontrataki niemieckie ostatecznie sprawiają, że 23 września żołnierze Berlinga zostają zmuszeni do odwrotu, a Niemcy likwidują wszystkie przyczółki. W wyniku kilkudniowych walk Ludowe Wojsko Polskie straciło prawie 4 tysiące ludzi.
26: W międzyczasie ma miejsce jedna z ostatnich wielkich operacji powietrznych, przeprowadzonych tym razem przez lotnictwo Stanów Zjednoczonych.
25: 18 września rozpoczyna się operacja Frantic 7. 110 amerykańskich latających fortec, eskortowanych przez 154 myśliwce Mustang, wyrusza z Anglii i leci nad Warszawę.
26: Samoloty przewożą na pokładzie w sumie 1200 kontenerów. W środku znajdują się m.in. zdobyczna niemiecka broń i amunicja.
25: Amerykanie słusznie założyli, że powstańcy korzystają przede wszystkim ze zdobycznego sprzętu niemieckiego.
26: Jest to też pierwszy zrzut zaopatrzenia, który odbywa się w ciągu dnia. Widok samolotów zrzucających zasobniki wywołuje ogromną radość w walczącym mieście. Generał Bur Komorowski wspominał:
5: Warszawa przeżywała chwilę nieopisanego entuzjazmu. Wszyscy z wyjątkiem chorych i rannych wylegli z piwnic, opustoszały podziemia, zaroiły się podwórza i ulice.
25: Część powstańców, widząc spadochrony, myśli nawet, że ma miejsce desant polskich oddziałów, które wesprą ich w walkach z Niemcami.
26: Niestety ten entuzjazm nie trwa długo. Tylko 228 zasobników trafia w ręce powstańców. Pozostałe zostają przejęte przez oddziały III Rzeszy. Jeden z żołnierzy niemieckich kpi:
6: To miłe, że Amerykanie zwracają nam nasz sprzęt, którego nie zdążyliśmy ze sobą zabrać z Francji.
25: Planowana jest kolejna podobna operacja, ale w tym momencie powstanie warszawskie już dogorywa.
26: 2 października 1944 roku, po bohaterskiej walce trwającej 63 dni, ostatnie walczące oddziały składają broń.
25: Powstańcy trafiają do niemieckiej niewoli, a w odwecie Niemcy równają Warszawę z ziemią.
26: Bilans jest tragiczny. W trakcie walk zginęło nawet do 200 tysięcy cywili i około 18 tysięcy bojowników AK.
25: Życie straciło też około 360 pilotów z Polski, Wielkiej Brytanii, Australii, Stanów Zjednoczonych i Afryki Południowej.
26: Największym wygranym powstania okazuje się Józef Stalin, który rękami Niemców pozbywa się oponentów politycznych. Teraz już nikt nie jest w stanie przeszkodzić prosowieckim komunistom w objęciu władzy w Polsce.
25: 17 stycznia 1945 roku wojska radzieckie i polskie wkraczają do zrujnowanej stolicy Polski. 3 miesiące później wojna w Europie dobiega końca.
26: Zniszczona Warszawa dzięki ogromnemu wysiłkowi i determinacji mieszkańców zostaje odbudowana.
24: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

sobotni wieczór w RMF FM. W tym szczególnym dniu u nas jak zawsze muzyka najlepsza pod słońcem. I polecamy ponadczasowe przeboje. To zespół Police, Every Breath You Take. To Marcin Jędrych. Kłaniam się. Dobry wieczór.

0: ciepłym w wielu miejscach, nawet upalnym dniu, taki chłodny kawałek. Sam raz do tego, żeby fajnie zacząć ten sobotni wieczór. U nas 28 minut po godzinie 20. Tu programy Gramy, Nie Gadamy. Oczywiście zestaw muzyczny przygotowany z myślą o tych, którzy albo w podróży, albo podczas tego weekendowego relaksu, albo być może jakieś drobne prace, zakładam, że nie obowiązkowe, nie zawodowe, tylko raczej takie typowe weekendowe, które czasem właśnie w tym momencie najlepiej się, jak to się mówi, czasem same robią. A zatem będzie Kuba i Kuba, będzie Maroon 5 i potem jeszcze Pani Pink. Bądźcie z RMF FM i dajcie głośniej.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Tego lata o poranku w RMF FM.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Juhu, dzień dobry.
2: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
3: Tomkowicz,
4: Skowron,
3: Olbratowski.
2: Wstawaj, szkoda lata. Już w poniedziałek po 5:45.
5: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Byle do lata.
8: W te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
9: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
2: Byle do lata. Już w poniedziałek po 10:00 w RMF FM.
10: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
11: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
12: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
1: Po reklamie.
2: A w weekendowe wieczory w RMF FM gramy, nie gadamy.

0: on to wie, jak robić przeboje. Ed Sheeran, kolejny wielki przebój w jego karierze, czyli słynne Azizam. U nas już niebawem kolejne fakty dla tych, którzy podróżują, dla tych, którzy odpoczywają, dla tych, którzy być może potrzebują aktualnych informacji. Będzie m.in. o tym, czy jest szansa na obniżkę cen paliw w kolejnych tygodniach. Fakty u nas za kwadrans. To już o 21:00.
1: Reklama.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
3: Hi, this is Shakira.
4: Dawid Kwiatkowski.
2: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19:00 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
8: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
9: Na zdrowie.
8: Dziękuję.
10: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
2: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owłosiony brzuch wieloryba to raczej nie, chyba.
1: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
2: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym węzem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
1: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
3: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy,
6: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
8: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
11: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
13: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
12: Oczywiście.
13: Dziękuję.
12: Poproszę...
11: Oryginalnego plusza?
12: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
14: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: Po reklamie.
19: To już jest ten czas, kiedy w RMF FM pojawiają się kolejne fakty. Tym razem już jest godzina 21, zatem nowe fakty przedstawia Michał Zieliński.
20: Na ich początek pakiet informacji dla kierowców. Będą najnowsze doniesienia o wypadkach i utrudnieniach na głównych trasach, a także pytanie o szanse na obniżki cen paliw. Burze nad Polską, wyjątkowo gwałtowne w północnej części województwa śląskiego. Szef FIFA, Infantino, dał spokój z pomysłem prywatyzacji mundialu. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Cztery osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem na wysokości węzła Włocławek Zachód. Samochód wjechał w barierę, a następnie się zapalił i zablokowany jest pas jezdni wiodącej w kierunku Łodzi. Drugi poważny dziś wypadek na trasie S3 między węzłami Myśliburz i Pyrzyce. Tym razem zderzyły się tam trzy samochody, jedna osoba została ranna w tym wypadku i jezdnia w kierunku Szczecina znów jest zablokowana. Cena powyżej 8 zł za litr już nikogo nie dziwi. Stawki na stacjach, w szczególności za olej napędowy, szybują. To efekt wzrostu cen ropy wobec napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. W faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Czy przyszły tydzień może przynieść wyczekiwane przez kierowców obniżki?
21: Nic na to nie wskazuje. W przypadku benzyny 95 możliwa jest stabilizacja cen w granicach 7 zł i 50 groszy, ale jeśli chodzi o olej napędowy, spodziewajmy się jeszcze wyższych stawek. Już teraz cena powyżej 8 zł i 20 groszy nie jest zaskoczeniem, a może być jeszcze gorzej.
22: Co prawda ropa w ostatnich dniach nie notowała wyraźnego wzrostu, mieliśmy spore wahania, raz mocne spadki, raz podwyżki, ale w drugiej połowie tygodnia powróciło i notowanie ropy Brent powyżej poziomu $90.
21: Tłumaczy redaktor naczelny portalu epetrol.pl Grzegorz Maziak. Ratunkiem dla portfeli kierowców mógłby być powrót do pakietu CPN. Premier Donald Tusk zapowiedział, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji możliwy jest powrót do regulowania cen paliw. Jednak żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
20: przez województwo śląskie przechodzi gwałtowny front burzowy. Najwięcej zgłoszeń o szkodach, około 70, strażacy odebrali z powiatu tarnogórskiego. Nie ma informacji o tym, by ktoś został poszkodowany. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w większości kraju, za wyjątkiem zachodu i północnego zachodu.
0: Wieczorne fakty RMF FM.
20: Najbardziej znane utwory z czasów Powstania Warszawskiego można usłyszeć na placu Piłsudskiego w stolicy. Specjalny koncert jest częścią obchodów 82. rocznicy wybuchu bohaterskiego zrywu z sierpnia 1944 roku.
2: Bajaro i wytężki, prezby, jak stal.
5: W jakim nastroju pani przyszła dzisiaj?
2: Bardzo wesołym. Lubimy sobie pośpiewać.
5: Którą piosenkę dzisiaj najgłośniej państwo śpiewają?
2: No właśnie ten pałacyk, którą teraz zaczynali.
5: Bohaterom cześć i chwała, jak było na placu. A czym dla pana jest ten dzień, ten 1 sierpnia? Godzina W już za nami.
23: Tak. No jest dniem, którym trzeba pamiętać o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, także... Trzeba pamiętać, trzeba...
5: Ten śpiew, te piosenki podsycają, wzmacniają tę pamięć?
23: Wzmacniają jak najbardziej.
20: Usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Jak zaszachować Alzheimera? W Szczecinie odbył się charytatywny turniej szachowy, a celem była dobra zabawa, ale też zwrócenie uwagi na choroby otępienne.
24: Od dawna grasz w szachy?
25: Od dawna już, nie wiem, chyba tak od 2 lat, już 3 może. Lubię to.
24: A co ci się w tych szachach podoba?
25: Jak trzeba myśleć, jak są jakieś takie chwile ciężkie, trzeba bardzo długo pomyśleć. Mi się to naprawdę podoba.
26: Z 5 lat już gram w sumie. Ja się nauczyłem od kolegów w szkole grać w szachy. Na świetlicy mnie nauczyli. Ostatnio moja partia trwała na 4,5 godziny.
20: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Neurolodzy wskazują, że ćwiczenia umysłowe mogą zmniejszać ryzyko zapadnięcia na demencję starczą i Alzheimera.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
28: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: A na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczek.
29: UEFA z zadowoleniem przyjęła decyzję FIFA o wycofaniu się z planów częściowej prywatyzacji mundialu. Europejska Federacja najmocniej naciskała na FIFA, by zrezygnowała z tego pomysłu i groziła nawet bojkotem najważniejszych turniejów. W wydanym oświadczeniu władze Europejskiej Federacji podkreślają jednak, że władze FIFA straciły zaufanie i chcą, by osoby odpowiedzialne za ten pomysł pociągnąć do odpowiedzialności. Z reprezentacją USA zmierzą się jutro w chińskim Ningbo polscy siatkarze o drugie z rzędu zwycięstwo w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w półfinale rozbili dziś 3-0 Słowenię. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych pokonała zaś po tiebreaku niepokonanych do tej pory Japończyków. To pokazuje, że jutro naszą reprezentację czeka bardzo trudne zadanie.
30: Świetni atleci, przygotowani fizycznie, wysoko, mocno. Myślę, że to jest ich charakterystyka. Myślę, że musimy się skupić na sobie. Myślę, że mamy tyle jakości, tyle pewności. Myślę, że mamy wszystko w swoich rękach ku temu, żeby jutro zdobyć to trofeum po raz drugi.
29: Mówił libero naszej kadry Jakub Powiwczak. Finał Ligi Narodów jutro o 13.30, a mecz o brąz o 9.00. Na koniec jeszcze rajdowe Mistrzostwa Świata WRC. Fin Sami Pajari prowadzi po 18 z 20 odcinków specjalnych rajdu Finlandii, który jest 10. rundą Mistrzostw Świata. Reprezentant gospodarzy został liderem jednak po tym, gdy groźny wypadek miał prowadzący Francuz Sébastien Ogier. Kierowca wraz ze swoim pilotem zostali przewiezieni do szpitala na badania, a do końca rajdu 2 jutrzejsze odcinki specjalne.
27: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
28: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
19: Jutro będzie trochę można odpocząć od upału, od temperatury powyżej 30 stopni, bo maksymalna jutro, przepraszam za to chrząknięcie, to 29 stopni na Podkarpaciu. Poza tym 26-27, więc to jest według wielu opinii taka temperatura najbardziej przyzwoita na ten letni, wakacyjny czas. Da się wytrzymać, da się normalnie spędzać miłe chwile na zewnątrz i przede wszystkim nie trzeba co chwilę wzdychać, że gorąco. U nas 6 minut po godzinie 21:00, tu Marcin Jędryk, tu program Gramy, nie gadamy, a zatem zgodnie z tą ideą, za chwilę John Newman, The Rasmus, czyli słynna cofająca ciężarówka, a potem jeszcze będzie Imagine Dragons. Dobry wieczór!

0: wiedzieć gdzie.
1: Warto aktualizować dane pogodowe, zwłaszcza że dużo się dzieje na polskim niebie. Taka dość mocna deszczowa chmura, deszczowo-burzowa wchodzi do Polski od południa. Częściowo już pada także w województwie śląskim. Podobnie jest na północy i północnym wschodzie. Chmura burzowo-deszczowa zbliża się do Warszawy, zatem uważajcie. Pamiętajcie o balkonach i innych miejscach, gdzie może wiać, może porwać coś.

0: Gramy nie gadamy w RMF FM dla tych, którzy podróżują. Teraz będzie Sylwia Grzeszczak, bo w duetach fajnie się śpiewa. Och i ach w samochodach.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Festiwal, który rozbrzmiewa największymi hitami lata i łączy pokolenia fanów polskiej muzyki. Erste Letnie Brzmienia 2026 nadchodzą z nową energią, wyjątkowymi koncertami i artystami, którzy rozgrzeją publiczność w całej Polsce. O tegorocznej edycji, muzycznych niespodziankach i atmosferze, której nie da się podrobić, opowie jeden z artystów, Mrozu.
3: Zapraszam wszystkich na Erste Letnie Brzmienia, dlatego że pojawimy się w nowej odsłonie, która nazywa się Mrozu Big Band. Ze mną będzie siedmioosobowa sekcja Dęta. Przearanżujemy moje piosenki, które doskonale znacie, ale też zagramy nowe, zwiastujące płytę, która już we wrześniu. Musicie tam z nami być, bo będzie i Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Brodka z Grandą, Grzegorz Turnał i wielu innych, więc mówię, do zobaczenia.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
8: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
10: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
11: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
12: Gramy, nie gadamy. Teraz w RMF FM.

0: Pamiętaj mnie.
1: Sarsa, czy będziemy się pamiętać? No właśnie, jeśli chodzi o takie wspólne pamiętanie utworów monumentalnych, wybitnych, to z pewnością wiele wspólnych myśli zawsze się znajdzie wokół tego nagrania. Bo oczywiście no często kojarzy się z tym ostatnim utworem granym podczas sylwestrowo-noworocznej zabawy zamykającej dany rok. Ale przecież nie tylko. Tylko tutaj jest finałowe odliczanie. Zespołu Euro.

0: Cza.
1: Tak było jeszcze w oryginale, w słynnym utworze Stevie'ego Wondera I Just Call to Say I Love You. To Brave u nas fakt już niebawem, to za 12 minut. W programie Gramy, Nie Gadamy wrócimy m.in. do interwencji strażaków związanych z nawałnicami, które przechodzą przez południową i wschodnią część naszego kraju. Bądźcie ostrożni.

0: uwielbiam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
3: Hi, this is Shakira.
4: Dawid Kwiatkowski.
2: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w

0: reklamie.
1: Z RMF FM jesteście zawsze na bieżąco. Aktualne fakty, tematy, wszystko, o czym warto wiedzieć w sobotni wieczór o 22:00. Przed mikrofonem Michał Zieliński.
2: A w tych faktach godzina W, jak co roku o 17:00 Warszawa zatrzymała się, aby uczcić bohaterów powstania. Poza tym eksplozja w restauracji w centrum Moskwy i burze nad Polską. Nasi strażacy już w Hiszpanii mają pomagać w walce z pożarami lasów, a Wojciech Marczyk już w studio faktów sportowych, by za chwilę podsumować się najważniejsze wydarzenia ze stadionów i torów. Warszawa jak co roku zatrzymała się na minutę, aby oddać hołd uczestnikom powstania warszawskiego i upamiętnić poległych. Dziś minęły dokładnie 82 lata od wybuchu powstania. Punktualnie o 17:00 w godzinę W na niebie pojawił się symbol Polski walczącej. Zatrzymały się tramwaje, autobusy i samochody osobowe. Przechodnie przystanęli na chodnikach i gromadzili się w miejscach pamięci. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrowicz.
3: Mamy dreszcze, jesteśmy wzruszeni, jesteśmy ze Szczecina. Staramy się jak najczęściej przyjeżdżać.
4: Specjalnie dzisiaj?
3: Tylko i wyłącznie. Wracamy, jedną noc tu jesteśmy, wracamy do Szczecina i przyjeżdżamy, bo po prostu oddać hołd tym ludziom, którzy po prostu młodym, którzy oddali życie, którzy walczyli.
4: Czuć, że to wyjątkowy dzień, wyjątkowa data, wyjątkowa chwila?
5: No dla większości na pewno.
3: My to czujemy, tak? Ja po prostu bardzo chciałabym po iluś tam pokoleniach, które tam minęły, oddać tym młodym ludziom, którzy nie mogli dożyć naszego wieku, no zawalczyli o nas.
5: I aby to było pielęgnowane.
2: Polecamy wam portal rmf24.pl. Tam znajdziecie m.in. rozmowę naszej dziennikarki z powstańcem warszawskim Wojciechem Niesłuchowskim. 3 osoby zginęły, a około 20 zostało rannych w wyniku eksplozji w restauracji w centrum Moskwy. Na razie oficjalnie nie podano przyczyny, ale lokalne media donoszą o wybuchu zbiornika z gazem. Niedaleko restauracji znajduje się budynek amerykańskiej ambasady.
0: Fakty RMF FM. Burzowe chmury nad Polską.
2: Już ponad 1000 razy interweniowali dziś strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Burze przechodzą nad Polską, a niemal połowa tych interwencji dotyczy dwóch województw, mazowieckiego i wielkopolskiego. W powiecie pleszewskim w Wielkopolsce silny wiatr zerwał kilka dachów. Ostrzeżenia przed burzami w centralnej i wschodniej Polsce będą obowiązywać co najmniej do 1:00 w nocy. W ciągu dnia jednak w wielu miejscach w kraju było słonecznie i bardzo ciepło. Tak było choćby w Beskidach, gdzie wielu turystów korzystało z tej pięknej pogody.
6: Mamy w planie wjechanie na Kolejkę Górską i na Halę Skrzyczyńską.
7: Wakacje udane w połowie?
6: Tak, jak najbardziej.
7: Cały miesiąc wakacji, jeszcze jakieś plany państwo macie?
8: No, u nas wszystko odbywa się na spontanie, także jakby nie planujemy. Wszystko właściwie, nazwijmy to last, ze względów właśnie zawodowych, ale zawsze znajdujemy tą chwilę, żeby właśnie się wyrwać 4 dni, czasami się udaje na dłużej.
7: Czujecie, że to już jest połowa wakacji?
9: Tak.
7: Co, jak się z tym masz?
9: Dobrze.
7: To co zamierzasz jeszcze robić?
9: Pływać w basenie i jeszcze nie wiem.
2: Z turystami z Radomia wśród beskidzkich lasów w Szczyrku rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Pierwsza grupa polskich strażaków poleciała do Hiszpanii. To 35 specjalistów od walki z pożarami lasów. Będą pomagać swoim kolegom z Półwyspu Iberyjskiego. Mają pełnić misję w regionie Castilla-La Mancha.
10: Nasze działania polegają na pieszo. Udajemy się do tych trudno dostępnych miejsc, wysoko położonych, tam gdzie nie mogą dojechać pojazdy, gdzie samochody gaśnicze mają utrudniony dojazd, gdzie śmigłowce tylko mogą zrzucić tą wodę, a my wspieramy te działania i koordynowani jesteśmy razem we współpracy z tymi statkami powietrznymi do działań bezpośrednich przy użyciu narzędzi ręcznych.
2: Mówi kapitan Przemysław Rogalewicz. W sumie do Hiszpanii poleci 105 strażaków podzielonych na 3 zmiany. Za moment u nas fakty sportowe, a fakty o 23:00 już przygotowuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: To teraz już głos oddajemy Wojciechowi Marczykowi. To ostatnie dziś fakty sportowe.
1: A zaczynamy od wizyty na torze żużlowym w Łodzi, gdzie niedawno zakończyła się siódma runda żużlowej Grand Prix. Najlepszy okazał się Brytyjczyk Robert Lambert. Jako drugi w finałowym biegu finiszował zaś Patryk Dudek. Do finału nie zdołał awansować dziś Bartosz Zmarzlik, który tym samym przerwał fantastyczną serię i po raz pierwszy od 14 rund nie było go w finale. Trzeci w biegu finałowym był Brady Kearns, Australijczyk. Dzięki temu w klasyfikacji generalnej żużlowej Grand Prix zrównał się punktami z prowadzącym, broniącym tytułu Bartoszem Zmarzlikiem. Z Łodzi przenosimy się teraz do Portugalii. Tam bowiem trwa mecz o super puchar tego kraju. FC Porto gra z Torenze. To drugoligowiec, który zaskakująco wywalczył to trofeum w składzie FC Porto. Od pierwszych minut dwóch naszych reprezentantów, Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Trwa doliczony czas pierwszej połowy tego spotkania i FC Porto prowadzi 1-0, jak na razie na ławce rezerwowych Oskar Pietuszewski. A w nocy dokładnie o 2:30 polskiego czasu swój kolejny mecz za oceanem w MLS rozegra Robert Lewandowski. Chicago Fire, którego kapitan naszej kadry jest zawodnikiem, zmierzy się z Charlotte. Drużyna Polaka ostatnie dwa spotkania przegrała. Teraz o zwycięstwo znów może być jednak bardzo trudno.
12: To są drużyny, które moim zdaniem są bardzo wyrównane i ten mecz pewnie będzie tutaj oscylował w okolicach remisu, natomiast jakbyśmy sobie porównali 1-1 wszystkie pozycje, to w zasadzie można powiedzieć, że Charlotte FC to jednak troszeczkę lepsza drużyna.
1: Mówiła Katarzyna Przepiórka z portalu Amerykańska Piłka.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Jutro przez chwilę odpoczywamy od upału, bo jutro maksymalna temperatura to 29 stopni, tak to 26-27, więc będzie dało się oddychać i funkcjonować, ale początek nowego tygodnia to znów bardzo, bardzo gorąco. Właściwie w całym kraju powyżej 30 stopni, w porywach nawet do 38 stopni we wtorek na województwie małopolskim i na Podkarpaciu. Ale może coś się jeszcze zmieni w prognozie, może trochę jeszcze chłodu przyjdzie, więc do tego bym się aż tak bardzo nie przywiązywał, bo wiadomo, że prognoza może być zmienna. U nas gramy, nie gadamy, a zatem zestaw muzyczny zaczyna Gigi D'Agostino.

0: burzowy impet. Na szczęście trochę zelże, już nie jest tak głośno i tak intensywnie, ale to nie znaczy, że jeszcze gdzieś w nocy coś się nie wydarzy, więc bądźcie czujni, zwłaszcza jeśli chodzi o południe naszego kraju oraz także województwo warmińsko-mazurskie. A u nas jak zawsze gramy, nie gadamy, zestaw najlepszej muzyki pod słońcem. Będzie Meredith Brooks, będzie Michael Jackson i słynny Black or White.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Po reklamie.
6: Największe hity lata. Gramy, nie gadamy w RMF FM.

0: Czasem jeden konkret wystarczy. Sorry, papi. Taka rytmiczna piosenka od Topika i Becky G w wieczornym programie w RMF FM. U nas prawie 22:33. To teraz może odrobina spokoju, drobnego spaceru podśród błyskających gwiazd. Są takie miejsca w Polsce. Nie wszędzie jest zachmurzone niebo. Margaret.
1: Tak mało jest.

Miller Band zrobił kiedyś bardzo fajny kawałek, który nazywał się Abracadabra i potem z tych czarów wyszedł numer, który po latach odświeżył w pewien sposób właśnie Eminem. To jego słynny Houdini. U nas wieczorny jazz, szukając fajnych pomysłów na melodię dla was, znalazłem w naszym archiwum taką sympatyczną piosenkę, którą kiedyś śpiewała, pewnie ją pamiętacie, Oceana. To Cry

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.
2: Słuchajcie, RMF FM, dochodzi godzina 23, zatem ważne fakty warto sprawdzić właśnie o tej porze. Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, zapraszam. A w tych faktach na początek ostrzeżenia dla kierowców. Utrudnienia mamy na Krajowej 12, Ekspresowej Trójce i Autostradzie A1. W Wielkopolsce policjant został ranny podczas interwencji w Trzciance. Napastnik został postrzelony. Interwencja strażaków także pod Śląskim Myszkowem. Przez burzę ewakuowano ponad 100 osób z obozu harcerskiego. Fakty zaczynamy od ostrzeżeń dla kierowców. W Lubuskiem jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na krajowej drodze numer 12 między Żaganiem a Szprotawą w miejscowości Bukowina Bobrzańska. Droga tam jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. W zachodniopomorskim na S3, dokładnie między węzłami Myślibórz i Pyrzyce w rejonie Głazowa, zderzyły się 3 auta osobowe. Jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana, a kierowcy kierowani są na objazdy drogą wojewódzką numer 119. Utrudnienia także na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim. Na wysokości węzła Włocławek Zachód w pobliżu Pikutkowa samochód osobowy uderzył w bariery. Tam 4 osoby zostały ranne. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi.
1: To są fakty RMF FM.
3: Policjant ranny podczas domowej interwencji w Trzciance w Wielkopolsce. Funkcjonariusze, którzy dotarli na miejsce zgłoszenia, zostali zaatakowani przez mężczyznę uzbrojonego w przedmiot przypominający maczetę. Gdy napastnik nie reagował na wezwania i zagrażał ich życiu, policjanci postrzelili go.
4: Policjanci z Trzcianki otrzymali zgłoszenie dotyczące interwencji domowej w jednym z bloków na terenie miasta. Po przyjeździe na miejsce zostali zaatakowani przez nieznanego im mężczyznę przedmiotem przypominającym maczetę. Jeden z tych policjantów, którzy brali udział w tej interwencji, został zraniony w rękę, ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia. Dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
3: Przekazał nam nadkomisarz Maciej Święcichowski z zespołu prasowego Wielkopolskiej Policji. Przed blokiem znaleziono ciało ojca napastnika. Teraz pod nadzorem prokuratora wykonywane są oględziny i ustalany dokładny przebieg wydarzeń. Nad Śląskiem przechodzą silne burze. W okolicy Myszkowa strażacy ewakuowali z tego powodu jeden z obozów harcerskich. Jak przekazali nam strażacy, na miejscu było ponad 100 osób. Jedna z nich została ranna. Tej nocy alerty IMGW dotyczące burz obejmują całą zachodnią Polskę. W Słowackich Tatrach Wysokich zginął 37-letni polski wspinacz. Do wypadku doszło na popularnej drodze wspinaczkowej w rejonie skrajnej Rzeżuchowej, Turni. Mimo szybkiej akcji ratowników i reanimacji prowadzonej jeszcze przed ich przybyciem, życia mężczyzny nie udało się uratować. Poprawia się stan rzeki Bóbr koło Pilchowic na Dolnym Śląsku. To tam miesiąc temu podczas opróżniania jeziora doszło do katastrofy ekologicznej. Osady z dna zbiornika ze szkodliwymi substancjami doprowadziły do masowego śnięcia ryb i zatrucia rzeki. Jej parametry wróciły do normy. Na linii nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Czy to oznacza, że na rzekę może jeszcze wrócić życie?
5: Niestety nie. Faktycznie normy biologiczne wody nie są już przekroczone, ale mimo to służby utrzymały zakaz korzystania z rzeki. Ponad 30-kilometrowym odcinku Bobru nadal nie można więc pływać, wędkować, ale także organizować spływów pontonowych czy kajakowych, co uderza w całą branżę turystyczną.
6: Tu nie ma wody, nie ma działalności. Jak się może czuć stary człowiek, który całe życie ciężko pracował? No, czuje się oszukany.
5: Przedsiębiorcy czekają na zniesienie zakazu, ale służby nie chcą ryzykować, powiedziała mi wojewoda Anna Żabska.
7: Kwestia bezpieczeństwa jest dla nas tutaj priorytetowa i najważniejsza.
5: Kolejne badania wody w poniedziałek i dopiero po uzyskaniu całkowitej pewności, że nie ma zagrożenia, zapadnie decyzja o ewentualnym zniesieniu zakazu korzystania z Bobru.
3: O stanie rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku informację zebrała Martyna Czerwińska. Fakty wracają za niecałą godzinę, punktualnie o północy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Tak, przypominam, że jutro w ciągu dnia będzie chwila oddechu od upału. Nie będzie aż tak gorąco, bo tylko do 27-28 stopni. Trochę więcej chmur, czasami nawet deszcz, może i burze. Potem od poniedziałku znów wraca upał, zwłaszcza w rejonach południowych i południowo-wschodnich. 34-36 stopni nawet we wtorek. A dziś jeszcze, tak jak słyszeliście, ostrzeżenia meteorologiczne, jeśli chodzi o Dolny Śląsk oraz także częściowo Małopolskę i Świętokrzyskie. Będą burze, będzie hałas, będzie nerwowo w ciągu nocnych godzin, więc uważajcie na siebie, jedźcie bezpiecznie, jak trzeba to zwolnijcie, dłużej pojedziecie, fajnych parę numerów uda wam się złapać w RMF FM, będzie mrozu za chwilę, ale wcześniej taki fajny, nastrojowy, klimatyczny kawałek Don't Be So Shy, to Imani. Tu RMF FM, tu Marcin Jan.

bardzo piękny i zarazem bardzo symboliczny przebój. Lata 2026. Mrozu nie ma miejsca jak dom. Oczywiście to jeden z tych przebojów, które towarzyszyły nam przez ostatnie tygodnie na pobiście. Kolejne notowanie już w najbliższy poniedziałek po godzinie 19. A u nas w repertuarze muzycznym za chwilę świetny duet, czyli Will.i.am i słynna Eva Simons w nagraniu This Is Love, ale wcześniej jeszcze coś dla tych, którzy troszkę wolniejsze tempo preferują. O godzinie 23:15, czyli Natasza Berry.

0: Jeszcze jedna muzyczna historia, która powraca właśnie latem, to chyba brzmi najlepiej. Czyli słynny przebój grupy Modern Talking, zatytułowany Brother Louie. Niech się niesie, niech daje radość i przyjemność podczas tych sobotnich wieczorów. U nas za chwilę będzie Genesis, ale wcześniej jeszcze obejmuje noce. Tak, to dobry temat właśnie na tę porę.
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
5: Gramy, gramy, nie gadamy. Dużo wakacyjnej muzyki w RMF FM.

odżałowana Amy Winehouse i ten słynny kawałek Rehab u nas w RMF FM. Ten już wieczorno-nocny czas, kto poczuje chwilę, że już będzie trzeba odpoczywać, to niech jeszcze chwilę może poczeka, bo za moment The Calling, Wherever You Will Go pojawi się na naszej antenie, a to taki fajny gitarowy kawałek w sam raz na spotkanie w sobotni wieczór. To Wiktoria Kida jeszcze? A tak. Co mi tam? To po prostu

and Wisborne, Everything I Do, to taki czeboj z końca lat 90. i początku XXI wieku. U nas w RMF FM na 12 minut przed godziną 12, przed północą. Jeszcze melodia, tak się niby mówi, że już takiego oficjalnego przeboju na lato właściwie już nie produkują artyści, że nie szukają takiej okazji, żeby coś wypłynęło właśnie w te gorące dni. A tutaj proszę bardzo, DJ Goya, Jason Derulo i Melody Michiko. No to spełnia wszelkie ramy, jeśli chodzi o

0: ogłoszenie RMF FM.
1: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Rusza już w poniedziałek po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Reklama.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
2: Po reklamie.
4: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
5: Jestem, zapraszam.
6: Strażacy usuwają skutki burz, które przechodzą nad Polską. Wczoraj odnotowano ponad 1200 interwencji, głównie na Mazowszu i w Wielkopolsce. Dramat na granicy hiszpańsko-marokańskiej. W sumie około 60 tysięcy osób próbowało przedostać się do Europy. Fala ekstremalnych upałów we Włoszech. W 25 największych miastach obowiązuje najwyższy alert pogodowy. Ponad 1200 razy interweniowali przez całą sobotę strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru, które przechodzą nad Polską. Najwięcej interwencji jest na Mazowszu i w Wielkopolsce. Nowe dane Państwowej Straży Pożarnej poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, z którym już teraz się łączymy. Dobry wieczór, Michale. Gdzie tej nocy strażacy mają najwięcej pracy?
7: Dobry wieczór. Przede wszystkim w powiecie pleszewskim, właśnie w Wielkopolsce. Tam silny wiatr zerwał kilka dachów. Strażacy pracują też na Śląsku. Tam w terenie są też pracownicy pogotowia energetycznego. Bez prądu po wieczornej burzy są mieszkańcy okolic Tarnowskich Gór i miejscowości Świerklaniec. Dostawy energii, jak usłyszałem, powinny wrócić tam najpóźniej jeszcze nad ranem. Interwencje strażaków polegają teraz przede wszystkim na usuwaniu powalonych przez silny wiatr drzew. Służby pracują m.in. na zablokowanej właśnie przez drzewa drodze prowadzącej nad jezioro Chechło-Nakło w powiecie tarnogórskim. Ostrzeżenia przed burzami w centralnej i we wschodniej Polsce będą obowiązywać jeszcze co najmniej do pierwszej w nocy.
6: W Ceucie, hiszpańskim terytorium w Afryce Północnej, trwa instalowanie 500-metrowej pływającej bariery na granicy z Marokiem. Ma to powstrzymać migrantów przed kolejnymi próbami nielegalnego przekraczania granicy Unii Europejskiej. Mimo że sytuacja trochę się uspokoiła, Ceuta pozostaje niebezpieczna i nadal potrzebujemy policji i wojska, ponieważ to jest ostrzeżenie, że mogą nas najechać, kiedy tylko zechcą. Mówiła kelnerka z jednego z barów w Ceucie. Według władz hiszpańskich od czwartku granice Unii Europejskiej z Afryką przekroczyło około 60 tysięcy osób. Większość migrantów została już zawrócona do Maroka, ale po hiszpańskiej stronie odnaleziono ciała co najmniej 67 osób, które utonęły lub zostały stratowane podczas próby forsowania granicy. Włochy zmagają się z falą ekstremalnych upałów. W wielu regionach kraju temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza, a w poniedziałek najwyższy czerwony alert ma obowiązywać w 25 z 27 największych miast. Meteorolodzy ostrzegają, że afrykański antycyklon utrzyma się co najmniej do 8 lub 10 sierpnia. Odczuwalna temperatura przy wysokiej wilgotności sięga miejscami 44 stopni Celsjusza.
0: Słuchacie Faktów w RMF FM.
6: Za nami 82. już rocznica powstańczego zrywu w Warszawie. Największą na świecie kolekcję materiałów o polskim państwie podziemnym, Armii Krajowej i Powstaniu Warszawskim ma Archiwum Akt Nowych. To m.in. oryginalne rozkazy, raporty i meldunki oddziałów powstańczych, przekazał nam Rafał Kieszkowski z archiwum.
8: Jednocześnie te meldunki i raporty pokazują, że ta walka była prowadzona w sposób skuteczny. Powstańcy starali się utrzymywać swoje pozycje, wykorzystując zabudowę, wykorzystując te skromne środki ogniowe, jakimi dysponowali.
9: I tutaj mamy zawsze, prawda, z lewej strony jest podociny kapitana Gozdawy, Reduta Ratusz. I to bym powiedział, jest najbardziej ciekawe. Ci bombardują, strzelają, a tutaj się okazuje, że oni potrafili gdzieś w tym ukryciu, w tych podziemiach, prawda, znaczy się chować i nie mieć wcale.
6: Opisywał nam z kolei dr Henryk Piskunowicz, historyk i badacz polskiego państwa podziemnego. W faktach przenosimy się teraz na Podhale, bo tam od kilku tygodni turyści mogą zaobserwować niedźwiedzicę z młodymi, która trzyma się bardzo blisko szlaku w Dolinie Chochołowskiej. Ich tłumaczy Tomasz Zwijerz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie chce ona atakować ludzi, ani domagać się od nich jedzenia. Jest to pewna ochrona jej młodych, tłumaczy przyrodnik.
5: Jest to takie zjawisko, które po angielsku nazywa się human shield, a po polsku mówimy na to albo efekt tarczy, albo tarcza ludzka, co tak dziwnie trochę brzmi. Chodzi o to, że samce, które z natury są dzieciobójcami, mordują młode, czy to swoje, czy obce, wszystko im jedno. Generalnie jak jest młody z matką, to młody jest zagrożony. Te samce bardziej unikają towarzystwa ludzi, a samice instynktownie to wyczuwają i w pobliżu ludzi czują się bezpieczniejsze, właśnie chronione przed kontaktem z tymi samcami, które są dla największym zagrożeniem dla młodych niedźwiadków towarzyszących matce.
6: Mimo wszystko bądźcie ostrożni, jeśli na swojej drodze spotkacie niedźwiedzicę z młodymi.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: W RMF FM 2,5 stand-upera i niech to będzie dla was wszystkich dobry znak. Wierzycie w takie znaki?
11: Jest odcinek o zabobonarzach i akurat my się zmieniliśmy dzisiaj miejscem. I że to może być jakiś, wiesz, znak, coś.
10: I czy to będzie na plus, czy na minus? Ale najlepsze jest to, że to się okaże na końcu, czy to był dobry program, czy nie. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, było dobre, to dlatego, że się przesiedliśmy. Albo było złe.
11: A ciekawe, czy w takim wypadku, czy jakby poszło kiepsko, to wystarczy później w programie zrobić lustrzane odbicie i będzie super odcinek. Ten sam.
10: Bartek Zajda, Damian Skóra, Mateusz Marek. Zostańcie z nami, bo przynosimy szczęście.

0: A my dzisiaj jesteśmy w temacie poszukiwania różnych znaków i zabobonów. Jest na szczęście Damian Skóra, na powodzenie Bartek Zajda i na dostatek Mateusz Marek. Chyba, oby się to sprawdziło, bo wiadomo, że zasada jest jedna.
1: 2,5 stand-upera w RMF FM.
0: Daj mi zabobona, dam ci antyzabobon. No, jakby na każde miejsce możesz znaleźć swój. To.
2: Ale jednego nie ogarniam. Jednego nie ogarniam. Jak zbijesz lustro, 7 lat nieszczęścia w seksie.
3: Wiesz, bo to chodzi o to... W seksie?
2: W seksie, no.
0: Kto powiedział, że w seksie?
3: No nikt nigdy nie powiedział w seksie.
2: Co?
0: Po prostu nieszczęścia. Nieszczęście,
3: tak.
0: Całościowo.
2: Możliwe, że przeinaczyłem.
3: Bartek jest w tym wieku, że seks tylko mu w głowie i świata.
2: Nie, ja tak...
0: Powiem ci tak, w ten sposób sobie tego nie wytłumaczysz.
3: Nie, 7 lat nieszczęścia ogólnego, bo kiedyś lustra były zajebiście drogie i z 7 lat to spłacałeś.
2: Aha, okej.
3: No, okej.
0: Jeśli to oczywiście prawda, co mówi Damian, bo być może też jest to po prostu zabobon.
2: Ale też w Biblii była liczba 7 często używana. Coś tam 7, coś tam.
3: W ogóle jeszcze przed Biblią nawet już też była liczba 7. Jak było 7 czegoś, no. Dokładnie tak to zapisywali. Tak.
0: Ja mam 2 zabobony domowe, takie trochę z kategorii, wiadomo, naszej lokalnej, u mnie, do samochodu każdego, obowiązkowo wrzucany jest zawsze chleb świętej Agaty. Myk! Jest choinka zapachowa, uchwyt na telefon i dostałem od rodziców chleb świętej Agaty. Moja siostra jest Agata. Co ciekawe, patronem kierowców jest też święty Krzysztof, ale co on miał z Agatą wspólnego, to...
3: No, no to oni już tam sami wiedzą najlepiej.
2: A jak byłem małym dzieckiem, to ja myślałem, że ten patron samochodów, Krzysztof? No, że to jest mój tata, bo mój tata jest Krzysztof i on jeździł samochodem. Miałem takie, to się łączy. To jest on.
3: Tak. A Mateuko myślał, że to jest chleb od jego siostry, która była kanonizowana na pierwszą komunię świętą.
0: Ale nie macie...
3: Na drugą komunię świętą! A, bo poprawkę miała pierwszą, nie zdała niestety pierwszej komunii.
0: Ale nie macie tego chleba w samochodzie?
3: Ja pierwszy słyszę o takim czymś.
0: Nie, widzisz, no i to jest właśnie to, że u nas to jest jakby oczywiste, a dosłownie tam parę dziesiąt kilometrów w każdą ze stron.
3: Tak. U nas popatrz, trochę tylko na zachód od ciebie pojedziesz, 40 kilometrów, już bezbożnictwo. Już.
0: Dobra.
3: To poznikały rzeczy.
0: Szklanka do góry dnem, jak coś zgubisz i święty Antoni i szukasz tak długo, aż znajdziesz.
3: No ja tak robię.
0: I znajdujesz.
3: Ja obracam szklankę do góry dnem, jak coś mi się zgubi. Jak coś mi się zgubi w tej szklance?
2: Ja gubię coś codziennie mniej więcej, nie? Nie wiem, czy mam na tyle szklanek. Ale ostatnio sobie kupiłem ten bryloczek na klucze, nie? Żeby kluczy nie gubić. I stary, gubię je tak samo często, ale przynajmniej po 3 sekundach je znajduję.
3: A myślałem, że go przypiąłeś, to gubisz całe spodnie.
0: A to jest niesamowite, że ktoś załatwił tego świętego Antoniego i to wszystkie te zabobony, bo są te takie właśnie te AirTagi. Teraz już nic nie zgubisz, jakby te najważniejsze rzeczy.
3: Faktycznie.
0: Rozwiązaliśmy to aplikacją.
3: Trzeba znaleźć nowy patronat dla świętego Antoniego. Może ten podcast.
0: A największy zabobon, mój taki współczesny, domowy, to jest coś, co moja mama wyznaje, że absolutnie nie można łączyć ze sobą dwóch rzeczy. Nie można łączyć wody przegotowanej z nieprzegotowaną. Tak, a drugie, że nie wolno łączyć ogórka z pomidorem. Bo także sałatka grecka to jest,
3: ale to nie jest
0: sałatka zakazana.
3: To nie jest zabobon, to na to jest wytłumaczenie, bo jakiś tam enzym zawarty w którymś z tych warzyw neutralizuje przyswajanie tych pożądanych substancji z drugiego.
0: Przypomnę, że to jest program 2,5 stand-upera. Rozmawiamy dzisiaj o zabobonach, różnych gusłach, horoskopach i innych cudach. I chciałbym przeskoczyć już taki mocniejszy kaliber. Wróżki, taroty, jakieś takie prawdziwe wróżenia z ręki. Takie, mieliście takie doświadczenia?
2: Mi na wakacjach koleżanka powiedziała, że postawi tarota. Znaczy w ogóle zburzyło to moje wyobrażenie tego, nie? Ja myślę, że to jest jakiś mistycyzm.
3: Mistycyzm, dokładnie.
2: Czy jakieś takie podobne słowo inne.
0: Promiskuizm, no.
2: Tak, i że to jest, wiesz, jakieś takie magiczne i tajemnicze. I okazuje się, że tam jest do tego normalnie jakby spis treści i interpretujesz te karty na podstawie takiego opisu. I ci ludzie się na tym nie znają, tylko mają opis. Ona im postawiła to i mówi, że ewidentnie z kart wynika, że się pokłócimy. I się pokłóciliśmy, kto by się spodziewał.
0: Ale o wyniki tej wróżby, czy po...
2: Nie, no były te wakacyjne kłótnie, nie? No i...
3: Ach, te wakacyjne kłótnie. Relaksujące. No u mnie, ja raz byłem na tarocie i u mnie się sprawdziło, także zwracam honor, bo tak trochę drwię, ale faktycznie...
0: Naprawdę?
3: Tak, wróżka mi przewidziała, że zmarnuje 50 zł. I tak się dokładnie stało.
0: Tam. Dobrze, na szczęście nie musimy tutaj rozstrzygać, czy tarot spoko, czy nie. To są tylko nasze doświadczenia. My wam życzymy jak najlepiej i przyszłość będzie wspaniała.

0: tutaj dwóch i pół stand-upera. No i czy tu zebrani Damian Skóra, Mateusz Marek i Bartek Zajda, czy my jesteśmy przesądni? Zobaczymy.
1: Dwóch i pół stand-upera w RMF FM.
0: Babcia, zabawony domowe?
2: Tak,
0: oczywiście.
2: Jest,
0: on to ma.
2: Ja zdałem sobie sprawę na potrzeby tego tematu, jak go przywołałeś. Babcia to akurat Dolny Śląsk. I ja sobie przypomniałem, że jak byłem gówniarzem, nie wiem, 6-7 lat, to u nas był różdżkarz. Do babci przyszedł różdżkarz.
0: Ale to jest tak. Ten od żył wodnych?
2: Właśnie tak. Przyszedł chłop i wiesz, ja miałem 6-7 lat i mi się wydawało, że to jest normalnie usługa taka jak geodeta, że on jest licencjonowany, że to jest wszystko legitne.
0: Ale przepraszam, to nie jest taka usługa? Bo ja do tej pory mi się wydaje, że to
2: teraz
0: jest...
2: teraz odkryłeś, tak? Mateusz do tej pory sobie chwali.
0: Widziałeś to, jak oni to robią?
2: Nie,
0: oni mają takie witki brzozowe, idą z tym, idą, idą i tam, gdzie jest żyła wodna, to witka nagle robi... na dół i tam jest żyła wodna.
2: Dokładnie. No i gość pochodził, mówi, tu jest żyła wodna, to nie może być łóżko.
3: Wow. Ja pierwszy jak powiedziałeś różdżkarz, bo myślałem o jakimś gościu z Harry'ego Pottera, no, z różdżką przychodzi do ciebie.
2: To niewiele się różni tak naprawdę wiarygodnością.
0: Tak, czy potem na przykład wróciłeś wspomnieniami w przeszłość i sprawdziłeś tam tą działkę, idzie ta żyła wodna i czy ta różdżka tam się zgięła, to potem sprawdziłeś, że tam naprawdę jest żyła
2: wodna?
0: Powiem
2: ci więcej. Ja to sprawdziłem jeszcze tych samych wakacji. Myślę, że wydaje, że to inspirowało mnie później też do podjęcia kursu z hydrogeologii. Ponieważ obok bloku babci była piaskownica, ale nie wiem, chyba jakoś bardzo stara. Ja tam kiedyś się zawziąłem i kopałem 2 dni. Kopałem. I przekopałem się, patrzę, jest ciek wodny. I to takim, wiesz,
0: naprawdę
2: dość niemałym ciśnieniu sobie płynie. Patrzę, ludzie, no jeszcze złota zacznę tu szukać zaraz. I przebieg tego cieku jakby sugerował, że faktycznie będzie pod mieszkaniem, pod tym miejscem, gdzie łóżko. Więc ja chyba przez przypadek potwierdziłem tego różdżkarza. Ludzie, to jest prawda jednak.
0: To jest jednak serio. Dobrze, że nie miałeś więcej czasu, bo byś się, jak to zwykle wszyscy marzą na wakacjach, dokopał do Chin.
2: O, tak.
3: To ja mam wróżce, bo ten wujek na weselu opowiadał, że on dostał, coś tam gadamy i mówię, że on dostał SMS-a, czy potwierdza poradę wróżkową, jeśli SMS-a o treści, tak, jeśli
0: wróżkową
3: coś tam,
0: chyba.
3: Nie, wróżkową. I on mówi, że no, że wysłał, tak, i mu przyszła odpowiedź, że nie jesteś w ciąży. I to się okazuje, jego córka wzięła z jego telefonu SMS-a na poradę wróżkową, czy jest w ciąży. I on się w ten sposób o tym dowiedział.
0: Ale ostatecznie była, czy nie? Bo chodzi nam o to, czy wróżba się potwierdziła.
3: Nie była. O,
0: nie dość, że historia jakiś tam finał miała pozytywny, to jeszcze...
3: Dokładnie tak. Ale sam fakt, że córka idąca na imprezę sprawdza to, czy nie ma dziecka.
2: Może ona przeczytała podręcznik tam do życia seksualnego, ale od tyłu. I najpierw sprawdziła, czy nie ma dziecka, a później poszła na imprezę. Rozdziały jej się powaliły.
0: A to też fajne, bo możesz tak też zrobić... Może czemu tak nie działają te wróżby? Na przykład, że właśnie zapobiegawczo, nie? Że najpierw pójdzie do... Przecież trochę tak jest.
2: A myślałem, że od tyłu, że najpierw masz pieniądze i później łapiesz się za guzik, jak widzisz kominiarza. W ramach dziękczynienia.
0: No tak, to pytasz na przykład dzisiaj, czy jutro będziesz się źle czuć i ci odpowiada tam wróżba, że nie będziesz, ale to jest w sumie jest tak...
2: Pierwszy na świecie podcast kwantowy, proszę państwa.
0: Świat ma różne płaszczyzny, a my je wszystkie zwiedzamy w tym programie dwóch i pół stand-upera.
2: Ale nie jest, kurcz, to by była rewolucja, jakby się okazało, że na poziomie kwantowym, na poziomie, wiesz, tam częstotliwości, to wszystko się potwierdza, że te wróżby to były po prostu niewprawne próby wyrażenia pewnych reguł, które działają na poziomie kwantowym.
3: Mi się wydaje, że to wszystko ma ciąg przyczynowo-skutkowy, że wiesz, na przykład nie siedź na rogu, bo będziesz starą panną. Jest w stanie to wytłumaczyć, no bo na imprezie na rogu, to oznacza, że musisz często wstawać, bo ludzie dynamicznie zmieniają swoje położenie, więc nie jesteś w stanie z kimś nawiązać dłuższej rozmowy. I że dłuższej relacji, więc stajesz i będziesz starą panną.
0: I chcesz mi powiedzieć, że nie masz tej księgi zabobonów, tylko sam teraz to wykonujesz.
2: To jest księga zabobonów.
3: Stole.
2: Humanoidalna księga zabobonów.
3: A nie witaj się przez próg, nie? No nie przez próg, bo wtedy jeszcze nie jest, i to jest jakaś granica umowna, tak? Że zaproś pierwszy kogoś do domu, wtedy się przywitaj, a nie, że nie wiesz, z kim się witasz. Jest to bardzo logiczne.
2: Interpretując poprawnie to, co powiedziałeś, powinienem się z kimś witać za progiem, ale na zewnątrz, zanim go zaproszę. Jak najpierw obcego zaproszę i się z nim poznam, a później ten. Można się witać nie przez próg, ale na klatce.
3: Wypowiedź Damiana podburzyła moją logiczną całość, ale...
0: No,
3: ale zostaję przy swoim.

0: No a to jest program 2,5 stand-upera, Damian Skóra, Bartek Zajda, Mateusz Marek. I rozstrzygnijmy to w końcu, wierzycie w te zabobony czy nie, chłopaki.
1: 2,5 stand-upera w RMF FM.
2: Ja w żadne nie wierzę w 100%. Takie mam fale czasami. Jak mam słabszy dzień, to bardziej wierzę. Na przykład dziwnie się czuję do dzisiaj, chociaż zawsze mi się to wydawało absurdalne, kładąc buty na stół. Takie, kusisz los, kusisz.
3: Ale to też jest, że jest pech?
2: Nie, jak położysz buty na stole, to będzie kłótnia.
0: Wow, nie ja znałem
4: to,
0: tego.
4: To jest jakaś wersja opolska chyba z tamtego regionu, bo ja znam, że kładziesz buty na stół, to będą za małe.
0: Stoły czy buty?
4: Pudełko z butami, na przykład położysz na stole, to znaczy, że te buty będą na ciebie za małe.
2: Jeżeli, czekaj, bo
0: jeżeli
2: to się
0: nie mierzyłeś.
2: Jeżeli idziesz do obuwniczego, mierzysz te buty, przynosisz zakupione buty,
4: no,
2: już które mierzyłeś i były dobre, zakładam, bo je kupiłeś, nie?
0: Ale mógłbyś zniszczyć...
2: To się kurczą na stole.
0: Mógłbyś zniszczyć
2: dokładnie
0: tym szef.
2: Tak. Ja uważam, że to jest jakiś kolejny zabobon, który ma umocowanie merytoryczne, że może kiedyś stoły były blisko, nie wiem, pieców kaflowych. Ciepło powodowało, że się kurczyła cholewa. No, coś byś było do
0: albo może po prostu, żeby wymyślić cokolwiek, żeby nie kłaść butów na stole, bo to jednak są różnego rodzaju flory bakteryjne.
2: Dokładnie.
0: Między
2: to są kamuflowane ostrzeżenia. Ale to jestem ciekaw, jak to wyjaśnicie. Nie mówiłem, o czym będzie odcinek, ale dosłownie spontanicznie wczoraj mi dziewczyna powiedziała, że ona nie będzie podcinać włosów teraz, bo nie powinno się obcinać włosów, jak księżyca ubywa, tylko jak przybywa, bo jak obcinasz, jak ubywa, to ci będą wolno rosnąć.
0: Wow, całe życie w takim razie źle.
2: Ja wiem,
0: się
2: tak, już też wiem, co źle robiłem. Ale teraz popatrz, ale za to możemy przynosić szczęście Bartkowi. Legitnie łysi, możesz teraz, nie wiem, łapać się za guzik, cokolwiek.
0: To jest, masz takie jeszcze domowe, oprócz tego, a przesądy, zabobony, babciowe.
2: O Jezu, mnóstwo.
4: Ja jestem bardzo
0: domowy,
4: przesądny.
0: A swój
4: ja
0: masz.
4: Ja jestem bardzo przesądny, no. Ja mam na przykład z występami coś takiego, że jak mam, mogę mieć w trakcie występu tylko telefon w kieszeni. Jak mam cokolwiek innego, to będzie źle.
0: Naprawdę?
4: No i
2: to jest taki stary zabobon jeszcze ze średniowiecza, jak masz tylko telefon.
0: A próbowałeś takie na przykład atrapy telefonu, na przykład, czy to działa też, jak będziesz miał taki...
4: Nie, ale...
0: Troszeczkę z namalowanym telefonem na przykład, albo tylko zdjęcie wydrukowane telefonu.
4: Cokolwiek mam więcej, typu klucze i tak dalej, to mi odbiera mocy, wiesz? Coś w tym jest, że chłopy się nie przyznają do tego, że są zaboboniarzami. I że wiesz...
2: Zaboboniarze to są ci, co tańczą dla drużyn futbolowych z takimi... Już są, czasy się zmieniają.
0: Andrzejki!
4: I a kobieta ma to przychodzi, nie? Ja trochę tego nie rozumiem, jak można na przykład w horoskop wierzyć, ale jednocześnie, jak widzę, wiesz, quiz, którym skoczkiem narciarskim jesteś. Ostatnio wyszedł Thomas Morgenstern. Ostatnio, to był ostatni quiz, który kliknąłem, no. Coś tam było napisane, że potrafię upaść, ale też się podnieść po upadku.
0: Właśnie, zastanawiam się, czy możemy żartować z tej...
2: Z Thomasa Morgenstern'a?
0: Ale on chyba sam już dawno z tego żartuje, nie?
4: Możemy gadając, tak. Powiedzieć, że jest malustym.
0: Że my się łapiemy na trochę inną narrację i wtedy...
4: No. Tak, ale, bo ja nie wiem, czy wy znacie najbardziej zaboboniarskiego sportowca na świecie. To jest Rafael Nadal. I chłop ma tyle przesądów w trakcie meczu, że to jest nieprawdopodobne.
0: Czekaj, to jest, upewnijmy się, tenisista.
2: Dla mnie nie patrz.
4: Tak, to jest hiszpański tenisista. Okay. Powiedzmy, że przez niektórych uważany za najwybitniejszego tenisistę wszechświata. I gość ma w ogóle cały rytuały przed meczem, nie? W sensie na przykład butelka, z etykieta od butelki nie może być odwrócona w stronę trybun, tylko w stronę kortu.
2: A to nie jest jakaś umowa sponsorska tak skonstruowana?
4: Nie, on od 20 lat na przykład ma zawsze tak samo serwuje, w sensie pierwsze poprawia lewego włosa, prawego, później lewą brew prawą, odbija dwa razy piłką, jeszcze rusza jakoś barkiem i dopiero serwuje.
0: I to jest jego taki układ cały choreograficzny, tak, ma przynieść szczęście?
4: Tak, on to robi

0: co serwis. Wyobraź sobie, że grasz na niego i to widzisz, nie? W sensie, wiesz, wchodzą w stawkę wielkie pieniądze i tak dalej i widzisz, że ten chłop jest jakimś kompletnie przesądnym gościem i co on robi,
1: i
0: nie?
1: Działa, i to działa.
0: I to wiesz, działa. To jest, on jest najwybitniejszym tenisistą, no drugim, powiedzmy, po Nowaku Dżokowiciu. I wiele razy go pytano i on powiedział, że jemu to daje poczucie bezpieczeństwa i że wchodzi w swój taki trans. Jak to zrobi, to wie, że jest gotowy mentalnie przed punktem, nie?
1: No to właśnie, to może tak nawet jest. Nie do końca chodzi o wiarę w to, albo wiarę na potrzeby praktycznego efektu.
0: Co punkt się wyciera ręcznikiem, nawet jak nie jest spocony, nie?
2: Okay. Że powinniśmy
0: zawsze ma ręcznik w tym samym miejscu. No on ma tym mnóstwo.
1: Dosłownie jego zachowanie od 20 lat krzyczy terapia.
2: Ale... tak, tak. Jakby jesteś po prostu w posiadaniu wielkiej księgi zabobonów Rafaela Nadala.
0: Tak, tak. Wypisał mi to ChatGPT. Pozdrawiam mojego ulubionego kolegę.
2: W tym odcinku 2,5 stand-upera wyjaśniliśmy Rafaela Nadala. Kto będzie następny? Słuchajcie nas co środę o 23 w RMF FM i wpadajcie też na YouTube'a. Rafael, trudno, to byłeś bezbronny.

0: a to jest program 2,5 stand-upera i akurat o takich przesądach właśnie. I teraz Damian Skóra, Bartek Zajda, Mateusz Marek, powiemy wam, co o tym myślimy.
1: 2,5 stand-upera w RMF FM.
2: Wyobraźcie sobie, że wychodzę dzisiaj tutaj na to spotkanie i oczywiście standardowo zastanawiam się, czy wyłączyłem żelazko, zakręciłem gaz i różne inne. No i wróciłem się, ale dopadło mnie takie przekonanie, czy to jak się już wróciłem, to czy nie pech, bo jest takie coś, że taki przesąd za bobon, że pech. I takie pytanie, czy pech. Wy macie takie coś, takie rzeczy, że trzeba nie robić, uważać, bo będzie nieszczęście?
3: Myślałem, że nas pytasz, czy to będzie pech, to się okaże podczas tej rozmowy, czy...
4: Znaczy ja tak, wiem, właśnie że... myślałem, że my mamy zweryfikować w jakiś sposób. Wróżbici.
0: Samo pechowe jest to, że trzeba się już wrócić.
4: Jest taki przesąd. Brytyjczycy to uznają, dlatego z Brexitu jeszcze nie wrócili, bo to pechowe było dla kraju.
3: Ale jesteś przesądny? W sensie, że wierzysz to, że jak się wracasz, to coś będzie nie tak?
0: Zasadniczo nie jestem.
3: Ale szczerze? Każdy chłop tak uważa i każdy chłop ma takie swoje różne dziwne gierki w głowie.
0: Ale dlatego ta wątpliwość, że jak wróciłem, to się musiałem przysiąść i się zastanawiałem, ale mam takie dwa swoje zabobony. Są to takie obrazeczki, takie pozdrawiam, smacznej kawusi, te kotki, tak zwane starzy ludzie w internecie. I ja ilekroć to wstawię, a użyłem tego w życiu dwa razy, to zawsze mnie potem spotyka coś złego. Skręciłem nogę w kolanie, miałem wypadek samochodowy i naprawdę, ja wiem...
3: Od tych obrazków?
0: To jest nieprawda, wiem, ale jak teraz mam coś takiego wrzucić, to się zawsze dwa razy zastanowię i koniec końców nie wrzucam.
4: Ale to jest jak jakiś polski The Ring, tylko za, wiesz, kasety z tą dziewczyną ze studni masz po prostu kawusie i róże.
0: Tak, ale no, jest to paraliżujące, naprawdę. Ja z tego nie korzystam. Ten żart mi się bardzo podoba, bardzo mi się podoba ta estetyka. Chętnie bym z tego częściej korzystał i żartował, ale nie robię tego.
4: Przywołujesz może duszę z tych starych ludzi, którzy to pierwsi wysłali i oni mają niezałatwione sprawy.
3: Sugerujesz, że jak to wrzucisz, to trzeba do ciebie zadzwonić i ci pomóc, bo masz jakiś problem, tak?
0: Muszę wtedy być objęty opieką specjalną.
4: A jeszcze są te, myślę, że nawiązuję do tych łańcuszków, że podaj to 7 osobom, inaczej skiśnie ci mleko, nie?
0: No, tego też nie używam, ale tego bym się tak bardzo nie bał.
4: Tak.
0: Dobra, mam jeszcze drugi, ale czy ktoś wcześniej jeszcze chce jakiś...
4: Dawaj, wystrzelaj.
0: Drugi autentyczny mój taki zabobon. To było tak, że jak na studiach z kolegą mieliśmy umówione, że jak szliśmy na imprezę, i jak gdzieś po drodze zobaczymy truchło ptaka, to będzie zarąbista impreza.
4: Wiesz co, patrząc na mój stosunek do gołębi w Krakowie, spokojnie bym uznał ten zabobon. Dla mnie to jest od razu lepszy wieczór.
0: Wiem, że to jest trochę szalone, ale potem się to skończyło na tym, że naprawdę na imprezę zawsze chodziliśmy tą samą trasą, póki to truchło tam leżało, żeby mieć jakby gwarant.
4: Aha, gwarant.
0: ale to mi się sprawdziło wiele razy. Naprawdę, że przechodząc gdzieś, jak coś się miało wydarzyć, a po drodze była taka sytuacja, to potem były doznania razy 10.
4: Wyobrażasz sobie, że później opowiadasz dzieciom...
0: Melanże, największe imprezy.
4: Wyobrażasz sobie, że później opowiadasz dzieciom, jak poznałeś mamusię? Truchło ptaka zobaczyłem tego wieczoru i wiedziałem.
0: Akurat już mnie to było tylko w tym takim czasie mocno student korowym. Porzuciłem to, ale nieraz jak widzę ten znak gdzieś w mieście, sobie myślę, a kurczę, ale to była niezła wróżba.
3: Ale będzie melanż.
0: Samych dobrych znaków wam życzymy. Jak macie wierzyć w przesądy, to przynajmniej w takie, co was pozytywnie nastawią jakoś do życia. A nas zawsze możecie znaleźć na YouTubie i to też was tak nastroimy. 2,5 stand-upera. Dzięki!

0: Zbliża się godzina pierwsza, to oznacza, że czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Tragiczny lot na skaw Peru. W katastrofie samolotu zginęło 13 osób. Trwa śledztwo po wybuchu w centrum Moskwy. Zginęły 3 osoby, 21 zostało rannych. Nie będzie ukraińskiej produkcji Patriotów. Trump nie zgodził się na przekazanie Kijowowi amerykańskiej technologii. Katastrofa samolotu turystycznego w Peru. 13 osób zginęło w wypadku niewielkiej maszyny, która rozbiła się w pobliżu miasta Nazca na południu kraju. Na pokładzie było 2 pilotów i 11 turystów oglądających słynne geoglify z lotu ptaka. Według lokalnych mediów wśród ofiar jest 7 Włochów, 2 Niemców i 2 Hiszpanów. Przyczyny katastrofy wyjaśniają eksperci z peruwiańskiej dyrekcji lotnictwa. W centrum Moskwy doszło do eksplozji w restauracji. Zginęły 3 osoby, a 21 zostało rannych. Rosyjskie służby twierdzą, że w lokalu wybuchu domowej roboty ładunek wybuchowy. Według mediów eksplozję miała spowodować kobieta, która zginęła na miejscu. Nieznane są motywy jej działania. Wcześniej pojawiły się informacje, że przyczyną wybuchu mogła być instalacja gazowa. Teraz teren wokół restauracji został otoczony przez policję. Donald Trump nie zgodził się na produkcję pocisków Patriot przez Ukrainę, wbrew temu, co wcześniej przekazał Wołodymyr Zełenski. Jak stwierdził prezydent USA, udzielenie takiej licencji byłoby, jak powiedział, dużym krokiem, a Amerykanie, jak dodał, muszą uważać, z kim dzielą się technologią. Trzeba podchodzić do tego bardzo rozważnie, ale też bardzo ostrożnie. Na razie nie zgodziliśmy się na to. Rozmawiamy o tym, ale przekazanie tego rodzaju technologii to trudna sprawa. Nie sądzę, żeby to kiedykolwiek miało miejsce. Jeżeli przekażesz te technologie ludziom, to pewnego dnia mogą się przeciwko tobie odwrócić, mówił Donald Trump. Dodał również, że podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał nie tylko o patriotach, ale także o możliwościach zakończenia wojny w Ukrainie.
1: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
0: Duch Warszawy jest wspaniały. Te słowa popłynęły w eter jako pierwsze na falach powstańczej radiostacji Błyskawica. Wczoraj, przypomnijmy, obchodziliśmy kolejną rocznicę zrywu. W sierpniu, 82 lata temu, to radio w czasie powstania warszawskiego dawało ludziom siłę, mówi historyk Szymon Niedziela.
2: Gdyby to przenieść na współczesność, na nasze codzienne życie, no to wyobraźmy sobie, że ktoś zabrania nam 4 lata korzystać z telefonów komórkowych oraz z internetu. Jedyna forma komunikacji to takie budki telefoniczne, które jeszcze w latach 90. były na kartę, bo szok technologiczny, jaki w ciągu ostatnich 20 lat miał miejsce na świecie, sprawia, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego taka prawie że prymitywna radiostacja, jak dzisiaj na nią spojrzymy, dlaczego ona była tak nowoczesna, tak ważna, a ci, którzy ją skonstruowali, to byli prawie geniuszami, ale tak naprawdę było.
0: Cała rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z ekspertem Muzeum Powstania Warszawskiego Szymonem Niedzielą jest na rmf24.pl. Tam również można zobaczyć na filmie, jak wyglądała powstańcza radiostacja. Zalew Chęcza w Świętokrzyskiem wysycha. Od krytycznego minimum obecny poziom dzieli około 1,5 metra. W części zbiornika woda cofnęła się na tyle, że odsłoniła dno pełne błota, które zaczęło zarastać trawą. Musimy się nastawić, że zasady obiegu wody w przyrodzie zmieniły się. Tak to dzieje się ze zbiornikiem retencyjnym Chęcza, komentuje dr Dorota Peri, hydrolog AGH w Krakowie.
3: Zaburzyliśmy cykl obiegu wody. Do tego zmieniła się temperatura, co znaczy, że woda przestała być płynna, ale też zaczyna parować. Jedynym realnym rozwiązaniem jest przestawienie właśnie gospodarki, zarządzania i naszego myślenia na zrozumienie innej formy obecności wody w naszej przestrzeni.
0: Tłumaczyła hydrogeolog z Krakowa.
1: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Trwa czas urlopów, więc pracownicy lotniska i Straż Graniczna apelują i przypominają, by nie pozostawiać bez opieki bagażu, w którym lecimy na wakacje.
4: Zanim wylot, to jednak musimy się spakować, odpowiednio przygotować ten bagaż i właśnie na lotnisku trzymajmy go blisko siebie.
5: Bardzo gorąco o to apelujemy, żeby naprawdę nie pozostawiać bez opieki żadnej sztuki bagażu. Czy to jest ta duża walizka, z którą podróżujemy i którą nadamy do luku bagażowego, czy to jest ten mniejszy bagaż podręczny, który jest z nami na pokładzie samolotu. Pamiętajmy o tym, czy udając się do którejś z lotniskowych restauracji, czy udając się do toalety, żeby tego bagażu nie pozostawiać bez opieki. Bardzo ważna sprawa, nie zapominajmy też tego bagażu zabrać z toalety, jeżeli do toalety z bagażem się udajemy. Zdarzały nam się już takie przypadki, że musieliśmy właśnie zarządzać ewakuację z powodu tego, że ktoś pozostawił bagaż w toalecie.
4: Mała damska torebka, czy taka tak zwana nerka, one również wzbudzają podejrzenia wśród strażników?
5: Każdy bagaż musi wzbudzić czujność. Tutaj kwestie bezpieczeństwa są absolutnym priorytetem i nie ma mowy o tym, żeby jakikolwiek pozostawiony bagaż, czy to podręczny, czy nadawany, czy mała nerka, czy torebka, pozostawiony wyraźnie bez opieki, żeby on nie wzbudził czujności naszych służb lotniskowych i by takie pozostawienie nie wywoływało poważnych konsekwencji.
4: A jest sporo takich, no właśnie, zgłoszeń bagaży, które wzbudzają podejrzenie?
5: Nie każdy taki incydent kończy się ewakuacją, ale od początku roku mieliśmy już prawie 60 takich incydentów związanych z tym, że musieliśmy rozpocząć procedurę, która zmierza do jakby ustalenia, do kogo należy ten bagaż, a później, jeżeli to się właśnie nie udaje, do zarządzenia ewakuacji.
4: Taka ewakuacja też pewnie pasażerom później, oni sobie na początku nie zdają sprawy, jeśli zapomną takiego bagażu, ale to im też utrudnia wylot z Poznania.
5: To przede wszystkim utrudnia wylot tym pasażerom, którzy są sprawcami tego całego zamieszania, ale przede wszystkim utrudnia to też wylot, czy w ogóle funkcjonowanie na lotnisku wszystkim tym, którzy w okolicach tego zdarzenia gdzieś wylatują. To nie są przyjemne sytuacje, to są sytuacje często momentami takie, które są nerwowe, gdzie potrzebna jest zarówno koordynacja służb, jak i no, pewnego rodzaju pośpiech w działaniu. Nie ma tutaj mowy o opieszałości. Dlatego ten nasz apel o to, żeby nie pozostawiać na lotnisku, czy to na lotnisku w Poznaniu, czy na żadnym innym lotnisku w Polsce i na świecie bagażu bez opieki, jest tak istotny.
4: Zachowanie powagi podczas kontroli bezpieczeństwa to też coś, o czym lepiej pamiętać. Lepiej może chcąc troszkę rozładować atmosferę, rzucając jakimś takim, wydawać by się mogło, śmiesznym żartem, nie mówić jednak, że przewozimy coś nielegalnego w walizkach.
5: Żarty bywają mądre lub głupie, śmieszne lub mało śmieszne, a żart o tym, że mamy w bagażu jakiś przedmiot niebezpieczny i niedozwolony do przewożenia w samolocie, jest żartem słabym i głupim po prostu. Zwłaszcza, że niesie on ze sobą często bardzo poważne konsekwencje. Nawet jeżeli taka sytuacja okazuje się żartem, to jest o takim incydencie informowany kapitan samolotu, którym mamy polecieć, i to do jego kompetencji należy decyzja, czy takiego pasażera wpuszczamy na pokład, czy nie. No, należy założyć, że w zdecydowanej większości takich przypadków autor takiego nieśmiesznego żartu po prostu nie poleci.
4: Już tak wakacyjnie cały czas, najpopularniejsze kierunki tego lata?
5: No bez wątpienia, jeśli chodzi o połączenia czarterowe, które wybierają klienci biur podróży, to tutaj cały czas prym wiedzie Turcja. Są takie dni, gdy na lotnisko do Antalii z poznańskiego lotniska, czyli lotniska regionalnego, wylatuje 8 lub 9 samolotów dziennie. To pokazuje skalę tego zainteresowania wycieczkami do Turcji właśnie, ale w tym ruchu regularnym, niskokosztowym, bardzo popularne są kierunki w basenie Morza Śródziemnego, Grecja, Włochy, Hiszpania, a jeśli chodzi o ruch czarterowy realizowany głównie przez biura podróży, to tutaj drugie miejsce po Turcji zajmuje nieustannie Egipt.
6: W przypadku ujawnienia bagażu bez opieki funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych Straży Granicznej niezwłocznie przystępują do czynności z zakresu analizy ryzyka. Dokonują także wizualnej oceny pozostawionego obiektu, analizują zapisy monitoringu oraz oceniają miejsce, sposób i czas pozostawienia przedmiotu. Wyznaczana jest strefa zagrożenia i nadawane komunikaty o pozostawionym bagażu przez punkt informacji lotniskowej. Zawsze w takich sytuacjach uwzględnia się poziom ogólnego zagrożenia terrorystycznego w kraju i na świecie oraz bieżące informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. W przypadku braku możliwości wykluczenia ewentualnego zagrożenia wynikającego z analizowanej sytuacji, podejmuje się decyzję o przeprowadzeniu rozpoznania i bojowych działań minersko-pirotechnicznych przez specjalnie wyszkolonych do tego typu funkcjonariuszy Straży Granicznej. Często wyznaczona strefa zagrożenia wiąże się z ewakuacją osób, czy to na przykład z parkingu lotniskowego, czy z terenu hali odlotów. Rozpoznanie pirotechniczne przeprowadzane jest na poznańskim lotnisku przy użyciu robota pirotechnicznego, na przykład Avenger lub Ibis, specjalnego kombinezonu przeciwwybuchowego oraz urządzenia rentgenowskiego, co pozwala funkcjonariuszom bezpiecznie sprawdzić, czy w danej sytuacji występuje jakiekolwiek zagrożenie, na przykład wybuchem ładunku. Po wykluczeniu zagrożenia i sprawdzeniu bagażu zostaje uznany on za bezpieczny. I to kończy nasze działania. Lotnisko przywraca się do normalnego funkcjonowania. W przypadku jednak, gdyby bagaż został uznany za niebezpieczny, w zależności od oceny zagrożenia, dowódca zespołu minersko-pirotechnicznego może podjąć działania bojowe zmierzające do natychmiastowej neutralizacji powstałego zagrożenia przy pomocy właśnie między innymi robota pirotechnicznego i zespolonego z nim wyrzutnika pirotechnicznego, który przy pomocy odpowiednich pocisków, na przykład wodnych, neutralizuje zagrożenie na miejscu. W przypadku braku możliwości podjęcia powyższych działań, dowódca zespołu może podjąć decyzję o wywiezieniu bagażu stanowiącego zagrożenie przy pomocy pojemnika przeciwwybuchowego podpiętego do specjalnego pojazdu celem wykonania neutralizacji w wyznaczonym miejscu poza lotniskiem.
0: Mówili Marcin Wesołek, rzecznik portu lotniczego Poznań-Ławica oraz kapitan Straży Granicznej Paweł Biskupik. A rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Filmy miłosne i nie tylko. Dodafon w RMF FM spieszy z pomocą.
1: Wifi, co ty tam patrzysz? Co tam jest?
2: To już czwarta moja niedziela z wami, czyż to nie piękne? Zaczynamy Dodafon. Dzisiaj gadamy o pieniądzach, czyli temacie tabu w związkach. W przyjaźni również. Money, money, money. Już zresztą trochę opowiedziałam w zeszłym tygodniu o swoim podejściu do kasy. Pieniądze przychodzą, pieniądze odchodzą. Są dużo ważniejsze w życiu rzeczy, które po sobie zostawiamy i które powinny jakkolwiek nas pozycjonować i innych ludzi w naszych sercach. Tyle o mnie. No to to z tego, że ten program nazywa się Dodafon, on też należy do was i głównie na was bazuje, więc za chwilę sobie porozmawiamy i oddzwonię do kogoś z was. Poza tym przypominam, że możecie do mnie dzwonić. 12,2 miliony. Zapraszam serdecznie, dzwońcie.
3: Ojejku, witam bardzo serdecznie.
2: Opowiadaj, co ty tam myślisz o ten temat?
3: No, moja myśl dotyczy tego, że jak wiadomo, mówimy o pieniądzach, to mówimy o kopertach, jakichś tutaj urodzinkach, osiemnastkach i takich różnych rzeczach.
2: Tak.
3: No i jak mamy dawać w tą kopertę, tak wynika z tej polskiej mentalności, że jak sąsiad dał 200, że tam wstrzeczny wuj szwagra mego drugiego męża ułożył w kopertę 200 zł, to nie, to ja mam dać stówę więcej, ale dam więcej. No i też w sumie taka kwestia jest z tymi kopertami, co zauważyłam, że niby ta osoba, która chce obdarować tę osobę, no nie wie, czy się zapytać, czy ma to być koperta, czy ma to być prezent. No a z drugiej strony, jak już się pyta, co byś tam chciał dostać, no to ta osoba, która ma być obdarowywana, tak trochę się wykazuje taką, można powiedzieć, fałszywą skromnością. I tak mówi, nie, ja nic nie chcę, ale w głowie tak myśli sobie, dajmoncy, dolarsy, kabriolet, no ewentualnie biały, czerwony i takie tam rzeczy. Co ty o tym myślisz?
2: Nie jestem jakąś turboznawczynią savoir vivre kopertowego, jak to powinno dokładnie wyglądać, ale no, człowiek logicznie myślący chyba zdaje sobie sprawę, że idąc na jakieś wielkie wesele zasiadane z jedzeniem, z poczęstunkiem, z jakąś imprezą, muzyką, z bandem na żywo, czy to właśnie też urodziny tak ogromne jak osiemnastka, no należy dać się tyle w kopercie, żeby temu komuś, kto robi tę imprezę, jakkolwiek chociaż zwrócił się koszt zaproszenia tej osoby. Nie wiem, ile teraz kosztują te talerzyki. Miało się parę tych wesel swoich w życiu, prawda? I nie wszystkie w barterze, niestety. Ale nie wiem, jak teraz kształtuje się te ceny. Natomiast jeżeli ja bym chodziła na wesele, no to podstawa do koperty to jest to, żeby organizatorom zwrócił się ten koszt tego jedzenia, czy tam zakwaterowania, czy tej imprezy dla kogoś. No a potem chyba w zależności od tego, jak ktoś jest bliski z tą osobą, prawda? Wszystko to ponadto, to już jest jakby takim szczerym gestem obdarowania, a nie zwykłej jakiejś takiej powinności i etycznego zachowania. No idę na imprezę, nie chcę się wpieprzać za darmo i rozumiesz, w gratisach wszystko sobie potańczyć i upić się do białego rana, tylko z czystej przyzwoitości, chociaż włożę do koperty tyle, ile ten ktoś za mnie zapłacił, żebym się super bawiła na tej osiemnastce czy na tym weselu. No ale tak jak mówię, ja jakąś laską savoir vivre kopertowego nie jestem.
3: No rozumiem, ale można powiedzieć, nie wiem, czy też słyszałaś, zdarzały się takie rzeczy, że ludzie oddawali puste koperty, czy też wypychali te koperty gazetami.
2: I to jest szok.
3: Że to jest takie, no kurde, nie w porządku względem tych osób, które robią tą imprezę, tak? No bo to już jest taka hamuwa po całej...
2: Nie, to jest, wiesz co, to jest w ogóle straszna hamuwa. Wiem, ile młode pary kosztuje stresu, nerwów. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że prawie... Nie wierzę, że którakolwiek z młodej pary robi to dla siebie, bo tam jest tyle odpowiedzialności, tyle, wiesz, rzeczy, które trzeba wziąć na głowę. Oni to robią dla najbliższych, dla imprezy, dla znajomych, dla wszystkich ludzi, żeby to zapamiętać, chociaż tak naprawdę za dwa dni już nikt tego nie pamięta, no sorry, taka prawda. Wydają mnóstwo pieniędzy. Ja uważam, że w ogóle wesela są przereklamowane. Lepiej to zainwestować w jakieś mieszkanie, w jakieś, jakąś lokatę, jakiś wspólny interes. To są pieniądze, które się wyrzuca do błota. I jeszcze ktoś ci wypycha, rozumiesz, gazetą kopertę. No to już jest w ogóle szok i niedowierzanie. Ja jestem fanką bardzo nowoczesnych rozwiązań. Ja lubię rzeczy transparentne i szczere. Uważam, że jeżeli nie otwieramy tej koperty i nie patrzymy na prezent i mówimy, o dziękuję, fajnie, super, to powinno być jasne powiedziane. Taki, taki stolik daje tyle i tyle. Taki, taki stolik daje tyle i tyle. Normalnie wpłacanie na konto i już. Każdy czuje się bezpiecznie, każdy czuje się komfortowo, każdy czuje się usatysfakcjonowany i można balować.
3: No tak, oczywiście, bez żadnej takiej jakiejś sztucznej pompy, czy takiego bawienia się w tą taką zwaną fałszywą skromność. Nie, nie, nie, ja nic nie chcemy i tak dalej. Wiadomo, że to może być też szczere, ale raczej chyba w większości to właśnie jest takie trochę w takiej otoczce no trochę jednak takiego mówienia jedno, a myślenia zupełnie coś innego.
2: Tak.
3: No ale jeśli tak jeszcze mogę zapytać, uważasz, jak już coś, jak ktoś na przykład się zastanawia, to czy bardziej takim odpowiednim prezentem, właśnie obdarowaniem tego jubilata, czy też pary młodej, będzie właśnie koperta, czy też właśnie prezent, jak uważasz, jak to powinno wyglądać na takich naszych rodzimych polskich imprezach?
2: Wiesz co, no jeżeli nie wiemy dokładnie co, jaki prezent by chciała młoda para, czy ta osoba, która ma urodziny, to ja bym nie celowała i nie wymyślała nie wiadomo czego, tylko już postawiła na pieniądze, bo wiadomo, że na nowej drodze życia, czy po prostu, kiedy potrzeba ci konkretnej rzeczy, no to wolisz hajs i tutaj nie ma co się czarować i to nie ma w tym absolutnie nic złego. I tyle.
3: No tak, tak. Też tak uważam, forsa.
2: No, każdy doskonale wie, jak ją później, wiesz, zmaterializować tak, żeby każdy był zadowolony. Kochana, dziękuję ci bardzo serdecznie i życzę ci samych wspaniałych prezentów i oczywiście tych białych kabryoletów, o których mówiłaś. Mam nadzieję, że nie będzie ci musiał go nikt dawać, sama na niego zarobisz. No nic, oczywiście, to wszystkiego dobrego. Plan. Kochanieńka, masz 17 lat, niedługo obchodzisz właśnie 18, więc moim zdaniem po prostu wypisz listę życzeń, tak jak ja to zawsze robię.
3: Oczywiście, posłucham rady i dziękuję bardzo ci za rozmowę.
2: Buziaki.
3: Wszystkiego dobrego. Buziaki, pa, pa.
2: Ja, kochani, też niedługo obchodzę 40-lecie, dokładnie 15 lutego, czyli w Światowy Dzień Singla. No, oczywiście, to jest bardzo zobowiązująca data, biorę to bardzo odpowiedzialnie. Czasami, prawda, składam się w ofierze tej dacie. I na przykład ja mam tutaj krótką piłkę. Powiedziałam moim przyjaciołom, że ja nie chcę od nich żadnego prezentu, tylko żeby zapłacili sobie za bilety w miejsce najbardziej egzotyczne, żebyśmy mogli tam razem spędzić wspólnie czas, że to jest dla mnie najwspanialszy prezent. Wszystkich ludzi, których kocham w jednym miejscu, z daleka tutaj od show biznesu, ludzi, którzy mnie znają, rozpoznają, nagrywają, żebyśmy mogli po prostu sobie potańczyć na stołach, być razem. No i oczywiście, żebym mogła zabrać psa, to jest wielki problem. Pierwsze 10 lat, kiedy zarabiałam naprawdę sporą kwotę i ciężko było mi nawet znaleźć osobę, która byłaby na tym samym poziomie finansowym, co ja. A tak jak mówi, nie pochodzę z jakichś takich majętnych grup społecznych, rodzin, gdzie się trzymamy razem, jedziemy razem na konia, gramy w golfa i wieczorami, rozumiesz, na nartach, w jakichś szlacheckich dworkach popijamy martini, tam z rodu na ród, z rodziny na rodzinę, wrzeniamy się w bogactwo. Nie, jestem po prostu laską z Ciechanowa, która miała pomysł na siebie i nagle ten pomysł totalnie ją zaskoczył i zaczęła zarabiać spore pieniądze i potrafiłam się nimi dzielić, bardzo lubiłam się nimi dzielić, zresztą do tej pory bardzo to lubię i pewnie dlatego te pieniądze cały czas się mnie trzymają. Zawsze robiłam ogromne prezenty, uwielbiałam to robić. Pamiętam, że mojej pierwszej menadżerce przywoziłam najlepsze torby Louis Vuitton, gdzie była w szoku, a przypominam, że jedna kosztowała po kilkanaście tysięcy złotych 10 lat temu. Mojemu ukochanemu tacie samochód na gwiazdkę, wspaniałe prezenty, naprawdę tyle, ile wydam na tych swoich facetów, to mogłabym już kupić sobie jakiś porządny dom za granicą, tak by the way. Zawaliłam się mułem, bo co najmniej 70% gwiazd tutaj naszych polskich ma jakiś dom za granicą, a tylko nie ja. Ja później się spotykam z Pektusem, wie co, ty jesteś taki opalony, bo w takim białym garniturze, rozumiesz, taki kontrast. On, no nic, że wróciłem z domu. Ja wie, z jakiego domu? Ja wie, gdzie tak smaży w Łomiankach? No wszyscy prawie mają gdzieś domy za granicą, a ja nie. A co, pani prokurator oczywiście uważa inaczej. I mówi, pokaż mi go, przynajmniej spędzę tam tydzień. W każdym razie moim problemem to było to, że ja sobie kupowałam znajomości. A mówię to w gorszej takiej refleksji, ponieważ kompletnie sobie z tego nie zdawałam sprawy. A co mam na myśli, mówiąc, że kupowałam, dla mnie oczywistym było to, że wszystkie rachunki płaciłam ja. Dla mnie oczywistym było to, że absolutnie każde spotkanie, czy na zwykłą kawę, herbatę, kino, kolację, zawsze płaciłam ja. Zawsze wszystkie wakacje płaciłam ja. W pewnym momencie zauważyłam, że po kilku latach, ja nie chcę nazwać tutaj tego rozbestwieniem, ale sama sobie zrobiłam krzywdę, bo okazało się, że ja nie mam przyjaciółki czy przyjaciół, dla których oczywistym, oczywistą reakcją i odruchem byłoby to, że oni się składają na swoje wakacje, czy w swoim budżecie, czy po prostu płacą za swoją kawę. Dla nich logiczne było to, że ja zarabiam więcej, więc ja ich utrzymuję i ja muszę za to płacić. Najgorsze było to, że dla mnie to też było logiczne. Aż w pewnym momencie zrozumiałam, że nie, przecież tak to nie działa. Że przecież każdy z nas ma swoją pracę i przecież możemy, a właściwie robimy to, no nie spotykamy się nie wiadomo gdzie, żeby nie było kogoś stać na tą kawę czy herbatę. Że to jest wykorzystywanie mojej osoby. I kiedy po 10 latach powiedziałam do swojej przyjaciółki, ej, wiesz, że nigdy nie zapłaciłaś za moją herbatę? Wiesz, że nigdy nie zaprosiłaś mnie nawet na weekend do spa, mimo że masz teraz super prosperującą firmę, pracę i mogłabyś to zrobić? Nigdy. No chyba nie muszę mówić, że nasza przyjaźń się szybko skończyła wówczas. Mam przyjaciół, którzy nie zarabiają dużo pieniędzy, ale mimo to bardzo ważne jest dla nich to, żeby zawsze płacić samemu za siebie. Czasami naprawdę kłócimy się, jeżeli wiem, że to mi w żaden sposób nie nadszarpnie budżetu, a im bardzo, bardzo pomoże. Kłócimy się, wręcz żebym pozwolili mi sobie czasami pomóc, ale w większości tak nie jest. I bardzo, bardzo sobie to cenię. Wolę po prostu bawić się w gorszych warunkach, jeździć na gorsze wakacje, spędzić czas, nie wiem, w gorszej knajpie, ale wiedzieć, że po prostu ta osoba jest dla mnie. Jest dla mnie i niezależnie gdzie i za ile, po prostu wiem, że nie liczą się dla niej moje pieniądze. Okej, to teraz dzwonimy do Bartka. Ze swoją drugą połówką mają wspólne konto, na które co miesiąc przelewają taką samą kwotę. Dwa pozostałe konta to już indywidualne. Są ze sobą prawie 3 lata. Na wspólne konto zdecydowali się po 2 latach, w momencie, gdy zamieszkali razem. Pieniądze nie są dla nich tematem tabu. Cześć Bartek, mówi Doda. Pozdrawiam cię tutaj z anteny RMF. Będziemy dzisiaj rozmawiać o pieniądzach.
4: Nasze ulubione tematy.
2: Tak? Opowiadaj.
4: No tak jak tam wspomniałem, że w związku jestem jakąś chwilę już, że tak powiem.
2: Tak.
4: No i mamy generalnie 3 konta do tego.
2: Ekstra.
4: To znaczy, nie wiem jak ty się na to zapatrujesz, my mamy jedno wspólne na wydatki bieżące, typu właśnie jedzonko, jakieś środki czystości, te różne szmery, bariery. A pozostałe 2 konta są jakby indywidualne. Także właśnie, to jest na nasze takie jakby własne zachcianki, typu, nie wiem, ja kolekcjonuję płyty, jeżdżę na koncerty, a on jeździ, nie wiem, na jakieś swoje wycieczki w góry i tak dalej, różne swoje świrostwa, nie?
2: Ja uważam, że to jest świetny pomysł. W ogóle umiejętność rozmawiania w związku o pieniądzach to jest bardzo duża sztuka. Niestety nie umiejętnie rozgrywana przez większość par. Dochodzi do różnych kłótni, do różnych takich niesnasek, dominowania siebie nawzajem. Ona przez większość par dochodzi do różnych kłótni, do różnych takich niesnasek, dominowania siebie nawzajem.

0: związku. Dokładnie. Ważniejszy, lepszy, po prostu totalnie te same prawa.
1: Znaczy, wiesz, jeśli cię mogę przerwać, przepraszam, mamy jedną zasadę, że co miesiąc na to wspólne konto każdy wrzuca jakąś kwotę, tak jak wspomniałaś. Niezależnie od tego, jakie są nasze zarobki i nie ma właśnie takiej niezdrowej rywalizacji, że ja zarabiam więcej, nie, ty zarabiasz więcej i tak dalej, bo to jest bez sensu.
0: Dokładnie.
1: Tylko
0: tak.
1: Właśnie każdy wrzuca jakąś kwotę na to konto i są miesiące lepsze, są miesiące gorsze, wiadomo, są jakieś święta, urodziny, imieniny i tak dalej. No i właśnie jakieś też wycieczki, wyjazdy. No i jak jest sytuacja, że nie wiem, no powiedzmy nie chcemy w tym miesiącu wydawać na jakieś tam pierdoły, to jest dobra, słuchaj, no może w tym miesiącu zamiast kupować, nie wiem, jakieś krewetki, to kupimy sobie zwykły makaron czy coś takiego, więc jest normalna, naturalna rozmowa, co według mnie jest tak naprawdę najlepsza, bo szczerość to jest chyba najzdrowszy sposób na rozwiązywanie konfliktów.
0: Szczerość, ale też przede wszystkim mam wrażenie, że gdzieś tam w tym ferworze walki opozycji społeczną poprzez właśnie pieniądz i karierę i stawianie tego na pierwszym miejscu, gdzieś zaginęła ta taka ważna umiejętność budowania i budżetu rodzinnego, domowego i rozporządzania nim przez dwójkę partnerów. Po prostu właśnie czasami zacięcia pasa, czasami, nie wiem, wykorzystania tego budżetu gdzie indziej. Mam wrażenie, że każdy tylko sobie na kupkę, sobie nic nie powiem, tu sobie więcej kupię, tam gdzieś pojadę, a najważniejsze, mam wrażenie, w życiu w dwójkę to również ta umiejętność tej wspólnej kubki tworzenia. No tak czy nie?
1: Dokładnie. Tak, trzeba zapomnieć o takim niezdrowym egoizmie, tylko widzieć coś poza czubkiem własnego nosa i pomyśleć, że jest ta druga osoba i spróbować stworzyć coś wspólnie.
0: Dokładnie. I tym romantycznym akcentem chciałam jeszcze powiedzieć taką moją historię, kiedy to właśnie okazało się, że mój małżonek mnie zdradzał, więc pierwsze co poszłam na naszą wspólną kubkę, z konta wyczyszcząwszy wszystko, zostawiłam mu jedną złotówkę na otarcie łez.
1: Amazing.
0: Yes. Bartku, bardzo cię serdecznie pozdrawiam i oczywiście twojego partnera również. Mam nadzieję, że wasze konto będzie rosło w siłę do tego stopnia, że wykupicie cały nakład akwarii.
1: Oczywiście, wszystkie są w domu.
0: Dziękuję, buziaki, pa.
1: Do zobaczenia na koncercie, pa.
0: Do zobaczenia. No to super, akurat a propos, teraz dzwonimy do Oli, która lat ma 30, ma męża, znają się od dekady, to sporo. Mnóstwo ich znajomych ma wspólne konto i nic poza tym, nie mają prywatnych. Ona też myśli nad wspólnym kontem z facetem, żeby był to worek, do którego będą rzucać kasę na przykład na rachunki. I czy wspólne konto jest dobrą rzeczą?
2: Hello,
0: Ola, hello, it's me, Doda Queen, bitch.
2: O matko, to okej, tego się nie spodziewałam, myślałam, że dzwoni moja przyjaciółka.
0: No nie, to jestem ja, jesteś na antenie Radia RMF i będziemy gadać, też w sumie możesz pogadać jak ze swoją przyjaciółką, na temat wspólnego konta w związku, czy jest dobrą rzeczą, czy nie. No i co ty myślisz, bo masz męża, gratuluję, pierwszy, drugi, trzeci, ostatni?
2: Na razie pierwszy.
0: A, ja no to się rozkręcasz.
2: Tak stało.
0: Nie, oczywiście żartuję, tego też ci życzę. Nie bierz przykładu ze mnie. No mów.
2: Ale myślę, że dzięki twojemu dużemu doświadczeniu w związkach, no to możesz ty też się wypowiedzieć w tym temacie a propos właśnie wspólnego konta. Bo ja mam mniejsze doświadczenie niż ty, więc...
0: Ja uważam, bo mam dużo, tak jak powiedziałaś, doświadczeń z, przeważnie złych, łącznie z naprawdę takimi kryminogennymi nawet. Absolutnie kobieta nie powinna mieć i bazować i uzależniać się finansowo od swojego mężczyzny do tego stopnia, żeby mieć tylko i wyłącznie jedno konto i nic więcej. Mogą się różne rzeczy stać. Może ta osoba, bo tak jak i ty, tak i on ma dostęp do tego i zostawić cię bez grosza przy duszy. Są różne kłótnie, różne afery, zakocha się, ucieknie, nie wiesz, whatever. Po prostu życie pisze różne scenariusze. Jak najbardziej jestem za tym, żeby budować wspólny budżet rodzinny, bo to łączy i uczy wiesz, no przede wszystkim i umiejętności rozmowy, komunikowania się, łatania różnych dziur budżetowych, bo raz jest gorzej, raz jest źle, to też jest ważne, żeby być ze sobą na dobre i na złe. Ale każdy z nas musi mieć swój hajs, musi mieć swoje grosze na czarną godzinę, na sytuację, kiedy po prostu nagle wywinie się noga. Każdy musi być totalnie niezależną osobą, bo w związku trzeba być nie dlatego, że nie masz po prostu wyboru, tylko właśnie dlatego, że możesz zrobić absolutnie wszystko, a i tak wybierasz tę opcję.
2: No ja też myślę, że jakby każdy

0: chce mieć swoje tutaj pole do popisu, a jednak własne konto to też buduje gdzieś tam jakieś, nie chcę mówić, że poczucie własnej wartości, ale no gdzieś tam swoje bezpieczeństwo, czy nawet takie po prostu... No posiadanie czegoś swojego.
1: Tak,
0: nie?
1: I taka, taką przestrzeń, margines na swój rozwój, czy swoje pasje, czy swoje hobby, które nie będą, wiesz, rozwijane kosztem na przykład pasji twojego męża, czy nie wiem, jego lekarza na przykład. Więc to jest trochę takie uwłaczające, żeby w wieku lat 30, czy na przykład 40, no dyskutować, czy prosić się o wyjęcie ze wspólnego konta na to, żeby pójść sobie na siłownię, czy nie wiem, czy no cokolwiek, zrobić sobie cycki. Więc no,
0: zgadzam się
1: każdy,
0: z tym totalnie.
1: Dokładnie, więc uważam, że przed chwilą rozmawiałam z Bartkiem, który ma świetny podział, uważa, że wspólne konto jest bardzo ważne właśnie, właśnie dlatego, żeby się łączyć, żeby tworzyć taką więź i dorosłą, umiejętną, dojrzałą nić porozumienia finansowego, bo ludzie nie umieją gadać o hajsie absolutnie. To jest pierwsza, mam wrażenie, pierwszy temat do kłótni. Ale oprócz tego każdy z nich ma swoje konto. Po to właśnie, żeby sobie iść na koncerty, żeby sobie iść w góry, żeby się nie tłumaczyć z tych finansów, nie prosić, żeby zachować tę resztkę godności.
0: Tak, ale właśnie stwierdziłam, że to dosyć ciekawy temat do poruszenia, bo tak mówię, wśród naszych znajomych i to nie tylko tych, co są w związku małżeńskim, ale też wśród tych, którzy po prostu są w relacji jakiejś, no dosyć często przewija się ten temat i zawsze gdzieś tam jest to pole do dyskusji, nie?
1: Jakby, ale nawet wiesz, no tak jest, tyle jest różnych sytuacji, gdzie najwspanialsze małżeństwa się rozwodzą i co? Mają wspólne konto, nawet nie jesteś w stanie wziąć na prawnika. Nawet nie jesteś w stanie później wziąć na, po prostu na to, żeby sobie wynająć oddzielne mieszkanie, czy jakoś zacząć wszystko od nowa. Nie można zakładać najgorszego, ale uważam, że trzeba być przygotowanym na wszystko.
0: No, ja zgadzam się akurat z tym, ale właśnie, no mówię, mamy parę takich tutaj znajomych, którzy mają tylko takie konto i nie korzystają w ogóle z takiego konta prywatnego. Czyli jakby wszystkie zarobki wpadają do jednego wora i wydaje mi się to na dłuższą metę, moim zdaniem, no nie jest to super opcja. Oni nawet wiedzą jakby co kto kupuje pod choinkę, bo jakby no masz dostęp do wszystkich wyciągów, więc moim zdaniem to nie jest za dobra opcja.
1: Nie,
0: jest
1: moim
0: super
1: też.
0: Jako coś dodatkowego po prostu, gdzie sobie zbieramy kasę razem na coś, czy nie wiem, czy no, do spłaty, do opłaty rachunków, jakichś takich, no jeden taki worek wspólny, natomiast swoje finanse to jednak są swoje.
1: Tak.
0: I nikt mi tam nie zagląda, na co ja to wydaję, czy na szkolenia, czy na jakiś, nie wiem, nawet prezent dla siebie po prostu, żeby sobie zrobić przyjemność, nie? Tak jak mówisz, czy pójść gdzieś
1: czy
0: tam
1: po,
0: na...
1: Czy też
0: na
1: dla tego faceta, cholera, no dobrze by było, gdyby jednak nie wiedział tego po billingu z banku, na który może wejść w każdej chwili.
0: To prawda.
1: No dobra, kochanieńka, Ola, no to pozdrawiam cię, zadzwoń do tej swojej koleżanki, powiedz, że trochę mały surprise było, bo myślałeś, że to ona tu doda bycz.
0: Totalnie byłam pewna, że to ona, bo ona zawsze dzwoni z zastrzeżonego, więc
1: a
0: serio,
1: tu, a kuku.
0: Byłam przekonana, że to ona. Więc super, miła niespodzianka. No
1: wszystkiego dobrego ci życzę.
0: I trzymam kciuki za twoją trasę koncertową.
1: O, grazie.
0: Wiem, że pokładasz ogromne nadzieje, dużo włożyłeś w tę energii, więc trzymam kciuki.
1: Zapraszam serdecznie, buziaki, pa.
0: Dzięki wielkie, hej, hej.
2: Doda rządzi, Doda radzi, Doda nigdy was nie zdradzi. Dodafon w RMF FM.

0: To już prawie druga, więc czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Ministerstwo Rolnictwa reaguje po incydencie na Lubelszczyźnie. Trwają rozmowy o pomocy dla rolnika, na którego pole spadła rakieta. Po upadku rakiety do MSZ został wezwany ambasador Rosji. Wizyta trwała jednak tylko kilka minut. Weekend pod znakiem ekstremalnego kolarstwa. W Szczyrku trwa Puchar Europy Downhill Cup. Resort rolnictwa nie wyklucza przekazania pomocy rolnikowi, na którego pole spadła rakieta w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Decyzja o formie i skali pomocy jeszcze nie zapadła. To nowy rodzaj sytuacji, przyznaje minister rolnictwa Stefan Krajewski.
1: Będziemy się na pewno tej sytuacji przyglądać. Jest świeża. Na pewno sprawdzimy, jak to wygląda, jaki jest ten rozmiar strat. No jeżeli jest duży, no to też ten rolnik nie powinien zostać sam.
0: Szef resortu rolnictwa wskazał, że rozmiar strat może być większy niż wskazywałoby na to miejsce upadku pocisku, a większe